Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

dojść do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców. Hey!

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: też.
1: Na zegarze punktualnie godzina 6, a na termometrach coraz cieplej. Wyobraźcie sobie, że na zachodzie mamy już spokojnie 20 stopni, w Polsce centralnej około 16, natomiast najchłodniej wzdłuż naszej wschodniej granicy, tutaj około 10 nawet, to Kozienice. Właśnie, tu mamy 10 stopni, a w Słubicach z kolei mamy stopni 20. IMGW wydało dzisiaj także ostrzeżenia przed upałami. Pierwszego stopnia dla obszaru Pomorza i zachodniego Pomorza, drugiego stopnia dla większości Polski, w tym Polski centralnej, Polski południowo-wschodniej, ale także południowej, natomiast południowy zachód, tutaj ostrzeżenie trzeciego stopnia, czyli będzie bardzo, bardzo gorąco. No właśnie, to co to oznacza? Ile to stopni dzisiaj zobaczymy na termometrze?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krótka i bardzo oszczędna dzisiaj ta prognoza pogody. Te informacje raczej znikome. Wszędzie będzie dobrze, wszędzie będzie słonecznie. Niebo nad Polską dzisiaj bezchmurne. I koniec, kropka. A jeśli chodzi o wartości na termometrze, wow, 25 stopni na północnym wschodzie. I na Helu także. Tam będzie dzisiaj najchłodniej, 25, podkreślam. Około 32 zobaczymy na termometrze w centrum kraju. I uwaga, 35, a nawet 36 na zachodzie, czyli powyżej 30 mamy upały, więc dzisiaj upalna Polska. Wiatr słaby, na północy również umiarkowany z kierunków południowych, na wschodzie miejscami wiatr zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1006 hektopaskali, no i przewiduje się spadek ciśnienia w drugiej połowie dnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To powiedzcie mi w aplikacji, co my zrobimy z tak dobrze rozpoczętym dniem? Jak dalej się ten dzień potoczy? No to czekam na informacje od was. Można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można również się nagrywać. 3 minuty już po godzinie 6. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: No i proszę bardzo, marzenia się spełniają i to po prostu od pstryknięcia normalnie. Przepiękne, błękitne niebo dzisiaj nad Polską. Dużo słońca, no i będzie upalnie. Zdecydowanie pozdrowienia ze Skawiny. U nas już 15,5 stopnia. Informuje nasz słuchacz Darek ze Skody. Darku, wszystkiego dobrego dla ciebie, pozdrawiamy. No to czekam na więcej takich informacji, więcej raportów od was, kierowcy. Cóż tam ciekawego pokazują wasze termometry, jak wam zaczyna się ten czwartek, już 30 dzień lipca. Matko, jak to leci. To znaczy, że jesteśmy na półmetku wakacji.
1: No,
0: napięcie.
1: Aż ja się zestresowałam, właśnie. Mimo że już do szkoły się nie chodzi.
0: Właśnie. Żarty się skończyły. Trzeba wykorzystać w końcu urlop. Trzeba zaplanować jakiś wyjazd i trzeba wreszcie odpoczywać. A my mamy 11 minut po godzinie 6. Emilia Kleszczewska dzisiaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będzie przyglądała się tej drogowej sytuacji. Jak jest na drogach? Posłuchajcie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No a zaczynamy od bardzo poważnej sytuacji na drodze krajowej numer 24. Niestety to tragiczny wypadek. Gorzeń-Kwilcz, miejscowość Kamionna w województwie wielkopolskim. Na 23 kilometrze po godzinie pierwszej zderzyły się dwa samochody osobowe i jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dwie osoby zmarły, sześć zostało rannych. Droga zablokowana jest już od 1.20. Policja wprowadziła też objazd dla jadących do Poznania w Kwilczu na drogę wojewódzką numer 186, dalej w Sierakowie droga wojewódzka 182 i w miejscowości Międzychód drogą wojewódzką numer 160 do miejscowości Gorzyń. I te utrudnienia na drodze krajowej numer 24 oczywiście cały czas są tam. Pracują służby i ustalają szczegóły wypadku, dlatego cały czas warto wybrać ten objazd, który sugerują służby. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, S61 już jest przejezdna, a tam po 22 między węzłami Suwałki Zachód i węzłem Suwałki Północ w miejscowości Brud Stary na 22 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i też jedna osoba akurat tam została ranna. Jeżeli chodzi o jezdnię w kierunku granicy państwa, to ona była zablokowana od 22.20. Teraz można już jechać. I jeszcze dwie informacje z autostrady A4. Pierwszy odcinek to Chorzów Ruda Śląska, 329 kilometr. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Nie było rannych akurat na szczęście. Zablokowany był natomiast jeden pas w stronę Wrocławia. Można już tam jechać. I drugi odcinek to węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, miejscowość Sokolniki, 132 km, gdzie zepsuł się kamper. I zablokowany był także prawy pas w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak dzisiaj wygląda wasza trasa? Przypominam, 22 513 11 11 to numer do nas. No i oczywiście jest aplikacja, w której można i napisać, i nagrać wiadomość głosową. 14 minut po godzinie 6.

21 minut po godzinie 6. Jak tam u was o poranku? Dzień dobry. Dziś trasa Olsztyn-Białystok i Olsztyn z powrotem. Piękny poranek. Wschód, później mgły, po prostu bajecznie. 16,5 stopnia. Pomimo pracy to będzie piękny dzień. Szerokości, noga z gazu i pozdrowienia dla wszystkich. Maja ze Skody pozdrawia. Nasz się prosi po prostu o zdjęcie tego bajecznego poranka. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wiadomość. Maja, wszystkiego dobrego dla ciebie. Dobrej trasy do Olsztyna i z Olsztyna. Co jeszcze? No, między innymi Marek pisze, trzeba chwytać każdą wolną chwilę. Oj tak, zdecydowanie. Dzień dobry. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry panie Emilio, dzień dobry wszystkim państwu. Szerokości Marek pozdrawia. No i Marek jeszcze pisze postscriptum. Nie kojarzy, żeby używał tej formy, a tu proszę bardzo. Postscriptum. Dziś czwartek? No czwartek i to nawet 30 dzień lipca. Faktycznie ja też zastanawiałem się, jaki to dzisiaj mamy dzień, czy mamy czwartek. No czwartek. Niech tak będzie. We Wrocławiu Andrew z kolei raportuje i informuje. Będzie na termometrze już teraz 20 stopni. No pięknie i te wartości dzisiaj pójdą zdecydowanie w górę. We Wrocławiu dzisiaj trzeci stopień ostrzeżeń meteorologicznych wydanych przez IMGW. Dzisiaj tam nawet do 36. A może się zdarzyć, że i nawet trochę więcej, trochę z górką, trochę powyżej, więc uważajmy, raczej unikajmy takich otwartych przestrzeni i takiego słońca, bądźmy w cieniu albo właśnie w klimatyzowanych pomieszczeniach. No i jak zwykle apel, jeśli startujecie w trasę, to koniecznie butla wody ze sobą, bez tego absolutnie się dzisiaj nie ruszamy.

0: 30 minut po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców. Kasia i Paweł piszą w aplikacji. Pozdrawiamy was serdecznie z drogi na Poland Rock Festival. Trasa Kraków-Czaplinek. Póki co jedziemy a czwórką. Jakieś niespodzianki po drodze? Nie widzimy chyba, szczerze mówiąc, prawda?
1: Nie, akurat na A4 nie widzimy. W innych miejscach widzimy, ale tam nie.
0: Ale wiesz co? Jeszcze później jest w tej wiadomości jedno zdanie. Jak fajnie jedzie się z wami. Jak dziękujemy bardzo. Kasia i Paweł z Kapturka pozdrawiają. Pozdrawiamy waszego Kaptura i pozdrawiamy was. No i przede wszystkim fantastycznej zabawy. No pogoda będzie. Myślę, że dużo wody w tym roku, nie dość, że wypijemy na Poland Rocku, to dodatkowo jeszcze spadnie i to z tych wozów strażackich, więc będą polewać, więc będzie cudownie. Więc dobrej, udanej zabawy wam życzymy. Naprawdę pamiętajcie o tym, żeby pić wody i się chłodzić. Dobra. Co jeszcze? A to za chwilę wrócę do waszych wiadomości, bo coraz ich więcej, więc czekam w takim razie, gdybyście mieli jakąś informację do przekazania drogową albo taką po prostu życiową waszą. Może ktoś właśnie dzisiaj wybiera się na fantastyczne wakacje, to proszę pisać. A my oczywiście pędzimy do was z informacjami drogowymi. Nie najlepsze one dzisiaj o poranku.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I dokładnie tak jak powiedział przed chwilą Kuba, to nie są dobre wiadomości dzisiaj. Zaczniemy od drogi krajowej numer 10. Mamy informacje od was.
3: Witam, krajowa 10, 299 km, bardzo poważny wypadek. Droga będzie na pewno zablokowana. Świeża sprawa, jeszcze słusznie było. Uważajcie na siebie.
1: To pierwsza wiadomość, ale nie tylko ta jedna osoba wysyła nam informacje o zdarzeniu.
4: Dzień dobry, droga krajowa 10, Bydgoszcz-Toruń, 297 km, przed chwilą bardzo poważny wypadek, droga będzie zablokowana, służby dopiero wezwane, zanim przyjadą, radzę omijać.
1: Już mamy natomiast wiadomości z drogi krajowej numer 10, to odcinek Toruń-Bydgoszcz, miejscowość Cierpice, 297 km. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Jedna osoba nie żyje. Tak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga jest całkowicie zablokowana od 5.40. Jeszcze nie mamy informacji o tym, jak można to objechać, ale za 20 minut postaram się podać taką informację. I jeżeli chodzi o tragiczny wypadek, to też droga krajowa numer 24. Tam od ponad 5 godzin pracują służby. Chodzi o miejscowość Kamionna w województwie wielkopolskim na 23 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe właśnie w nocy. Dwie osoby zmarły, 6 zostało rannych. Droga jest cały czas zablokowana. Policja też wprowadziła objazd dla jadących do Poznania w Kwilczu na drogę wojewódzką numer 186. Później jest Sieraków, czyli wojewódzka 182, Międzychód, wojewódzka 160 w miejscowości Gorzyń. Można jechać dalej. I to dalej nie jest wszystko. Jeszcze informacja z S17 Lublin-Warszawa, miejscowość Ruda. 74 kilometr, tam samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. 3 osoby są ranne. No i S17 to kolejny odcinek Garwolin-Kołbiel, miejscowość Michałówek. I 38 kilometr w województwie mazowieckim, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. No i szczęśliwie akurat tam nie ma rannych osób, ale zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to obiecaliśmy, że będziemy grać bardzo dobrze, żeby wam się dobrze i przyjemnie jeździło, a skoro mówicie, że przyjemnie, no to bardzo się z tego powodu cieszymy i gramy.

Polskie Radio Kierowców, tak właśnie dla was gramy, żeby wam się dobrze i przyjemnie jechało i dojeżdżało do celu. Kasia i Paweł z Kapturka, dziękujemy za informacje, życzenia i pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. Dobrej, spokojnej podróży jeszcze raz dla was. Tranzyt przez Warszawę. Proszę bardzo, kolejna wiadomość, tym razem od Jędruli, dzisiaj o poranku. Przez Warszawę ten tranzyt płynnie, bez zakłóceń. Temperatura już 20 stopni pnie się w górę, niczym ceny paliw. Nie, nie, nie porównujmy tego, bo jedno przyjemne, drugie nieprzyjemne, więc to średnie zestawienie. Ale faktycznie dzisiaj bardzo przyjemny, ciepły poranek. W Warszawie też zdecydowałem się jeździć motocyklem przy takich warunkach pogodowych. No to grzech po prostu nie skorzystać. Witam gorąco Emilię z Traffic Service, Kubę bez Patryka. No jeszcze się urlopuje do poniedziałku. Całe centrum dowodzenia za szybką oraz wszystkich kierowców w trasie. No za szybką nie ma nikogo, bo my już jesteśmy tylko przed tą szybką, ale bardzo dziękujemy, Jędrula. Wszystkiego dobrego również dla ciebie. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa a propos tego dnia, że będzie bardzo przyjemny. Adrian pisze: dzień dobry. Będzie, ale to na pewno będzie dobry. Powrót do bazy po 10 dniach w trasie. No i do domu, a w domu jubileusz, 25 lat związku z małżonką. Także baza, kwiaciarnia i do domu. Pozdrawiam i życzę wszystkim miłego dnia. Adrian pisze. Adrian, to jakby przegadajmy to strategicznie. Po pierwsze, 25 lat, więc nie wiem, jaki macie zwyczaj, jaki ty masz zwyczaj, czy kupujesz kilka kwiatów. To ja namawiam cię, jednak myślę, że powinieneś to rozważyć. Kup naprawdę ogromny, największy w życiu bukiet kwiatów. Twoja żona po prostu oszaleje z radości na 100%. Minimum 25. To jest w ogóle taka wersja startowa. Przepiękne róże w fajnym bukiecie, to będzie genialny, genialny pomysł. Nawet jeśli twoja żona jest tego typu kobietą, że mówi nie kupuj kwiatów, bo one w jedną, to kupuj i tak. One tylko tak mówią, że nie kupuj, ale kupuj. No to wszystkiego dobrego dla was. Pozdrowienia od całej załogi Polskiego Radia Kierowców. Kto jeszcze i co jeszcze ciekawego dzisiaj robicie? No to czekam na wiadomości tekstowe i głosowe.

0: Ależ to jest przyjemne uczucie tego poranku. No, można powiedzieć, nawet mieć reporterów rozesłanych po całym kraju i mieć informacje z całego kraju, z różnych z jego zakątków. Siemanko, przybijamy czwartkową piątkę. W Gryfinie stopni 19, słońce na niebie, zachmurzenia brak. Meldujemy się z trasy do Szczecina. I Antek, i Maniek pozdrawiają, życząc wszystkim spokojnego dnia. Bardzo dziękujemy również za meldunek stamtąd.
1: Ale wiesz co, właśnie no, jeżeli chodzi o tych reporterów, to chyba głównie czekamy na wiadomości, właśnie też na trasie do Czaplinka, tak? Mm-hmm. I to troszeczkę tak jest, że właśnie latem my głównie sprawdzamy te trasy, na przykład do Zakopanego, bo tam się zawsze dużo dzieje.
0: No i nadmorskie
1: trasy. No i ta trasa
0: trasy
1: wojewódzka, no, no i Czaplinek w ten weekend.
0: Tak. Tak, to prawda, więc zdecydowanie większy ruch. Będziemy tym trasom się przyglądać, no i będziemy was prowadzić na nawet ten króciutki, tylko weekendowy urlopik, ale jakże treściwy, prawda?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a my od samego rana powtarzamy, że to nie jest właśnie najłatwiejszy poranek, jeżeli chodzi o przejazd. Jest naprawdę bardzo dużo poważnych sytuacji na trasach. Tak jest na przykład na drodze krajowej numer 10, gdzie zmarła jedna osoba. Toruń-Bydgoszcz, miejscowość Cierpice. 297 km w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie zdarzył się samochód osobowy z ciężarowym. Droga jest zablokowana już od 5.40. No i właśnie możecie wybrać objazd, jeżeli chcecie, albo raczej nawet musicie objechać, bo tamtędy na pewno nie przejedziecie w najbliższym czasie i można to zrobić przez drogę krajową numer 80 i przez miejscowości Strzyżawa, Czarnowo i Przysiek. Jeżeli chodzi o kolejne informacje, droga krajowa numer 24, tam cały czas policja kieruje was na objazd między miejscowościami Gorzyń i Kwilcz, w miejscowości Kamionna dokładniej, na 23 kilometrze. Zdarzyły się dwie osobówki i dwie osoby zmarły na miejscu. Sześć osób zostało rannych. Jeżeli chodzi o objazd, to cały czas w kierunku od Poznania w Kwilczu zjeżdżacie na drogę wojewódzką numer 186, potem jedziecie przez Sieraków, to droga wojewódzka numer 182, a także Międzychód, droga wojewódzka 160 i tak zjeżdżacie w miejscowości Gorzeń z powrotem na trasę. Jeżeli chodzi o pozostałe informacje, S17 to dwa odcinki. Lublin-Warszawa, miejscowość Ruda, 74 kilometr, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Także jeżeli chodzi o informacje, ile osób tam zostało rannych, to są trzy właśnie osoby, dlatego na miejscu od 6 już działa policja i służby ratunkowe. Prawy pas jest zablokowany do Warszawy, natomiast drugi odcinek to Garwolin-Kołbiel, miejscowość Michałówek, 38 km, gdzie na szczęście nie ma rannych, to jest kolizja tylko tych dwóch samochodów osobowych. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę będę miał dla was informacje pogodowe. Fantastyczne po prostu dzisiaj. Na po godzinie 7 oczywiście gramy w tablice rejestracyjne.

0: Serwus, właśnie was słucham. Jest godzina 6:50. Stoimy na S8.
1: Polskie Radio Kierowców. PRK.

0: Ależ ten czas dzisiaj zasuwa już na zegarze punktualnie godzina 7. Witam państwa redaktorów. Dzień dobry. Raport pogodowy. Jarosław, Podkarpacie. Tutaj mamy 16 stopni. Piękne słońce. Pozdrawia Grzegorz, kierowca autobusu PKS. Radio PRK. Słucham codziennie. Jak miło to widzieć, jak miło to czytać i miło to też słyszeć. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla ciebie. A propos właśnie wartości na termometrach. Mamy teraz 20 stopni. Bielsko-Biała. To są oczywiście dane z stacji badawczych IMGW, więc bardzo często zdarza się tak, że w samochodach u was jest odrobineczkę cieplej i wyższe są te wartości. Ale 20 stopni Bielsko-Biała, 12-13 stopni Kozienice i Siedlce. Dzisiaj IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami, nawet 3 stopnia dla Polski południowo-zachodniej, dla Polski praktycznie całej, stopnia 2 i stopnia 1 dla zachodniopomorskiego i pomorskiego, więc dzisiaj naprawdę będzie gorąco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No wygrywają dzisiaj ci, którzy są na przykład nad morzem. Ależ wam zazdroszczę, ależ macie pięknie. Dzisiaj w Polsce niebo absolutnie bezchmurne. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu. Około 32 zobaczymy na termometrach w centrum. Do maksymalnie 35, a nawet 36 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, na północy również umiarkowany z kierunków południowych. Na wschodzie miejscami może być zmienny. Na ciśnienie w Warszawie w południe 1006 hektopaskali i jeszcze delikatnie będzie spadać dzisiaj w ciągu dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my w tej godzinie mamy tablice rejestracyjne. Przypominam, to nasza codzienna zabawa po godzinie 7. 3 tablice do odgadnięcia. Który z urzędów wydał dane tablice, czyli gdzie zarejestrowany jest dany pojazd? Zbieracie 3 punkty, a później, uwaga, wymieniacie je na 5 nagród. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: To mamy 10 minut po godzinie 7. Oczywiście kolejna porcja najświeższych informacji drogowych przed nami, więc jeśli ruszacie, zróbcie sobie głośniej.
1: Stoimy na ósemce w okolicach MOP-u Chojny Południe. Oczywiście mowa o S8 w kierunku Warszawy.
0: No, czyli poranny szczyt komunikacyjny w pełni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To jeżeli S8 została wywołana do odpowiedzi, to właśnie o niej mówimy, ponieważ te informacje mamy też od służb Wieluń, Złoczew, te węzły, czyli w miejscowości też Emilianów. To tak konkretnie, jeżeli chodzi o S8 i o lokalizację, 145 kilometr. Zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa samochody ciężarowe, ale nie ma rannych, jak na ten moment taką mamy informację od służb. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana, o czym też mówił nasz słuchacz, i taka sytuacja jest od godziny 6, tam utrudnienia mają potrwać jeszcze do 8.30. S1, czyli województwo śląskie, Sosnowiec, Porąbka do węzła Dąbrowa Górnicza, Sulno. 535 km, gdzie zepsuł się samochód ciężarowy. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Pyrzowic i ruch odbywa się jednym pasem od 7. Natomiast sprawdzamy, gdzie w tym momencie zwalniacie już właśnie na trasach o poranku. Na pewno tak jest w miejscowości Złoczew, to jest S8, o czym mówiliśmy przed chwilą. Jeżeli chodzi o kolejne odcinki, to na pewno dojazd do Warszawy jest zdecydowanie utrudniony w Garwolinie na S17, gdzie trwają prace służb. Tam jest dość gęsty korek cały czas. Białobrzegi, czyli trasa również do Warszawy. Zwalniacie na S7 na odcinku 3-4 km przed Białobrzegami i za Białobrzegami. To informacja dla tych, którzy jadą na przykład z Kielc do stolicy. To nie wszystko. Zaczyna nam się robić większy ruch też na autostradowej 4, czyli pod Krakowem, chociaż tam jeszcze sytuacja wygląda całkiem dobrze. Jeszcze ten korek nie jest tak długi. Zupełnie inna sytuacja jest na Zakopiance, gdzie zwalniacie już za miejscowością Głogoczów, czyli na drodze krajowej numer 52, którą wjeżdżacie na Zakopiankę, dalej w Mogilanach, no i w miejscowości Gaj i Libertów, gdzie prowadzone są prace drogowe. Podobna sytuacja na drodze krajowej numer 44 w Skawinie. A na koniec jeszcze krótka wiadomość z drogi krajowej numer 47, Nowy Targ, Zakopane. Tam też już powoli zaczynacie zwalniać właśnie w kierunku Zakopanego. Podobna sytuacja jest w Poroninie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To Norbert jeszcze napisał w aplikacji: bardzo miło grać obłędnie. No to gramy.

Polskie Radio Kierowców. PRK. W drodze na wakacje.

0: Ależ ja lubię ten numer, naprawdę. Nucę sobie, podejrzewam, że wy w samochodach również, i to nic, że nie ma mojego towarzysza podróży Patryka, a on zawsze mówi i trzyma się tej wersji, że ja to robię specjalnie. No właśnie nie robię tego specjalnie i nie robię tego po to, żeby go zdenerwować. Czasami tak mi się wymsknie. No i co zrobić? No, ale przecież wy macie dokładnie tak samo, więc nie ma się komu i czemu tłumaczyć. S7, okolice Białobrzegów, kierunek Warszawa. Zaczynają się roboty drogowe na lewym pasie. Tworzy się korek, informuje nasz słuchacz. To S7, to jeszcze S8.
1: No serwus, tu Daniel ze Skody. Ogarnąłem się już troszkę, obudziłem. S8, kierunek Warszawa. Kilka kilometrów przed zjazdem Złoczew stoimy. Nawigacja pokazuje, że czas oczekiwania 10-15 minut. Co chwilę się to zmienia, a stoimy już ponad pół godziny. Mam nadzieję, że jakoś przyjedziemy i że nikomu nic się nie stało. Uważajcie na siebie. Dobrego czwartku.
0: Dobrego czwartku. Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. To jeszcze podziękowania za życzenia. Dokładnie taki mam plan. Bukiet 25 czerwonych róż z okazji 25. rocznicy ślubu oczywiście. Aż byłem zaskoczony, jakby ktoś czytał w moich myślach. No nie, nie, bez przesady. To było dość przewidywalne, ale naprawdę poszedłbym właśnie w tę stronę, czyli 25 przepięknych, dużych róż. To nic, że będą trochę droższe, ale jakby raz na jakiś czas można zaszaleć, więc w ogóle się tym nie przejmuj. Pierwszy efekt życzeń od PRK jest. Małżonka tak się wzruszyła, że musiała poprawiać poranny makijaż po uronieniu kilku łez wzruszenia. Jak pięknie. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam całe niezawodne polskie radio kierowców. To my bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami, nas słuchacie. No i dzielicie się także takimi prywatnymi informacjami właśnie z nami. To jakby jakaś forma zaufania. To bardzo, bardzo fajne. Wielkie dzięki i wszystkiego dobrego dla was. Dobra, to teraz najważniejsza informacja. Zawsze po godzinie 7 mamy dla was konkurs. Mamy dla was tablice rejestracyjne, mamy dla was także te ramki pod tablice rejestracyjne, które przepięknie będą wyglądały w waszych samochodach. Ramka z napisem Polskie Radio Kierowców. Więc jeśli chcecie zdobyć tę ramkę, to zapraszam serdecznie, ale poza ramką jest jeszcze szereg innych prezentów, innych nagród, między innymi owacja na stojąco, talon na pozdrowienia. Jest jeszcze wieczna chwała i sława. Do tego dorzucamy także szacun na dzielni w pracy, ale również w miejscu rekreacji, więc taki zestaw nagród i do tego jeszcze te ramki, czyli 5 nagród za 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Można odgadywać po 2, można odgadywać po 3 literach, to już wasz wybór. 22 139 29 29, więc jeśli komuś nie udało się wczoraj, to proponuję nadrabiać zaległości, a ramki to naprawdę chodliwy towar. Są dziś, a jutro kto to może wiedzieć? Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Jak masz na imię?
2: Radek.
0: Cześć Radku, no to wiemy, że Radek dzisiaj będzie walczył o tablicę w tablicach rejestracyjnych, o ramki pod tablice rejestracyjne. Radku, nie rozłączaj się, zostań chwilę jeszcze ze mną, no więc trzymajcie za niego mocno kciuki.

0: No i proszę bardzo, jedna ekipa za Białobrzegami, druga przed na 445 kilometrze. Do Warszawy dziś S7 trzeba niestety doliczyć sobie trochę czasu. Pozdrawia Jędrula. No w wielu miejscach niestety drogi zakorkowane. No i o nich oczywiście co 20 minut opowiada dzisiaj Emilia, więc jeśli wy również widzicie utrudnienia na swojej trasie, to poprosimy o wiadomość, napiszcie albo nagrajcie się w naszej aplikacji, albo zadzwońcie na 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ważna informacja, na drodze krajowej nr 24 zakończyły się już prace służb. Po tragicznym wypadku Gorzyń-Kwilcz, miejscowość Kamionna, czyli województwo wielkopolskie, 23 kilometr. Przypomnijmy, tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zginęły, sześć zostało rannych. Droga była zablokowana już od 1.20 i tam policja prowadziła was na objazd od Poznania przez Kwilcz, Sieraków i Międzychód do miejscowości Gorzyń.

0: Natomiast cały czas właśnie mamy te utrudnienia na S8 Wieluń-Złocze w Emilianów, miejscowość dokładniej, 145 km w województwie łódzkim, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa samochody ciężarowe, dlatego na miejscu no, są służby i rzeczywiście one planują pracę do godziny 8.30, czyli jeszcze przez najbliższą godzinę. Tam nie ma rannych, ale jezdnia w kierunku Warszawy jest cały czas zablokowana i my ten korek też na S8 widzimy, także warto omijać. S1, województwo śląskie, Sosnowiec, Porąbka do Dąbrowy Górniczej, Sulno na 535 km stoi zepsuta ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Pyrzowic, ale można jechać pozostałymi pasami. Ta informacja pojawiła się w naszych komunikatach po godzinie 7. Jeżeli chodzi jeszcze o Warszawę, to zaczyna nam się robić korek na S8, ale właśnie w centrum samej Warszawy, na wysokości mostu generała Grota Roweckiego są teraz największe utrudnienia i jeżeli chodzi o informacje, który to jest pas, no to ten, którym jedziecie w kierunku Łodzi. I na koniec jeszcze wiadomość z Katowic. Tam zaczyna się robić większy korek na autostradzie A4. To akurat informacja dla tych, którzy wjeżdżają do Katowic na wysokości węzła w Brzęczkowicach. Utrudnienia są w stronę Opola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwileczkę Radek i już za chwileczkę trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia, trzy punkty do zdobycia i aż pięć nagród do odebrania. Nieźle, co?

0: Cześć, serwus informacyjnie. Jakimś cudem ruszyliśmy. Na jak długo to nie wiem. W każdym razie S8 przed Złoczewem, kierunek Warszawa. Ruszyliśmy, ale na jak długo nie wiem.
1: PRK. Proste rady na korki.

0: 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. Komu się dzisiaj nie udało do nas dodzwonić i nie udało się wziąć udziału w naszej zabawie, no to na pocieszenie mogę wam powiedzieć, że jutro też będzie taka okazja. Więc spokojnie, jutro też możecie grać, możecie do nas dzwonić i zgarniać 3 punkty, a później wymieniać je na nagrody. Dzisiaj Radek zmierzy się z tablicami. Dzień dobry, Radku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie. Jak tam twój dzień? Ty, słyszę, jeździsz intensywnie, ciężko pracujesz.
1: Oczywiście, no.
0: Klasyka.
1: Dobra pogoda, będzie piękny dzień.
0: Oj tak, zdecydowanie. Będzie to bardzo dobry dzień, ale pamiętaj oczywiście o wodzie, więc butla z wodą jak najbardziej dzisiaj jest potrzebna.

0: Słuchaj, Radek, 3 tablice rejestracyjne. No tak na dobrą sprawę muszę ci powiedzieć, że słuchacze wybrali za ciebie zestaw profesjonalny. Co ty na to?
1: Może być, tylko tak? Żeby nie był trudny.
0: No właśnie, ma być. Tak, słuchacze wykombinowali. No to nie ja, to nie ja. Aneta z Volvo na przykład. V60, przepiękne auto. Jeszcze dodatkowo cross country. Dobra, ale nie o Volvo, tylko o tablicach. Tablice POB. Taka tablica na dobry początek. POB. Cóż to takiego?
1: Ojejku, POB to będzie wielkopolskie.
0: Bardzo dobrze, to już mamy. No i co to jeszcze, co tam jeszcze się kryje
1: to
0: za tym OB? OB, OB.
1: Oborniński pewnie.
0: No, widzisz, no to jest dobrze. Oczywiście, że tak, powiat Obornicki. Dobra, jedno mamy zaliczone, to teraz w takim razie druga propozycja. Tablica N-O-L, NOL.
1: A, NOL. O kurczę, naprawdę łatwiejszych nie było.
0: No prościzna to jest, no.
1: Trudniejszych nie było, no to będzie olsztyński, no.
0: No widzisz, no to co tutaj tak gadasz. To teraz w takim razie jeszcze w podobnym klimacie, czyli KOL. Był NOL, to teraz będzie KOL. K-O-L.
1: O, tak ci, kurczę, Olkuski po prostu.
0: No, są jakieś tablice, które stanowią jakieś wyzwanie, problem dla ciebie? No chyba nie.
1: Nie, no wszystkich na pamięć nie znam, ale sporo się uczę i to jest piękne, po prostu wasza audycja jest najlepsza na świecie po prostu, bo tyle daje fajnie po prostu, że człowiek się tyle może nauczyć po prostu, dobrego radia się nasłuchać, dobrych prowadzących,
0: Matko,
1: pięknej muzyki.
0: Jak miło, jak ty słodzisz.
1: Jeszcze się nauczę po prostu całej Polski, po prostu wszystkich powiatów i wszystkiego.
0: I Radku, powiem ci, że w żadnej innej stacji radiowej nikt nie ma tak uśmiechniętej, radosnej publiczności, która klaszcze dla naszych słuchaczy, a w tym momencie
1: ja,
0: właśnie dla ciebie.
1: Innego radia nie słucham, tylko
0: no
1: was.
0: I bardzo dobrze, i dlatego brawa dla ciebie. No. Fantastycznie. Pierwsza nagroda to właśnie owacja na stojąco. Druga nagroda talon na pozdrowienia. Serdecznie. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, proszę bardzo.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i w ogóle radio całe i prowadzący, bo są bardzo zawsze tacy uśmiechnięci, w porządku dla ludzi i dla słuchaczy.
0: Do tego dorzucamy ci jeszcze wieczną chwałę i sławę, do tego dorzucamy
1: Dziękuję serdecznie. Jeszcze szacun
0: na dzielni, w miejscu pracy, a także w miejscu rekreacji. No i
1: Dziękuję serdecznie. Oczywiście wcześniej
0: wspomniane ramki pod tablice rejestracyjne, taki zestawik wędruje do ciebie.
1: Super, bardzo dziękuję serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dobrej pracy i dobrego, udanego, fantastycznego czwartku ci życzę.
1: Tak, dziękuję serdecznie i wzajemnie dla wszystkich. I na

0: Natomiast jeśli zastanawiacie się, co będziecie robić, a no to zdecydowanie dojedziecie do celu, na miejsce. Jeśli potrzebujecie pomocy, to oczywiście służymy dobrą radą i ewentualnym objazdem, jeśli coś się zakorkowało, ale także czekamy na informacje od was, jak wygląda dzisiaj to, co jest przed wami, czyli ta droga, którą właśnie dzisiaj pokonujecie. W aplikacji można tekstowo i głosowo, można także telefonicznie 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiło się kilka aktualizacji i nowych wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, więc od nowych wiadomości zaczniemy. Krajowa 14, województwo łódzkie, Łódź-Stryków, ten odcinek, a dokładniej w miejscowości Michałówek na 39 kilometrze. Dwa samochody osobowe zderzyły się z busem, nie ma rannych, ale jedziecie tam akurat jednym pasem naprzemiennie, więc na miejscu działają służby. Policja także tam jest od 6.25 i te utrudnienia do 8.30. Jeszcze na pewno będą. To nie koniec. S8 jest 17. Właśnie tutaj mamy te najnowsze informacje, jeżeli chodzi o S8, także w województwie łódzkim. Wiemy, że można jechać pasem lewym. To węzeł Wieluń do węzła Złocze w Emilianowie na 145 kilometrze. Zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa samochody ciężarowe. Najpierw jezdnia w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana, no a teraz już właśnie tym pasem lewym można jechać. S17, Garwolin-Kołbiel, miejsce Michałówek, czyli Mazowsze i 38 kilometr. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie było najpierw osób rannych, taką mieliśmy informację od służb, ale no niestety ta wiadomość się zmieniła. Dwie osoby są ranne, zablokowane są pasy dwa w kierunku Warszawy. Można jechać awaryjnym i te wiadomości mamy od godziny 6, także po 8 tam raczej ta S17 powinna się już odkorkować. Jeszcze wiadomość z drogi krajowej numer 24, Gorzyń-Kwilcz, czy w miejscowości Kamionna. Przypominamy, że tam już jechać można, a zablokowany był pas w kierunku Poznania i przejeżdżaliście do tej pory przez miejscowość Kwilcz, Sieraków, a także Międzychód i Gorzyń. Czekamy na wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za kilka minut informacje pogodowe. Jakże korzystne dzisiaj, jeśli coś ciekawego już pokazują wasze termometry, pochwalcie się, gdzie jest najcieplej, szukamy tego miejsca.

już teraz pogodowo, z każdą kolejną godziną coraz cieplej, coraz gręcej nad Polską. Bielsko-Biała teraz 22 stopnie, pokazują tam termometry, a zaznaczam, że mamy przecież godzinę 8, czyli wiecie, co się tam będzie działo. Oj, będzie zdecydowanie cieplej. I 15 stopni w Nowym Sączu, czyli niby niewielka odległość pomiędzy Bielskiem a Nowym Sączem, a proszę bardzo, taka różnica w wartościach na termometrach. Przypominam również, że IMGW wydało dzisiaj ostrzeżenia i pierwszego, i drugiego, i trzeciego stopnia. Pierwszego stopnia dla Polski

0: Północnej i województwa zachodniopomorskiego także. Dla większości kraju stopnia drugiego, natomiast stopień trzeci to ostrzeżenie dla mieszkańców Polski południowo-zachodniej, czyli między innymi Zielona Góra, Legnica, Wrocław. Tutaj o, tutaj to miejsce na mapie dzisiaj szczególnie gorące, szczególnie na czerwono zaznaczone, więc tutaj trzeba zdecydowanie uważać. Jak to będzie wyglądało dzisiaj w ciągu dnia? No na pewno będzie gorąco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj niebo nad Polską praktycznie bezchmurne. No i to cieszy, dużo słońca, to słońce będzie prażyć i rozgrzewać, więc uciekajmy z betonu, uciekajmy w naturę, w przyrodę. Tam będzie zdecydowanie chłodniej, jeśli oczywiście możemy to zrobić. Pozdrowienia dla tych, którzy właśnie wybierają się na urlop, ale wam zazdrościmy dzisiaj pięknie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 25 na północnym wschodzie i na Helu także, do około 32 w Polsce centralnej i teraz uwaga, rekordowo 35 i 36 na zachodzie kraju. Wiatr słaby, na północy również umiarkowany z kierunków południowych, na wschodzie miejscami wiatr zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe 1006 hektopaskali i w drugiej połowie dnia przewiduje się spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za chwilę wrócimy do tematów motoryzacyjnych i za chwilę oczywiście także wrócimy na drogi. Kolejny raport drogowy już za 8 minut. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: że ci, którzy mieli zameldować się o 8 na parkingu przed biurem, no to się udało. Trzymaliśmy za was mocno kciuki, a jeśli nie, no to zaraz coś wykombinujemy. Damy radę. Przecież można zacząć pracę od 9. Naprawdę nic się złego nie stanie. Aby zważywszy na to, że dzisiaj naprawdę będzie gorąco, to szef bardzo prawdopodobne, że się zlituje i powie: dobra, idźcie o 14, już wszyscy do domu. Tego właśnie wam życzymy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A ja myślę, że kierowcy stoją w korkach na niektórych odcinkach i bardzo już nawet chcieliby dojechać do tej pracy, ale nie mogą. Tak jest na pewno przed samą Warszawą, a tam wielu z was dojeżdża przecież do Warszawy do pracy. Jest tak w Garwolinie, czyli na S17, gdzie korek ma ponad 3 km i tam rzeczywiście jest dość gęsto. Najlepiej zjechać sobie na trasy lokalne lub czekać oczywiście, wydaje mi się, że kilkanaście minut lub też więcej w Garwolinie na przejazd. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek Białobrzegi, to jest trasa przed Białobrzegami i za Białobrzegami tak naprawdę, gdzie trwają prace drogowe i tam rzeczywiście korek jest już od dłuższego czasu. Tak naprawdę od godziny 6 już tam pojawiły się utrudnienia. Autostrada A4 w Krakowie. Na razie ruch jest całkiem dobry, chociaż spowolnienia są delikatne w kierunku Rzeszowa. A Śląsk, trasa Zmysłowic do Dąbrowy Górniczej na S1. Tam mamy prace drogowe, przez które właśnie musicie nieco zwolnić na wysokości miejscowości Kazimierz Górniczy. To nie wszystko, jeszcze autostrada A4, mamy niewielki, ale jednak korek przed punktem poboru opłat w Brzęczkowicach, także tam też będziecie jechać nieco wolniej i taka sama sytuacja na drodze krajowej numer 89. To akurat kierunek centrum Katowic, zwalniacie przed węzłem Katowice Południe. Jeżeli chodzi o trasy pomorskie i kujawsko-pomorskie, to na pewno nie mówiliśmy dzisiaj o autostradzie A1, a wypada przecież, bo za Grudziądzem, w Rulewie i w Warlubiu te korki nam się tworzą codziennie i tak jest też i teraz, chociaż jeszcze tutaj aż tak dużych utrudnień nie widzimy. Podobna sytuacja jest przed Pelplinem. To ta sama trasa i też w kierunku Trójmiasta. Na razie trasy pomorskie wyglądają bardzo dobrze, jeżeli chodzi o S6, S7. Tam wczoraj mieliśmy rzeczywiście dość sporo kłopotów. Dzisiaj takich problemów nie ma. I jeszcze na koniec informacja pod Poznaniem. Mamy korek na wysokości, w sensie na trasie S5, na wysokości miejscowości Siekierki Wielkie i ten korek kończy się przed węzłem Poznań Wschód.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze mamy informacje temperaturowo-pogodowe. Bramki na A2 koło Konina w kierunku Łodzi i już termometr pokazuje 24 stopnie. No pięknie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Męskie granie, tak na dobry początek dnia i dobry początek czwartku. Zaglądam do aplikacji, a tam wiadomości od was prosto z trasy Olsztyn, Białystok do Łomży, spokojnie, bez większych utrudnień. W miejscowości Łyse, na wylocie w stronę Białego, remont pobocza

chodnika, więc zwężenie, ale bez opóźnień na szczęście. 22 stopnie i słonecznie. No to lecimy dalej. Serdeczności pozdrawia Maja ze Skody. Dzisiaj pamiętajmy o tym, żeby robić sobie przerwy. Pamiętajmy o tym, żeby uzupełniać płyny. No i też pamiętajmy o tym, żeby tę klimatyzację ustawić odpowiednio, żeby nam nie wiała centralnie w twarz. Ja wiem, że czasami kusi, bo gdy się wsiada do takiego rozgrzanego samochodu, to pierwsze, o czym człowiek myśli, to na full tę klimę. No nie, przewietrzmy najpierw ten samochód. Niech to gorące, zastane powietrze wyleci z naszego samochodu. Włączmy tę klimatyzację, ruszajmy, korzystajmy z uchylonych okien na samym początku, tak żeby to przewiało i żeby przeczyściło nam to powietrze. No i wtedy jakoś sobie damy radę. Ależ będzie pięknie, ależ będzie gorąco. Co jeszcze dzisiaj u was na trasie? Słuchajcie, jest w samochodach dzisiaj taka atmosfera, taki klimat, tak się dużo dzieje. Nie wierzycie pewnie, nie? No, no właśnie, ale na szczęście mam na to konkretne dowody. Proszę bardzo, tak się bawicie. Hi,

0: Pozdrawiamy z Kapturka, Kasia i Paweł. Jedziemy do Czaplinka. Szerokości przyczepności.
1: Ależ oni mają tam humor, coś niesamowitego. Wszystkiego dobrego dla was. Bardzo dziękujemy za to nagranie. No taśma zdecydowanie profesjonalna. No naprawdę było. Moim zdaniem 10 na 10. Co jeszcze u was na trasie?
2: Dzień dobry, witam serdecznie z Opola. Marek z tej strony. Chciałem zgłosić utrudnienie, duże utrudnienie. Niestety w wczorajszym dniu służby, godzina 7:00. Postanowiły rozpocząć remont drogi krajowej biegnącej praktycznie przez Opole, przez środek, można powiedzieć, przez środek miasta. To jest dawna droga na Śląsk. Dzisiaj kontynuacja robót, zablokowany jeden pas, co tworzy duże korki zaczynające się już na ulicy Wrocławskiej.
1: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Natomiast tak się intensywnie zastanawiam. Powiedzcie, tak szczerze, rozmawiacie czasami ze swoimi samochodami? Rozmawiacie, nie? To nie jest jakieś takie dziwne, nie? Nie trzeba tego leczyć. No dobra, mam nadzieję, że też tak macie. Dobrze, to za chwilę o tych rozmowach właśnie porozmawiamy. A wcześniej jest to oczywiście raport drogowy punktualnie o godzinie 8:30.

0: o to, czy rozmawiacie ze swoim samochodem. Pytałem nieprzypadkowo, bo za chwilę będziemy kontynuować ten wątek. Tak, gdyby on mógł mówić. No właśnie. To szczegóły za chwileczkę, natomiast wcześniej jeszcze informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na naszych mapach pojawiło się województwo zachodniopomorskie, jeżeli chodzi o utrudnienia. 27 km na S6 Nowogard Wschód do węzła Płoty. Jest to awaria ciężarówki właśnie tam na ekspresówce i zablokowany jest pas lewy, tak, lewy, dokładnie w kierunku Kołobrzegu. Jeżeli chodzi o przejazd, to można jechać jednym z tych pasów, a to nie wszystko. Kolejna informacja S17. Przypominamy, że to odcinek Garwolin-Kołbiel, miejscowość Michałówek. 38 km w województwie mazowieckim, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby są ranne właśnie tam i zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Można przejechać prawym. Taką dostaliśmy już wcześniej informację od naszych służb. Także do Warszawy można dojechać, ale

0: ale na pewno ten dojazd zajmie Wam więcej czasu niż zazwyczaj. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to przypominamy, że spore utrudnienia są na autostradzie A4 pod Wrocławiem, czyli miejscowość Baranowice, a jeżeli jedziecie od Bielan Wrocławskich w kierunku na przykład Katowic czy dalej Krakowa, to też te utrudnienia jeszcze są w Żurawinie. Tworzy się korek, choć nie jest on jakiś bardzo długi. Jeżeli natomiast chodzi o Kraków, autostradowa 4, obwodnica miasta, utrudnienia są w obu kierunkach, do Katowic i do Rzeszowa. Także tam rzeczywiście przez najbliższy czas będzie trzeba nieco zwolnić. Droga krajowa numer 44 i Zakopianka, czyli Libertów miejscowość i jeszcze Gaj. Tam są utrudnienia zaraz przed wjazdem do samego Krakowa. I powtarzamy raport też z Nowego Targu do Zakopanego, czyli droga krajowa numer 47 w Szaflarach, w Poroninie i w Białym Donajcu korkuje nam się trasa do Zakopanego. A w Zakopanem czy są utrudnienia? No oczywiście tak, ale na szczęście nie korek, raczej tylko spowolnienia na drodze wojewódzkiej numer 958. To ulica Nowotarska, która prowadzi Was do Ronda Solidarności. Podobne utrudnienia są na trasie wojewódzkiej 958 w kierunku Kościeliska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Proszę wyobrazić sobie sytuację, że wasze auto potrafi mówić. Prawda? Jakby, no tak normalnie po prostu gada i mówi cześć, co tam, jak tam i tak dalej. Co, o co miałoby największe pretensje do was? I co by wam powiedziało? Tak na powitanie. Ciekawy jestem, to za chwilę to zaczniemy sprawdzać.

20 minut jeszcze. Do 9. Lubimy nasze auta, kochamy nasze auta, uwielbiamy nasze auta i o nie dbamy. Bardzo często zdarza się również, że do nich mówimy. Każdego poranka, zwłaszcza jeśli na przykład rozruch jest niepewny, to zaklinamy rzeczywistość i rozmawiamy z naszym samochodem. Jeśli się spisało po długiej trasie, to też mu dziękujemy za to, że fajnie się nim jechało. Ale gdybyśmy sytuację odwrócili i trochę zamieszali, ciekawy jestem, czy o tym ostatnio myśleliście, gdyby auto potrafiło mówić, o co, ale to o co tak no, mu chodzi i o co miałoby największe pretensje do was. I przyznam szczerze, że gdy zacząłem się nad tym zastanawiać, to mój samochód na pewno miałby ostatnimi czasy do mnie pretensje.

pretensje, że coraz częściej mówię i coraz częściej myślę o wymianie. I myślę, że no, byłby złośliwy w komentarzu. Na pewno byłoby to coś w rodzaju, wiesz co, naprawdę. Ja tyle razy już się nie zepsułem i tyle razy cię dowoziłem do C, a ty? Naprawdę? Ty chcesz mnie wymienić? Tak myślę, że to by brzmiało. To gdyby wasze auto potrafiło mówić, o co miałoby do was największe pretensje, zastanówcie się chwilę, a później dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można napisać, albo nawet można się wcielić w rolę tego samochodu i nagrać wiadomość głosową. Myślę, że to będzie przesuper. Gdyby auto potrafiło mówić, o co miałoby do was dzisiaj największe pretensje. Wiadomo, że z autami może być różnie. Ono może wyciągnąć jakieś brudy sprzed 5 lat. Wiecie, jak to jest w życiu. Czasami tak się zdarza. Może to być sytuacja bieżąca, ale różnie. To już absolutnie pozostawiam wam. Czekam w aplikacji na wiadomości tekstowe i głosowe.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: Zadanie na dziś jest dość proste, chociaż no właśnie, wymaga pewnej kreatywności. Gdyby auto potrafiło mówić, o co miałoby do was największe pretensje i co, no, poleciałoby jako pierwsze. Cześć szanowni, sądzę, że nasze auta zwróciłyby nam uwagę, że chcą oddychać świeżym powietrzem. A to pewien paradoks, szczerze mówiąc, że auta chcą oddychać świeżym powietrzem, ale absolutnie zrozumiały. No to ciekawa opcja, ciekawa, podoba mi się. Na co jeszcze by zwróciły uwagę auta i jakie miałyby ewentualnie pretensje do nas? Proszę bardzo. Kolejna propozycja. Mój transporter prawdopodobnie powiedziałby: mógłbyś w porę mi wymienić wszystkie filtry i oleje na czas? Jesteśmy przecież kumplami, tak? No, no jesteśmy czy nie jesteśmy? Pozdrowienia dla całego radia, Monika i Paweł w drodze na Poland Rock Festival Szerokości i Ostrożności. Bardzo wam dziękujemy. Więc przypominam, gdyby auto potrafiło mówić, o co miałoby do was największe pretensje? Można pisać, można się także nagrywać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja wracam z informacją z województwa warmińsko-mazurskiego. Na drodze krajowej nr 16 między Ostródą i Olsztynem w Idzbarku doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Na razie wiemy, że jest to kolizja. To oznacza, że nic nikomu się nie stało.

0: i miejmy nadzieję, że ta informacja się już nie zmieni. Wiemy natomiast, że policja jest na miejscu i kieruje ruchem, jeżeli chodzi o ruch, jedynym pasem naprzemiennie. Także w kierunku Ostródy i Olsztyna można przejechać, jednak ten przejazd może się rzeczywiście trochę wydłużyć. To nie wszystkie informacje. Najnowsze S6, powtarzamy wiadomość z węzła Nowogard Wschód do węzła Płoty, 27 km i to akurat już województwo zachodniopomorskie. Tam zepsuła się ciężarówka, dlatego zablokowany jest pas lewy w kierunku Kołobrzegu, ale można na spokojnie jechać drugim pasem od godziny 8.20. Na miejscu działają służby i tutaj akurat przewidywany czas zakończenia utrudnień na S6 to godzina 9.30. Patrzymy sobie na mapy, cały czas tutaj obserwujemy ruch w trasie na przykład do Warszawy, bo w Białobrzegach są spore utrudnienia i ten korek ma, można powiedzieć, że w sumie razem 4 km, bo przed Białobrzegami zwalniacie i za Białobrzegami. Tam rzeczywiście trzeba zwolnić. Garwolin, S17, mamy cały czas utrudnienia w kierunku stolicy. Jeżeli chodzi o Warszawę, to raczej nie ma większych utrudnień. To jest taki poranny szczyt, jak zazwyczaj, jeżeli chodzi o ruch drogowy, chociaż więcej samochodów ustawia się na S8 w obu kierunkach, ale głównie w kierunku Łodzi. Natomiast jeżeli chodzi o trasy śląskie, powtarzamy, że są spore utrudnienia na S1, jeżeli przemierzacie z Mysłowic do Dąbrowy Górniczej, a także na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.

0: No może właśnie tak by mówiło wasze auto, gdyby potrafiło mówić, o co miałoby największe pretensje. Można pisać, można się nagrywać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Do tego tematu wrócimy na pewno jeszcze w tej godzinie. A wracam do informacji pogodowych. 24 stopnie, Bielsko-Biała, Lesko 17, coraz goręcej w całej Polsce i dużo, dużo słońca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj nad Polską niebo bezchmurne. Cudownie, dużo słońca, a to słońce oczywiście będzie przygrzewać maksymalnie dzisiaj od 25 na północnym wschodzie i na Helu 32. Zobaczymy na termometrach w centralnej Polsce 35, a nawet 36 stopni na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby, na północy również umiarkowany z kierunków południowych, natomiast na wschodzie miejscami zmienny. Ciśnienie w południe w Warszawie będzie wynosiło 1006 hektopaskali, no i przewiduje się jeszcze dzisiaj po południu spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Fantastyczne warunki pogodowe, nic tylko ruszać w trasę, pamiętając o wodzie, pamiętając o przerwach, pamiętając o odpowiednim ustawieniu klimatyzacji, żeby nie było za zimno, żeby ta różnica pomiędzy wnętrzem auta

0: Gdyby wasze auto potrafiło mówić, o co miałoby największe pretensje, w ilu przypadkach awanturowałoby się, że na przykład rok czy dwa lata temu albo trzy lata temu nie pamiętasz, jak zarysowałeś mi osłupek? A no właśnie. O co miałoby największe pretensje wasze auto, gdyby potrafiło mówić? Czekam na wiadomości i czekam na te tekstowe i te głosowe, a wy pewnie czekacie na te drogowe. Proszę uprzejmie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A te drogowe jak zawsze co 20 minut. I teraz zrobimy sobie taki ogólny, można powiedzieć, raport drogowy, jeżeli chodzi o informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zaczniemy od drogi krajowej nr 16, Ostróda-Olsztyn. Ten odcinek w miejscowości Idzbark na 108 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe. Policja kieruje jednym pasem naprzemiennie. Kolejna informacja to S6, Nowogard Wschód do węzła Płoty. 27 kilometr, gdzie zepsuła się ciężarówka po godzinie 8 i cały czas zablokowany jest lewy pas w kierunku Kołobrzegu. S17, Garwolin-Kołbiel, miejscowość Michałówek. Tam po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Te utrudnienia mamy już od godziny 6. One miały trwać do 8, ale tutaj rzeczywiście prace służb na S17 cały czas się wydłużają. Dawno nie mówiliśmy o S8, a to węzeł Wieluń-Złoczew, gdzie cały czas trwają utrudnienia. W Emilianowie na 145 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa samochody ciężarowe. Jezdnia w kierunku Warszawy cały czas częściowo jest zablokowana, chociaż można jechać pasem lewym. Droga krajowa nr 14, Łódź-Stryków w miejscowości Michałówek.

0: Tam na 39 kilometrze samochód osobowy, dwa samochody osobowe zderzyły się z busem. Nie ma rannych i kierowani jesteście jednym pasem naprzemiennie. S1, o której też już dawno nie mówiliśmy, Sosnowiec-Porąbka do węzła Dąbrowa Górnicza-Sulno, 535 kilometr. Tam zepsuła się ciężarówka, która zajmuje pas prawy w kierunku Pyrzowic, także do Pyrzowic cały czas jeszcze nie można pojechać, chociaż odblokowany już jest pas lewy, jak informują służby. Aktualizacja odnośnie drogi krajowej nr 10 jeszcze, Toruń-Bydgoszcz, miejscowość Cierpice, tam na 297 kilometrze. Po godzinie 5 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zmarła, o czym mówiliśmy już wcześniej, i droga cały czas jest zablokowana. Na koniec jeszcze informacja z S17, wracamy na nią. W miejscowości Ruda na 74 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i tam akurat 3 osoby zostały ranne. Jeżeli chodzi o przejazd, to zajęty jest prawy pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.

0: No to ja sobie pośpiewałem. Nie wiem, jak wy, podejrzewam, że podobnie. 19 minut po 9. Proszę bardzo, gdyby wasze auto potrafiło mówić, to o co miałoby największe pretensje? Co by powiedziało? I, no właśnie, z wyrzutem? Czy może jednak miło i sympatycznie, że tak o nie dbacie i raczej by was pochwaliło, niż miało pretensje? Zatankuj zraz tyle, co by pajęczynę ze zbiornika przepłukać. Ładne. No tak, to mogą mieć pretensje, że za rzadko, że za mało, że jakoś tak oszczędnie, a ten samochód jednak lubi mieć pełen brzuszek, prawda? No, no właśnie, teraz potwierdzają to samochody. Dzień dobry, mój motocykl co prawda nie potrafi mówić, no wiemy, że nie potrafi, no przecież tak samo samochody nie potrafią, że to oczywiste jest, ale gdyby potrafiły, ale Mateusz Ziweko pisze, że potrafi świetnie strzelać focha. I teraz od razu się zacząłem zastanawiać, czy chodzi o strzelanie z rury, czyli taki popcorn, takie pu, pu, pu, raz na jakiś czas, czy naprawdę jakby szwankuje i nie chce czasami odpalić, albo nie robi tego, czego chce jeździec. No może tak być. No dobrze, co jeszcze u was?
1: Witam radio kierowców. Kiedy czasem auto ci szwankuje, nie nazywaj go zwykłym wujem. Ogłaść, przytul, jak w znanej piosence, do serca psa. I wtedy wszystko będzie dobrze. I oczywiście włącz w nim, żeby grało PRK. Serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia szanownej redakcji, wszystkim kierowcom. Karol.
0: O, to ładne, ładne. Nie czuję, że rymuje. No dobrze, to co jeszcze powiedziałoby wasze auto, gdyby potrafiło mówić i jakie miałoby pretensje i wyrzuty?
2: 46 tysięcy kilometrów w rok. Kobieto, opanuj się. To Skoda do swojej Mali.
0: Ładnie. Dzień dobry, panie Kubo. Właśnie startuję z Warszawy do Warszawy z Kalisza. Moje auto, a raczej może moje auta, jak jeden mąż, podziękowałyby zapewne za to, że zawsze są umyte, odkurzone, czyste. No po prostu super, jak niemowlę.

Polak po kąpieli, zatankowane pod sam koreczek. Niestety jest jedno auto, które obsobaczyłoby mnie od stóp aż po czubek głowy, a to jest auto mojej Asi, za to, że go nie sprząta, jeździ na oparach, nie myje, obtłukuje naokoło i obdziera felgi. Taki jest niewdzięczny los pod pantoflem kobiety. Oj, oj, oj, oj, oj, no to faktycznie może akurat w tym przypadku lepiej, żeby to auto nie mówiło.

0: Gdyby wasze auto potrafiło mówić chociaż jeden dzień, to o co miałoby największe pretensje i za co by wam się oberwało tak od razu, na wejściu? Jak ono od razu uzyskuje te moce, czyli może przemówić i od razu łup. Czy to będzie coś pozytywnego, czy to będzie coś negatywnego, wyciągnięcie jakiegoś brudu na przykład sprzed paru lat, że obtarłeś, że stuknąłeś, że jeździłeś na rezerwie, że niefajnie, że za szybko na przykład, że nie do końca podobała mi się ta jazda. No jak to będzie wyglądało w waszym przypadku, gdyby auto nagle zaczęło mówić? Można pisać, można się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a my oczywiście przyglądamy się drogowej sytuacji, informujemy was o niej co 20 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy na trasy. Można powiedzieć, że powoli się kończy chyba ten poranny szczyt na drogach, chociaż to nie oznacza, że nie ma utrudnień. Ale tak jak patrzę na mapy, to już dojechaliście raczej do Warszawy, chociaż w Garwolinie na S17 jeszcze cały czas jest dość gęsty korek. Tak samo jest w Białobrzegach, ale na pewno już jest zdecydowanie lepsza sytuacja na ekspresowej 8 i w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach, gdzie także mieliśmy dość spory korek jeszcze 20-40 minut temu. Teraz dalej te utrudnienia są, ale raczej na wyjeździe z Warszawy w kierunku Płońska. To jest Mazowsze, natomiast jeżeli chodzi o te poważniejsze korki, to autostrada A4. Na pewno musimy zajrzeć sobie do południowej autostrady, którą jedziecie na przykład do Krakowa, czy do Tarnowa lub w kierunku Katowic. I tam mamy naprawdę dość spory korek w obu kierunkach. Przewężona jest ta autostrada A4 na odcinku, już mówię ile, 5 kilometrów, więc rzeczywiście trzeba zwolnić albo wybrać objazd, jeżeli oczywiście macie taką możliwość. Coś dużo tego oczywiście w tym serwisie. Jeżeli chodzi o trasy małopolskie i też Kraków, to zwalniacie nie tylko tam na A4, ale też w Skawinie. Droga Krajowa nr 44 i na Zakopiance, w Libertowie i w miejscowości Gaj. To dalej nie wszystko, bo Zakopianka to też miejscowość Głogoczów, gdzie korek

0: ma niecałe 2 km. I Nowy Targ Zakopane, trasa, którą jedziecie cały czas, droga krajowa nr 47 w Szaflarach, głównie do Zakopanego mamy korek, podobnie jest w Poroninie, no i w Zakopanem na drodze wojewódzkiej nr 958 też już widać sporo samochodów. To na koniec jeszcze zajrzymy sobie na Pomorze, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Karwia oraz Hel. Czy tam mamy korki? No jeździcie w obu kierunkach, prawdopodobnie na plażę lub też w inne miejsca. Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką nr 215, to w Karwi mamy największy korek, który jest w obu kierunkach. Ponadto przypominamy też, że w Rozewiu jest częściowa blokada tej trasy wojewódzkiej i trzeba objeżdżać drogę ulicą Garnizonową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O, proszę bardzo, w Legnicy mamy już 27 stopni, tyle tam pokazują termometry IMGW, a co pokazują wasze termometry, można również w aplikacji tekstowo i głosowo.

0: Mówiłem, że w Legnicy 27 stopni. No, zdecydowanie robi się coraz cieplej, będzie upalnie. Przypominam, że IMGW wydało ostrzeżenia nawet 3 stopnia dla Polski południowo-zachodniej. To właśnie ten region, czyli Zielona Góra, Legnica i Wrocław. Tutaj dzisiaj zdecydowanie najcieplej, nawet 36 stopni w cieniu, powtarzam, w cieniu. Stopień drugi praktycznie dla całej Polski, ostrzeżenia przed upałami. No i stopnia pierwszego dzisiaj na nad morzem te ostrzeżenia obowiązują, czyli całe pomorskie, zachodniopomorskie. Tak to jest według IMGW, a wy w aplikacji informujecie w Tarnowie. Bezchmurne niebo i 26 stopni, pozdrawiania. Aniu, wszystkiego dobrego dla ciebie. A wracając jeszcze do naszych rozważań, co by było, gdyby nagle samochód zaczął mówić i no, o co miałby pretensje do nas? Tak na początek?
1: Dzień dobry, ukrytym słowem w serwisie oczywiście było słowo oczywiście. Pozdrawiam, Marcin z Michałowa.
0: A no, oczywiście, że oczywiście. Już tak awansem i wyprzedzając naszą zabawę, ona w każdy piątek, faktycznie ukryte słowo po godzinie 10, które trzeba wyłapać. Tak, postanowiliśmy was przećwiczyć. Taka mała rozgrzewka przed piątkiem, przyda się. A wracając do tych gadających aut?
2: Witam wszystkich. Jeśli moje auto dostawcze miałoby mieć o cokolwiek do mnie pretensje, to chyba tylko o to, że skrót DMC potraktowałem wielokrotnie jako masę całkowicie. Bo poza tym wszystkie oleje na czas zawsze zmienione, wszystko tak jak trzeba. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. No dobrze, to w takim razie pamiętajcie dzisiaj o odpowiednim nawadnianiu. Pamiętajcie o tym, żeby używać klimatyzacji z głową. No i dobrego wypoczynku tym, którzy mogą pozwolić sobie dzisiaj na kompletne nic nie robienie. Błogie lenistwo. Ależ byłoby dobrze być teraz nad wodą.

0: jedźcie spokojnie i bezpiecznie do celu. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja przychodzę z dobrymi informacjami, że w końcu służby zakończyły pracę na kilku odcinkach. To droga krajowa nr 16, droga krajowa nr 14 i S1. Od ekspresówki zaczniemy w województwie śląskim. Węzeł Sosnowiec-Porąbka do węzła Dąbrowa Górnicza-Sulno. Można już jechać w kierunku Pyrzowic. Tam został odblokowany prawy pas, a przypomnijmy, tam na 535 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy i od 7 zablokowany był pas właśnie do Pyrzowic. Droga krajowa nr 14 to województwo łódzkie w miejscowości Michałówek, gdzie już można przejechać no tak naprawdę całą drogą krajową nr 14, a do tej pory byliście prowadzeni tam jednym pasem naprzemiennie. Tam po 6 zderzyły się dwa samochody osobowe z busem. Na szczęście nie było rannych, to była tylko kolizja. A droga krajowa nr 16 to Struda Olsztyn w miejscowości Idzbark na 108 kilometrze. Po godzinie 8 zderzyły się trzy samochody osobowe i policja tam także kierowała was jednym pasem naprzemiennie. Teraz już krajówką zarówno do Strudy, jak i do Olsztyna można jechać. Jeżeli chodzi o jeszcze trasy

0: na których musicie nieco zwolnić, to S17 Garwolin-Kołbiel i tam rzeczywiście jeszcze cały czas zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Jeżeli chodzi o ten korek, no to rzeczywiście on jest dość spory. Jeżeli chodzi o całą Polskę, to na S17 chyba w ogóle jest najpoważniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o to, gdzie w tym momencie stoicie. Ten korek ma 6 kilometrów już prawie. No i zaglądamy jeszcze na autostradową czwórkę. Sytuacja się pogarsza cały czas pod Krakowem. Korek jest w obu kierunkach, czyli w drodze do Katowic i do Rzeszowa. Zaczyna się ten korek w Balicach, a kończy na wysokości węzła Kraków Południe. Jeszcze powtarzamy, że spore korki są na drodze krajowej numer 44 z Kawina i podobna sytuacja na Zakopiance w miejscowości Libertów i w miejscowości Gaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A gdyby coś działo się na waszej trasie, to czekamy na informacje, przekazujcie je nam, a my przekażemy je innym kierującym. Albo w aplikacji tekstowo-głosowo, albo 22 513 11 11.

0: 5 minut jeszcze do godziny 10. Ależ zacny numer. Billie Eilish przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Co u was dzisiaj po 10?
1: Tak nas żegnasz, tak? A my się tak witamy.
0: Wy się tak witacie. No, jeszcze kilka naprawdę dobrych numerów. Dzisiaj słuchacze pisali, że są zadowoleni. Dobrze im gramy.
1: O.
0: No, więc myślę, że tutaj będziecie kontynuować
2: no,
0: to dzieło.
2: No, u nas jak zwykle lelum po lelum.
1: Nie, no będzie Agata Ślepowrańska, ale tym razem z zagranicy będzie się z nami łączyć, bo jak zwykle z nakręcigiem.
2: Już tak Mara tak mówi, że była taka ważna. Tak?
1: Nie, no
2: z zagranicą się
1: Za granicą.
2: No
1: za granicą. No i tak, i będziemy tworzyć kalendarz imprez, jak zawsze w czwartek, także...
0: Czyli Radom.
1: No.
0: No dobrze. To o szczegółach już po godzinie 10:00, tak Mara Kowalska i Piotr Kwiran będą z wami.

0: Na zegarze zbliża się godzina 10. Zacznijmy od tego, co nas czeka, jeśli chodzi o pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj chmur niewiele, a w wielu miejscach nie zobaczymy ich prawie wcale. To oznacza bardzo dobre warunki na drogach i świetną pogodę dla wszystkich, którzy planują dłuższy wyjazd.
2: Trzeba jednak pamiętać o temperaturze, bo ta z każdą godziną będzie szybko rosła. Już przed południem zrobi się naprawdę bardzo ciepło, a po południu w wielu regionach zrobi się wręcz upalnie.
0: Najchłodniej będzie dziś na północnym wschodzie oraz na Helu, gdzie termometry pokażą około 25 stopni. W centrum Polski temperatura wzrośnie do około 32, a najgoręcej będzie na zachodzie kraju. Tam po południu możliwe jest nawet 35-36.
2: No i przy takiej temperaturze, przy takiej pogodzie warto pamiętać nie tylko o zabraniu wody w podróż, ale również o tym, że samochód pozostawiony na słońcu nagrzewa się błyskawicznie. No jeśli wchodzicie do środka, to tam jest około 50, nawet powyżej 50 stopni. Więc jeśli planujecie dłuższy postój, no to dobrze wcześniej przewietrzyć wnętrze auta, zanim ruszycie w podróż.
0: No właśnie, a propos wietrzenia, to nie będzie najłatwiejsze, bo wiatr dzisiaj słaby, więc nie przyniesie większej ulgi od wysokiej temperatury. To będzie dzień, w którym zdecydowanie bardziej trzeba przygotować się na upał niż na jakiekolwiek opady.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy i zapraszamy. Najbliższe 3 godziny spędzimy razem. Wszyscy jesteście mile widziani na naszym pokładzie, w naszym wielkim samochodzie i ruszamy w trasę.
2: Tak jest. To Jadek Mara
0: i Piotr.
2: No i zapraszamy do 13:00.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Milka zapytała, czy nie jest mi zimno. Mówię, że nie, bo rzeczywiście na
1: bo tak letnio ubrana.
0: No tak, ale ty wstawałaś o 4, tak?
1: I to jest właśnie to, kiedy dyżur zaczyna się o 6 rano, trzeba wstać 4:30, ubierasz się jak na jesień, wychodzisz ze studia o 11, a tutaj ile stopni w Warszawie teraz?
0: No w tej chwili jest już chyba ponad 22, 23.
1: No, czyli wychodzisz ze studia i 20 parę stopni.
0: No wiesz, za chwilkę będzie i 30, także myślę, że będziesz musiała skoczyć do domu się szybko
1: chyba
0: przebrać.
1: Chyba tak. Koniecznie. Pójdę twoimi śladami.
0: Wy też pamiętajcie, żeby dzisiaj zadbać o skórę też i o nawodnienie, a my dbamy o to, żebyście wiedzieli, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zakończyły się utrudnienia na S6 Nowogard Wschód do węzła Płoty. To informacja sprzed 20 minut. Tam była awaria ciężarówki i samochód ciężarowy leżał na trasie w kierunku Kołobrzegu od godziny 8:20. Tam już rzeczywiście można jechać bez większych problemów. Też nie widzimy, żeby na mapach były te utrudnienia. Jeżeli natomiast chodzi o mapy i o to, co widzimy, to na pewno trasę z Elbląga do Gdańska, Nowy Dwór Gdański, dokładniej tam jest

0: kolizja lub też wypadek. Na razie widzimy tylko informacje na mapach, także jeżeli przejeżdżacie przez S7 i wiecie, co tam się stało i dlaczego jest ten korek, to dajcie znać. 22 513 11 11 to numer telefonu i też jest dostępna aplikacja mobilna. Jeżeli chodzi o trasę inną, z Grudziądza na przykład też do Trójmiasta, to na autostradzie A1 cały czas w Rulewie, w Warlubiu, w Pelplinie są korki, ale o tym oczywiście wiemy już od dłuższego czasu, że tam taka sytuacja jest ze względu na prowadzone prace drogowe. Białobrzegi dzisiaj też od dłuższego czasu są na naszych mapach. Teraz te spowolnienia na trasie S7 są głównie za Białobrzegami, chociaż wcześniej też przed nimi mieliśmy dość spore utrudnienia w kierunku Warszawy. Jeżeli natomiast chodzi o samą stolicę, to S8 są niewielkie utrudnienia, ale w kierunku Białegostoku jedzie się troszkę wolniej. W Łomiankach i w Dziekanowie Leśnym trudniejszy dojazd jest przez drogę krajową numer 7 do stolicy. Ale tak naprawdę powinniśmy zacząć te informacje od autostradowej czwórki, bo w Krakowie rzeczywiście naprawdę bardzo gęsty korek jest od węzła w Balicach i te utrudnienia ciągną się do węzła Kraków Południe. To nitka, którą jedziecie dalej do Tarnowa czy do Rzeszowa. I z południowych tras oczywiście powtarzamy się cały czas, ale trzeba mówić o trasie, o drodze krajowej numer 47 z Nowego Targu do Zakopanego, ponieważ tam w Szaflarach, w Bańskiej Niżnej i w Poroninie cały czas w obu kierunkach jedziecie zdecydowanie wolniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Inowrocław wita, 27 stopni na termometrze, jedziemy na Poland Rock. Czy możemy poprosić o sprawdzenie trasy? Pozdrawiam Emilia. I mamy z Inowrocławia do właśnie Czaplinka trasę. Jedynie na obwodnicy Piły może być delikatne spowolnienie, ale myślę, że kiedy tam dojedziecie, to już wszystko się unormuje. Więc trasa na razie bez większych utrudnień, szerokości życzymy.
3: Z ust mi to wyjąłeś, chciałam powiedzieć, ale za to mamy dla was na tę trasę na Woodstock zagadkę. Możecie się z nami pobawić trochę i spróbować pomyśleć, co tam dzisiaj Piotrkowi do głowy przyszło. No nie wiem, czy będzie tak łatwo, bo pierwsza podpowiedź może was mocno zmylić, no ale spróbujmy. Potrafi zachwycić albo zdradzić swój wiek.
2: I chodzi oczywiście o motoryzację. O co może chodzić w samochodzie? Szukajmy tej rzeczy, tak?
3: Tak.
2: No dobrze. Potrafi zachwycić albo zdradzić swój wiek. W aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Do Polski powróciły upały. W większości regionów termometry pokażą dziś i w kolejnych dniach ponad 30 stopni. Na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i południowo-zachodniej Wielkopolsce temperatura sięgnie nawet 36 stopni Celsjusza.
1: A upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym, dlatego o tym mówimy. I przypomina to także rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
2: Jeżeli tylko możemy, to w godzinach największego upału, czyli między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Jeżeli musimy wychodzić z domu, to przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. To jest też szczególne zalecenie dla dzieci i dla seniorów. Na pewno pamiętamy też o tym, żeby regularnie się nawadniać. Takim standardowym

0: standardowym naszym postępowaniem powinno być wypicie około 2-2,5 litra wody.
1: No i wzrasta także w takich warunkach ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu, dodaje Marek Waszczewski.
0: Jeżeli w jakikolwiek sposób poczujemy się źle, pojawią nam się zawroty głowy, zaczniemy się nietypowo mocno pocić, albo wręcz nasza skóra na przykład będzie bardzo gorąca, a my przestaniemy się pocić, to jest również pewien sygnał, że nasz organizm jest już przegrzany. Więc wtedy w pierwszej kolejności schodzimy ze słońca, wchodzimy do cienia, staramy się nawodnić, wchodzimy do chłodnego pomieszczenia. Jeżeli do tego dojdą nam faktycznie zawroty głowy, jeżeli będziemy czuli się źle, jeżeli zasłabniemy, to w takim przypadku zazwyczaj konieczny będzie już kontakt z lekarzem.
2: No tak, ale żeby do tego nie doprowadzić, przypominamy, żeby się nawadniać, żeby schładzać kabiny samochodów naszych przed ruszeniem. No najłatwiej zrobić to w ten sposób, żeby albo zabezpieczyć kokpit jakąś landeką, czymś takim. Są tego typu rzeczy do kupienia. Albo ustawić się w cieniu, który będzie cieniem przez cały dzień, jeśli to możliwe oczywiście. Lub też przewietrzyć, otworzyć wszystkie okna i przewietrzyć cały samochód, otworzyć też drzwi i na przykład z otwartymi oknami pokonać pierwsze kilometry przez miasto na przykład.
1: No właśnie, a oprócz tego przypominamy, że nie należy, nie wolno zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Należy również pamiętać o zapewnieniu czworonogom stałego dostępu do chłodnej wody i zacienionego miejsca, o którym mówiła Dagmara. No właśnie, moi drodzy, pamiętamy o tym, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo i nawodnienie w czasie upałów, ale nie zapominamy także o naszej zagadce. A nasza zagadka dzisiaj na razie, jeśli chodzi o pierwszą podpowiedź, to ona jest za nami. Przypomnijmy ją sobie.
2: Potrafi zachwycić albo zdradzić swój wiek.
1: Posłuchajmy.
3: Witam, Waldek z Volvo. Wydaje mi się, że chodzi o gałkę zmiany biegu, bo naprawdę w niektórych autach zachwyca, w niektórych można się pomylić jej wyglądem. Dziękuję, powodzenia wszystkim na trasie.
2: O, dziękujemy za powodzenie, przekazujemy dalej. Gałka zmiany biegów. Tak, rzeczywiście, jeśli mamy manualne skrzynię biegów, no to tak, to tam się dzieją różne rzeczy, zwłaszcza jak się o to nie dba. Ale nie chodzi nam dzisiaj o gałkę zmiany biegów.
1: No to może o to.
4: Cześć, próbujemy odpowiedzieć na zagadkę. Czy to może być zapach w środku samochodu? Czasami zachwyca, a czasami zdradza wiek starego auta. Kasia i Michał Zał.
1: Pozdrawiamy Kasię i Michała, ale także nie o to chodzi. Więc drugą podpowiedź dorzucamy. Bywa wizytówką swojego właściciela. I już na zasadzie eliminacji wiemy, że nie chodzi ani o zapach w samochodzie, ani o gałkę zmiany biegów. Ale o co może w takim razie chodzić? Czekamy na kolejne wiadomości w naszej aplikacji. Everybody get up.

0: Emilia Kleszewska pojawiła się na swoim miejscu. Witamy serdecznie, Emilio. Miło
1: Piotru,
0: cię widzieć.
1: Cześć, też, jak zawsze.
0: No właśnie.
1: Ja się nie będę wtrącać.
2: Utrudnienia na S7,
1: tak,
2: uwaga. Utrudnienia na S7 w kierunku Gdańska. Jeden pas zablokowany, nasz słuchacz pisze. Słuchaczka Paulina. Na drodze ekspresowej S7 w kierunku Gdańska występują utrudnienia w ruchu. Strażacy informują, że na wysokości miejscowości Ryki przed węzłem Żuławy Wschód doszło do zdarzenia drogowego. No i na miejscu są już służby. A co poza tym? O tym już teraz Emilia.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To była informacja z S7 w kierunku Gdańska i my też mamy informację o S7 w województwie mazowieckim. Właśnie tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, między węzłami Mława Wschód i Mława Północ doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych. No i właśnie tak jak mówił nasz słuchaczka, to nie ma przejazdu do Gdańska. Od 10 są te utrudnienia i rzeczywiście do południa tam jeszcze mogą być problemy. Autostrada A4, węzeł Gościsław do węzła Kostomłoty. Tam na 120 km zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia, ale można jechać lewym. I mamy też wiadomości od Was, dwie.
4: Witam. Takie małe sprostowanie. Wypadek w okolicach obwodnicy Garwolina nie jest w miejscowości Michałowo, tylko Michałówka. Pozdrawiam, Mike.
5: Witam, Waldek z Volvo.

0: Dla wszystkich, którzy lecą trasą Katowice-Bielsko, w Tychach panowie na moście coś reperują, trzeba, jest zwężenie, trzeba zwolnić i później jakieś 15 kilometrów za Tychami te panowie zdzierają asfalt, też trzeba zwolnić i proszę uważać, bo tam też po drodze są światła na trasie. Dziękuję, powodzenia wszystkim.
1: Dziękujemy za wiadomości. I tak, poprawiam się, Michał Ówek na S17 Garwolin Kołbiel ten odcinek, a my czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Piotrek,
4: tak.
3: Bo tutaj zażalenie jest, ale to dobrze, że jest zażalenie, bo
4: chodzi
3: właściwie
4: o tym
3: samym, tak, o tym samym rozmawialiśmy. Przyszły normalne letnie temperatury, no wszyscy tęskniliśmy, prawda? A w mediach straszenie, że wszyscy spłoniemy. Wyluzujcie, ludzie, przez 3 tygodnie była jesień. Tak, no właśnie.
4: A ja mówiłem przed chwilą, Dagmarze, tak, jak słuchaliśmy muzyki, no mamy normalne lateczko, tak,
3: no,
4: takie słowa użyłem.
3: Letniaczki weszły i
4: że nie trzeba, że nie trzeba się w ogóle martwić tym, że wyjdziemy na rower albo do parku na kocyk i nas trochę przewieje,
3: nie,
4: więc
3: że trzeba
4: jest
3: zabrać
4: normalna
3: ze sobą
4: letnia temperatura.
3: I że trzeba zabrać ze sobą pół garderoby plus na pewno ze 2 kurtki, bo zmarzniemy.
1: No ja też wolę lateczko niż zimeczko, no, teraz.
4: Tak, ale wiecie co, jest ogólnie taka tendencja, że ludzie coraz bardziej zaczynają zauważać to, że jednak cały czas media straszą i straszą, a to wojną, a to upałem, a to tym, że jest zmiana klimatu, albo że kosmici przylecą i nas zabiorą. Naprawdę.
3: Dlatego trzeba.
4: My się z Dagmarą w ogóle z tego wypisujemy, prawda?
3: Tak, tak, dlatego trzeba się przełączyć na PRK,
4: tak,
3: bo my tutaj o żadnych kosmitach nie rozmawiamy.
4: Mówiliśmy, jest lelum po lelum, bawimy się dobrze.
1: To ja się dołączę do was, do tych dobrych wiadomości. No. Tylko
3: no
1: takie dzisiaj.
3: Tak, lecimy. Słuchajcie, ale konkurs, nie konkurs, konkurs będzie od poniedziałku, a tymczasem zagadka. Zagadka, która dotyczy, no właśnie, czego dotyczy dzisiejsza zagadka? Czy wy wiecie, może? Mamy 2 podpowiedzi i potrafi zachwycić albo zdradzić swój wiek, bywa wizytówką swojego właściciela.
4: Mm-hmm. No właśnie, i o co tutaj może chodzić? Moi drodzy, trochę tych odpowiedzi
3: moja
4: jest.
3: Moja kocica i cień. Ona w każdej plamie słońca się wyłoży.
4: Może chodzi o wygląd i o działanie reflektorów. Obstawiam skórzaną tapicerkę albo w ogóle tapicerkę Mateusz z Iveco. Jeśli chodzi o reflektory, też mamy rejestrację, pozdrawia Grzegorz.
3: Z Tychów,
4: tak. A o reflektorach pisał nasz słuchacz Petero.
3: A, no widzisz, Bridy. No tak, tak. I mamy chyba jeszcze... A, już wiem. Potrafi zdradzić albo zachwycić, zdradzić swój wiek. Podejrzewam, że chodzi o odgłos silnika. Jeśli słyszymy objawienie pańskie, to hybryda, czyli noweczka fura, a jak klekot, to stary poczciwy diesel od Petera.
4: Mamy też karoserię od Tomasza z Mercedesa, skóra na fotelach lub kierownicy od Tomka, który niemal codziennie bierze udział w naszym zgadywaniu. Czy chodzi o radio, to pisze Adam, przebieg Rafał z Forda i na razie tyle. Trzecią podpowiedź może podamy, moi drodzy.
3: Też bardzo proszę. Trzecia podpowiedź brzmi: potrafi dodać charakteru i podkreślić styl.
4: O co może chodzić? Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji.

Prawda jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

0: Tatrzański Park Narodowy zamyka do odwołania jeden ze szlaków. Z powodu remontu od dziś zamknięty zostanie szlak na Kozią Przełęcz. Na popularnym szlaku przecinającym Orlą Perć wymieniane będą sztuczne ułatwienia w postaci łańcucha i stalowych klamr, tłumaczy Marta Mazik z TPN-u.
1: Wykonawca nam zadeklarował, że będzie prosił o całkowite zamknięcie tego szlaku, ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
2: Pamiętajmy o tym, prace remontowe.

0: Stawy trwają też na szlaku prowadzącym na Rysę, a także na trasie między Przełęczą, na Grzybowcu i Wyżnią Kontracką. Przełęczą i na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Tam nie ma jednak potrzeby zamknięcia szlaków, ale warto zwrócić uwagę, jeśli się wybieracie w góry. Pracownicy prowadzą pracę i mogą czasowo prosić turystów o zaczekanie albo ominięcie poszczególnych fragmentów. Trochę jak na drogach, nie? Ruch wahadłowy to się nazywa.
1: No tak się zdarza i akurat lato myślę sobie, że jest dobrym momentem, żeby pewne rzeczy zmienić, żeby lepiej działały i żeby było bezpiecznie ostatecznie. Jeśli chodzi o zgadywankę naszą, no to mamy tak. Potrafi zachwycić albo zdradzić swój wiek. Bywa wizytówką swojego właściciela. I podawaliśmy trzecią podpowiedź,
0: tak,
1: Mara?
0: Tak.
1: Czyli potrafi dodać charakteru i podkreślić styl. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry, Andrzej z Korolki. To ja obstawiam, jeżeli chodzi o zagadkę, obstawiam układ wydechowy, wydech. W serdeczności dla wszystkich.
1: No to by się zgadzało, ale nie chodzi nam znowu o wydech. Mamy też końcówkę wydechu lub ogólnie tłumik rura wydechowa. To od Tomka propozycja.
0: Adriano napisał silnik albo ogólnie jednostka napędowa.
1: Ewa i Rafał także postawili na wydech. Design, działanie reflektorów. Spoiler także napisał Darek z GLC. Maskotka pod lusterkiem Bartłomiej.
0: I Bożena ze Skody też o spoilerze pisała wcześniej troszeczkę.
1: Maskotka pod lusterkiem Bartłomiej napisał dzisiaj z Asią.
0: O!
1: Ciekawe, kto będzie jutro.
0: O, ładnie. To dobrze, że wspólnie podróżujecie. Mam nadzieję, że w kierunku wakacji i że to jest właśnie ten kierunek, który obraliście. Jak nie tapicerka, to może deska rozdzielcza. Mateusz z Iweko znowu. Fajnie, że jesteś, ale to nie o deskę chodzi. Tablice rejestracyjne Grzesiek ze Skody też napisał. One się już pojawiły trochę wcześniej. Nie. Wykluczamy.
1: To podajemy jeszcze jedną podpowiedź. Lubi błyszczeć, zwłaszcza po kąpieli.

0: tak szybko wymienić wszystkie dni tygodnia. Będzie wtorek, środa, czwartek, piątek.
1: I teraz w drugą stronę. Nieźle, co sobota, piątek, czwartek, środa, wtorek, poniedziałek.
0: U nas w języku polskim jest to trochę trudniejsze.
2: Mówiłem lelum polelum i jak zwykle nie zawiodłyście. Proszę.
0: No i tam, dobrze, dobrze. A ty...
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zostałam uciszona. A ty byś tak umiał, Piotrze? Nie wiem.
2: Nawet nie będę próbował.
1: Dobrze, to zaczniemy sobie od w końcu wiadomości drogowych, bo przecież co 20 minut one są u nas w PRK. I od pierwszej, a nie od ostatniej wiadomości akurat zaczniemy, czyli Legnica Wschód do węzła Legnickie Pole. 96 kilometr. Jest tam awaria ciężarówki na prawym pasie. Zablokowany jest ruch do Wrocławia. Jeżeli chodzi o autostradę A4, to jeszcze mamy drugi odcinek, który jest zajęty. Województwo dolnośląskie i bardzo podobna sytuacja. 120 km też na trasie jest zepsuta ciężarówka i zajmuje także prawy pas w kierunku Wrocławia. Od 10.20 są te utrudnienia, a będą jeszcze na pewno do godziny 12.30. Jeżeli chodzi o autostradę, o ekspresówkę, 17, Lublin-Warszawa, tam już zakończyły się prace służb na 74 km. Zajęty był prawy pas do Warszawy po tym, jak rano po godzinie 6 zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Tam 3 osoby zostały ranne. I też służby podają informacje o drodze krajowej numer 10. Tam po godzinie 5 doszło do bardzo tragicznego wypadku. Toruń-Bydgoszcz w miejscowości Cierpice na 297 km. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Tam wiemy, że jedna osoba zmarła, zginęła na miejscu. I jeżeli chodzi o aktualizację, to wiemy, że wprowadzony jest ruch naprzemienny, także już można

0: woli przez drogę krajową numer 10 przejechać. I S7, Mława Wschód do węzła Mława Północ, 57 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Lubi błyszczeć po kąpieli. To proste. Żona w aucie. To a propos najnowszej podpowiedzi. Tak, to Rafik Zbrocka napisał.
3: Dobra, ja się nie odzywam. Czekamy na poprawną odpowiedź, bo to nie o to chodzi.

0: Dni tygodnia, to przeliczając 5 dni do weekendu, 4, 3, 2, czyli dzisiaj 1 i weekend, w drugą stronę 1, 2, 3, 4, dzisiaj 4, jutro 5 i znowu weekend. Tomasz pisze, to a propos różnych gier i zabaw wakacyjnych i zastanawiania się nad tym, kiedy będzie więcej wolnego czasu, ale...
1: W wakacje.
0: Tak, w wakacje, które mamy teraz, oprócz tego jeszcze przyda się prognoza pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja ci powiem, że to w sumie prognoza pogody nam się dzisiaj nie przyda, bo wszędzie będzie słonecznie i właściwie tu możemy postawić kropkę.
0: Tak, króluje słońce, chmur niewiele. Jeśli wybieracie się w trasę, aura będzie sprzyjać podróżowaniu praktycznie od Bałtyku po góry. Największym wyzwaniem nie będzie dziś deszcz ani wiatr, tylko temperatura, która szczególnie na zachodzie i w centrum kraju bardzo szybko rośnie. Wyzwanie dla tych, zwłaszcza którzy lubią spędzać czas w słońcu i do tej pory przyzwyczaili się, że było całkiem komfortowo, bo dzisiaj na pewno ta temperatura będzie wyższa.
1: Ale to dobrze, wiesz, bo jak zjadasz lody na przykład przy takiej temperaturze, to znaczy, że nie idą w boczki, tylko po prostu szybko spala się to wszystko, co tam dostarczasz, dlatego, że organizm potrzebuje...
0: Nie znam tej teorii Dagmara, wiesz?
1: Ale wiesz, no chodzi o to, że organizm potrzebuje więcej energii, żeby zużyć, żeby ochłodzić organizm. O tak, i dlatego lody dzisiaj są jak najbardziej wskazane.
0: Słyszeliście, Dagmara znawczyni

0: organizmu.
1: Tak, ja jestem najlepszą dietetyczką w mieście. Żart oczywiście. A na zachodzie, to tylko tak dla przypomnienia, po południu termometry pokażą nam 36 stopni. No tam to się możesz lodami poukładać nawet. W centrum będzie około 32, a najprzyjemniejszą temperaturę utrzyma północny wschód i wybrzeże. Tam będzie zdecydowanie łatwiej odetchnąć od upału.
0: A jeśli chodzi o dłuższe podróże, warto zrobić sobie przerwę, napić się wody, nie zostawiać w samochodzie dzieci ani zwierząt nawet na kilka minut. Przy takim słońcu temperatura we wnętrzu auta rośnie naprawdę bardzo szybko.
1: A wieczorem pogoda jeszcze długo będzie spokojna, chociaż na północnym zachodzie kraju zaczną pojawiać się pierwsze oznaki zmian, o których za chwilę, czyli za godzinę więcej Wam opowiemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To żart, ale fajnie Was posłuchać. No A4 to jest zakorkowana. Nie ma dnia, żeby coś tu się nie wydarzyło. Droga na Niemcy, a teściowa wysiada i na A4 błyszczy. Pozdro, robi się już gorąco. Jadę dalej, Rafik pisze. Pozdrawiamy serdecznie. Ciekawe, co tam teściowa powiedziała, że trzeba było spowodować, żeby wysiadła. Moi drodzy, jeśli chodzi o rozwiązanie zagadki, to czeka nas w tej godzinie, teraz już 3:30 po 11:00.
1: Ciekawe, co na to teść.

0: dobry. Świeżutkie zdarzenie na S5. W zasadzie na węźle Kostrzyn w kierunku na Poznań. Zderzenie cysterny z osobówką. Wydaje się delikatne, ale droga zablokowana, więc uważajcie i proszę ostrożnie. Pozdrawiam.
1: No bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za te wiadomości. To najświeższa wiadomość od naszych słuchaczy, a te bardzo, bardzo świeże, wręcz gorące od Ewy Mierzejewskiej.
2: Dzień dobry.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od dwóch dobrych informacji z A4, bo zarówno przy węźle Gościsław udało się usunąć skutki awarii ciężarówki i na także tutaj świeższe utrudnienie, ale też pod Legnicą już przejazd w kierunku Wrocławia jest odblokowany, tam też była awaria samochodu ciężarowego. S5, tutaj z kolei nowe problemy z przejazdem między węzłami Iwno i Kostrzyn. W pobliżu Kostrzyna tutaj zderzyły się dwa samochody, zablokowany jest jeden pas na 22 drugim kilometrze. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to jest jednak sporo utrudnień nadal i będzie to między innymi S7. To jest informacja z odcinka między węzłami Mława Wschód, Mława Północ. Tutaj po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Gdańska. To jest na 57 kilometrze. S7 po raz drugi, tym razem na pomorskim odcinku między Elblągiem a

0: Nowym Dworem Gdańskim w pobliżu węzła Żuławy Wschód. Tu zderzyły się dwa auta i także jest zwężenie w kierunku Gdańska. Na A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek po zderzeniu samochodu dostawczego z osobowym jest zwężenie w kierunku Katowic i tutaj niestety przez udział samochodu ciężarowego w tym zdarzeniu służby szacują, że to zwężenie może utrzymać się do godziny 14. To jest 267 km autostrady. Teraz jeszcze S17, odcinek Garwolin-Kołbiel w Michałówku. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. To oznacza, że ruch w tym miejscu odbywa się tylko pasem awaryjnym. Tutaj dwie osoby zostały ranne w tym zdarzeniu. Jeszcze S8 w Łódzkiem między węzłami Wieluń i Złoczew na wysokości Emilianowa po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i dwóch samochodów ciężarowych jest w kierunku Warszawy. Już nie jest całkowicie zablokowana. Ruch odbywa się na 145 km pasem lewym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my za moment sobie rozwiążemy zagadkę i jeszcze pytanie zagadkowe od naszego słuchacza. Czy na bagażniku rowerowym na hak można przewozić bagaż inny niż rower? Pozdrawiam Przemo. Ja powiem tak, że różne rzeczy można, ale nie zawsze to się opłaca. Większość producentów bagażników rowerowych nie zaleca wykorzystywania tego sprzętu do przewozu innych przedmiotów, więc tu należy być ostrożnym. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi tak lub nie. Raczej nie należy tego robić.
3: Mm-hmm. Stosujmy się do tego, co nam mówią, żeby nas to potem słono nie kosztowało. Wiesz, lepiej wydać na wakacje.
2: No tak, albo mieć boks taki na dach i tam już można różne rzeczy wrzucić.
3: Tak.

0: No to łączymy się teraz z naszymi wysłannikami do Finlandii, Rajd WRC, a tam Agata Ślepowrońska i właśnie uczestnik rajdu, który zdaje się, że jest po odcinku testowym, Tymek Abramowski.
1: Dzień dobry, kochani, cześć.
2: Dzień dobry. Wysłanniczka się melduje, udało mi się specjalnie dla was złapać Tymka, żeby zapytać o wrażenia po Shakedown.
1: Halo, halo, Tymku, jesteś się? Tak, słyszymy się.
2: Tak, jesteśmy.
3: Witam wszystkich. Tak, jesteśmy w Finlandii, jesteśmy po odcinku testowym i właśnie zaczynamy rajd, więc myślę, że nastawienia jak na razie są super po wygraniu w Estonii. Chcemy również tak

0: chyba nie osiągnąć, więc będziemy na pewno cisnąć i walczyć, żeby dobrze się pokazać.
1: No dobrze, ale powiedz, jaki jest tor, bo jesteś po zapoznaniu, czyli po odcinku testowym. Jakie wrażenia, jak sprawuje się auto, no i jaki plan na pokonanie rywali?
2: Tak, wiem, jaki plan. Zwycięstwo. Nic innego nie przewidujemy.
0: Tak, tak, tak. To jest jedyny plan, ale tak bardziej rozkładając to na części, no to jesteśmy po zapoznaniu. Odcinki wyglądają bardzo fajnie, dosyć skomplikowane, bo średnie prędkości na odcinku to jest 130, więc wow. Bardzo szybko, bardzo dużo szczytów, skoków, odciążeń. Więc jeżeli chodzi o charakterystykę odcinków, ona tak wygląda. Shakedown był trochę niereprezentatywny do odcinków z rajdu, bo miał on miejsce tutaj przy Iwaskili, a wszystkie odcinki są odsunięte od tego terenu. Ale dalej, trzeci czas i to w samej czołówce, 20 załóg chyba rally 3, więc na pewno jesteśmy blisko i taka rywalizacja na pewno będzie bardzo ciasna i bardzo intensywna.
1: Ja się zastanawiam nad tym, kiedy trzeba trzymać kciuki, no bo skoro jesteśmy w Finlandii, no to przed nami rajd Finlandii, to 75. jubileuszowy. Powiedzcie, kiedy za was trzymać kciuki i jak my tutaj z pozycji kibiców w Polsce możemy wam pomóc?
0: Dzisiaj jedynie wieczorem jest odcinek miejski, tutaj nie trzeba trzymać kciuków, bo na takim odcinku się nie wygrywa rajdów, ale już
2: jedzie się pokazowo.
0: Jedzie się pokazowo dla kibiców, tutaj kibice mogą nas oglądać w Motowizji, więc zapraszam oczywiście do kibicowania, ale już od jutra będą normalne odcinki, które tak naprawdę pokazują prawdziwy rajd w Finlandii, duże skoki, wysokie prędkości w lesie, więc to są tereny, gdzie tak naprawdę kierowcy rajdowi pokazują, na co ich stać i już od jutra aż do niedzieli będzie można nas obserwować na niektórych odcinkach, też Motowizji oczywiście, ale też na naszych profilach w social mediach.
3: No właśnie, Agata, jak ty trafiłaś na ten rajd? Iwaskiela w Finland.
2: jak ja tutaj się pojawiłam, no przyleciałam samolotem. Jest, w ogóle muszę wam powiedzieć, przepięknie. Ja właściwie dwoma samolotami, tak, bo z przesiadką. Jest tutaj przepięknie, atmosfera jest niesamowita. Jest to jubileuszowy rajd w 75, jak wspomnieliście. Wielkie święto w całym kraju. Tutaj rajdy są bardzo lubiane i bardzo dużo kibiców się pojawia już od wczoraj. Tak naprawdę park serwisowy jest pełen. Miejsce jest zjawiskowe. Otoczenie, lasy, jeziora, no nie tylko dla fanów rajdów, ale także dla fanów spacerów, biegania i innych atrakcji. Też tutaj jest wspaniałe. Potwierdza to Karina, która tutaj ze mną jest. Natomiast no to, co jest, co ja tutaj robię, no ja właśnie przyjechałam popatrzeć, jak wygląda prawdziwe WRC, jak wyglądają te szutry, bo o rajdzie Finlandii jeden z polskich kibiców, którego spotkałam w samolocie, powiedział mi takie ładne zdanie, że to jest taki rajd, na który warto przyjechać jako ostatni, bo po nim wszystkie inne są już takie mniej okazałe. Więc no, ja moją przygodę z rajdami WRC zaczynam od wysokiego C. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Do tej pory jest ekstra.
1: Trzymamy za was mocno kciuki, panowie, i za Agatę też, bo Agata tam naprawdę kawał dobrej roboty robi. Widziałam też, że jest czas na relaks na social mediach.
3: No właśnie, no to my dzisiaj troszeczkę tak relaksacyjnie podchodzimy do tematu, więc Agata, jeśli chodzi o relaks w Finlandii, tam gdzie jesteś, jak tam spędzaliście czas do tej pory i jeżeli taki kibic z Polski chciałby pojechać na taki rajd, no to ewentualnie na jakie atrakcje poza rajdem może liczyć?
2: Na jakie atrakcje poza rajdem? No poza rajdem tutaj można, tak jak wspomniałam, biegać, spacerować, jest to popularne miejsce też na rowery, ale już rozpoczął się także sezon na lodowiskach i hokeiści rozpoczęli treningi. O, właśnie słyszycie w tle tutaj konkurencję, która właśnie wróciła z Shakedown, tym z Włochów. Można tutaj także oczywiście korzystać z sauny, z basenów, różnego rodzaju atrakcji związanych z naturą, więc naprawdę nikt nie będzie się tutaj nudził. Warto przyjechać, bo jest naprawdę przepięknie. No i pogoda dopisuje.
3: No właśnie, jaką macie temperaturę?
2: 22 stopnie i pełne słońce.
3: Idealnie.
1: U nas no o 10 więcej, ale jest też bardzo gorąco. Słuchajcie, ale rajd Finlandii to nie jest jedyne wydarzenie, które warto polecić, bo w ten weekend dziać się będzie więcej, o czym więcej opowiemy z Agatką za jakąś chwilkę.
2: Dobra, dzięki.

0: Tomek to wie, że Ewa to taka dziewczyna z sąsiedztwa.
1: I już zamówił sobie, słuchaj, na październik, czy nawet na wrzesień ciasto marchewkowe.
2: Końcówka września to jest najwcześniej, kiedy można. Ale tu chciałam serdecznie pozdrowić naszego słuchacza Konrada, którego wszyscy znamy i bardzo lubimy. Konrad jest w ogóle specjalistą w cieście marchewkowym.
0: O!
2: Więc może kądziu.
1: Może nie, zrobię
2: ja
1: wcześniej.
2: Ja też bardzo lubię, tak, może wcześniej, ale ja natomiast, no wiecie, ja kocham lato i absolutnie, w sensie jesień też lubię, ale no na pewno nie tak jak lato, w związku z tym nie myślę w ogóle jeszcze o...
0: Nie ma tego.
2: Nie ma tego tematu.
0: Lato się
2: jak
0: nie
2: ciasto
0: kończy.
2: Marchewkowe, nie ma tego tematu na razie. Ewentualnie sernik na zimno.
0: Te tartoletki z owocami.
2: Albo owocami, no miam, na przykład, miam. Może być też tak. Co ty patrzysz? Jagodzianki.
3: Jestem tak zaskoczony. Dagmara o jedzeniu. W ogóle jak ona ledwo zawsze coś, jakiś owocek sobie
2: tam
3: zje. A tutaj o wszystkich ciastach z kremem, prawda, Dagmara?
0: Sobie, bo wszystko tłuczy, wiesz?
3: I lody.
2: Ale jak się o tym rozmawia, to nie. Wtedy można.
3: Tak, pół lody, godziny do 12.
0: Lody
3: tak?
0: Latem nie.
3: Dla ochłody.
0: Nie.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od tych najświeższych utrudnień i będzie to S5 i tutaj ta sytuacja się nie zmieniła, co oznacza, że między węzłami Iwno i Kostrzyn po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych, na szczęście wygląda na to, że to tylko jest kolizja, zablokowany jest jeden pas w kierunku północnym. Jeśli chodzi o S17, to tutaj także sytuacja się nie zmieniła, wciąż między na odcinku tutaj na odcinku łódzkim, na odcinku mazowieckim jednak, na wysokości Garwolina. Wciąż widać zwężenie i widać także korek po tym, jak na trasie Garwolin-Kołbiel w Michałówku zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj jest zwężenie w kierunku Warszawy. Dwie osoby w tym wypadku zostały poszkodowane na 38 kilometrze. Cały czas niestety także aktywne jest utrudnienie na 10 w Kujawsko-Pomorskim. To jest jedyny i miejmy nadzieję, że ostatni dziś wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Odcinek Toruń-Bydgoszcz i Cierpice. Tu zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Droga już nie jest całkowicie zablokowana. Jest ruch na przemian jednym pasem na 297 kilometrze. No i właśnie z tą informacją doszła także ta tragiczna, że jedna osoba zginęła. Natomiast dobre informacje z S17 z trasy Lublin-Warszawa. Już o tym wspominałam, ale powtórzę, że w Rudzie można przejechać już bez problemu. Tam wcześniej zderzyły się ciężarówka z osobówką. Trzy osoby zostały ranne na 74 kilometrze. Było zwężenie w kierunku Warszawy. Tutaj przejazd jest już możliwe. No i jeszcze na koniec województwo łódzkie i S8. Odcinek między węzłami Wieluń i Złoczew na wysokości Emilianowa po zderzeniu dwóch ciężarówek i dwóch osobówek jest nie w kierunku Warszawy. Jest częściowo zablokowana. Ruch w tym miejscu odbywa się lewym pasem.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchajcie, my pamiętamy o tej naszej zagadce. Pamiętamy, ale wcześniej połączymy się z Agatą i opowiemy wam jeszcze o tych imprezach, które odbywać się będą w ten weekend.

0: A my czasu nie tracimy, łączymy się z Agatą Ślepowrońską, czyli po prostu wyjeżdżamy na imprezy przygotowane przez kalendarz Agaty.
1: Tak,
2: Agata w Finlandii, ale nasz słuchacz napisał, że zazdroszczę tych 22 stopni, a nie jak w Polsce 32. No i jeszcze chyba zimowe mistrzostwa to też niezły fan w Finlandii. Więc oprócz Finlandii są jeszcze inne miejsca, które warto odwiedzić w ten weekend, między innymi Gniezno.
1: Oczywiście, tak, jak najbardziej. Tam w Gnieźnie organizowany jest Porsche Meet, czyli kolejne wydarzenie dla fanów marki motoryzacyjnej z Niemiec. Tam będzie można nie tylko obejrzeć bardzo unikalne pojazdy w starej parowozowni, więc przepiękna lokalizacja, ale także porozmawiać z ich właścicielami, zobaczyć pokaz detailingu, także dużo takich aktywności pobocznych. Bardzo miłe wydarzenie, bardzo rodzinne i serdecznie pozdrawiam organizatorów, bo jest to jedno z takich przyjemniejszych, towarzyskich wydarzeń dla Porsche'istów, które znam.
0: Ale to będą klasyki, czy przyjadą fani z nowymi samochodami? Jak to będzie
1: tam wyglądało? Trzeba mieć po prostu Porsche, żeby zgłosić jako uczestnik. A Porsche możesz mieć bardzo różne, bo możesz mieć i Cayena, i takiego cywilnego, i terenowego, i stare 924, i świeżo odebrane GT3 z salonu. Tutaj nie ma znaczenia, który to jest model, znaczenie ma to, czy masz ochotę spędzić czas z innymi fanami marki i po prostu socjalizować się w grupie. Ja się zawsze śmieję, że w chlewiku, no bo przecież Porsche to prawie, nie?
0: No tak.
2: No tak, ale na Porsche świat się nie kończy, bo są jeszcze inne imprezy.
0: Salt Wave Festival. Czyli na hali
1: właśnie. Na hel, ale weźmy właśnie, bo to motoryzacja, ale motoryzacja bardzo pięknie przeplata nam się przez takie różne aktywności niezwiązane z nią bezpośrednio, na przykład festiwale. I właśnie taki festiwal odbywa się, jak wspomnieliście, na Helu, dokładnie w Jastarni. Defender, czyli Range Rover, jest sponsorem festiwalu Salt Wave, a tam muzycznie, festiwalowo, wesoło, wspaniale, plażowo, morsko i tak naprawdę to, co tygryski lubią najbardziej, czyli morska słona woda i powietrze we włosach, wspaniała atmosfera i przebajeczne zachody słońca.

0: czyli Festival Startwave na Półwyspie.
1: No i tam też będzie można się spotkać na pojazdach zwanych dalej skuterami, bo też jest zlot wesp. Także to jest takie miejsce, w którym nie tylko na czterech kołach i muzycznie, ale też na dwóch. A jak dobrze wiemy, na Hel prowadzi tylko jedna droga, więc najłatwiej tam dojechać czym? Jednośladem.
2: No dobrze.
0: Jednośladem albo pociągiem.
2: Czyli mamy tak, on zdaje się, że ma silnik spalinowy ten pociąg, bo tam chyba nie ma trakcji. Ale to zawsze jest jakaś atrakcja. Czyli tak, mamy Gniezno, ale mamy także Hel. No i jeżeli ktoś jeszcze ma czas, to może sobie polecieć do Finlandii, żeby spotkać na przykład Agatę. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i do usłyszenia.
1: A jak nie, to możecie podglądać, bo też było pytanie od Tomka, gdzie podglądać zmagania teamu Nag Racing. No to można to robić na przykład na socialach właśnie teamu.
0: Dokładnie.
1: I
0: tak.
1: Też w telewizji. Bardzo dziękujemy.
0: Dokładnie. Dziękuję, dobrego dnia i wspaniałego weekendu.
1: Dzięki wielkie.

0: co za dzień. Dzisiaj z Ewą wyjeżdżamy na drogi. No i pamiętamy o tym, żeby się nawadniać, bo gorąco. Ale to chyba to wszyscy robimy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogach też dość gorąco, bo rzeczywiście sporo utrudnień. Chociaż dwie dobre informacje o odblokowaniu dwóch tras. Po pierwsze ekspresowa siódemka między węzłami Mława Wschód, Mława Północ. Tutaj przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe i było zwężenie w kierunku Gdańska na 57 kilometrze. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało i szybko udało się tę trasę odblokować. I podobnie dziesiątka. Tutaj niestety to był śmiertelny w skutkach wypadek. Zderzyły się, przypomnijmy, samochód osobowy i ciężarowy między Toruń a Bydgoszczą w Cierpicach, gdzie zderzyły się właśnie dwa pojazdy na 297 kilometrze. Jezdnia była całkowicie zablokowana. Później był ruch naprzemienny. No i teraz informacja o tym, że można w tym miejscu przejechać już bez problemów. Natomiast utrzymują się one niezmiennie na A1 w Łódzkiem między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Tutaj po zderzeniu samochodu dostawczego z osobowym cały czas jest zwężenie w kierunku Katowic i taka sytuacja może potrwać jeszcze 2 godziny. I jeszcze wróćmy na S7, bo mówiłam o tym utrudnieniu, które zostało usunięte na wysokości Mławy, ale w województwie pomorskim na trasie Elbląg-Nowy Dwór Gdański wciąż w pobliżu węzła Żuławy Wschód jest zwężenie, także w kierunku Gdańska, po tym jak zderzyły się dwa samochody osobowe na 41 kilometrze. I jeszcze S17 w Michałówku, to jest trasa Garwolin-Kołbiel, na 38 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, niestety niefortunnie, bo zablokowane były dwa pasy w kierunku Warszawy i niestety korek w tym miejscu jest i cały czas, i niestety cały czas się utrzymuje. Być może jeden z pasów już jest odblokowany, ale to dość popularna trasa, zwłaszcza na dojeździe do Warszawy. W tej chwili korek ma około 3,5 kilometra.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: naszej zagadce?
1: No nie wiem. No,
0: pamiętamy. Oczywiście, że pamiętamy. Wy pamiętacie i piszecie i odpowiadacie, a my wam przypomnimy podpowiedzi, tak żeby jeszcze, żeby sobie tam coś wrzucić na ruszt. Potrafi zachować albo zdradzić swój wiek, bywa wizytówką swojego właściciela. Potrafi dodać charakterowi, podkreślić styl i lubi błyszczeć, zwłaszcza po kąpieli.

0: Godzina prawie 12 na zegarach. Jeszcze 15 sekund do niej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A w pogodzie dzieje się sporo. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na te najbliższe godziny. Po godzinie 12 przynosi nam południe pełnię pogody. No i rzeczywiście temperatura nam rośnie z minuty na minutę do najwyższych wartości.
2: No właśnie, w wielu miejscach bezchmurne niebo, słońce operuje coraz mocniej, ale temperatura zbliża się do swoich najwyższych wartości i tak będzie jeszcze przez kilka godzin. W centrum kraju upalnie, nieco chłodniej pozostanie na północnym wschodzie oraz nad samym morzem.
0: No tak, w pozostałych regionach noc z kolei zapowiada się spokojnie i ciepło, temperatura nie spadnie zbyt mocno, a więc późnym wieczorem będzie można odczuć, że ciepłe powietrze nadal utrzymuje się nad Polską.
2: Jeśli chodzi o najcieplejsze miejsca aktualnie, to Legnica, tam absolutnie najwyższa temperatura 34,5 stopnia, a najchłodniej na Helu i w Suwałkach 23,5.
0: Ale wiesz co, dzisiaj w ciągu dnia też będzie się zmieniała temperatura i rzeczywiście tych miejsc, w których będzie bardzo gorąco, będzie bardzo, bardzo dużo. Informacje na ten moment, no to mamy tak, Szczecin 29, Toruń 28, Białystok 25, Wrocław 30, Rzeszów Jesionka 28, ale jeszcze mamy temperaturę w stolicach europejskich, Sztokholm 26, Helsinki 20, Londyn 23, Amsterdam 25, Paryż 20, Madryt 29, Berlin 30 i Wiedeń 31. No jeszcze mamy Rzym i Ateny, tutaj 34-31.
2: A jeśli chodzi o warunki biometeorologiczne, to są korzystne, no i obojętne na przeważającym obszarze kraju, więc całkiem, całkiem przyjemnie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Potrafi zachwycić albo zdradzić swój wiek, bywa wizytówką swojego właściciela, potrafi dodać charakteru i podkreślić styl, lubi błyszczeć, zwłaszcza po kąpieli.
3: Witam, Highlander z tej strony. Co do konkursu, tak dopiero niedawno włączyłem radio. Może chodzi o jakieś dodatki chromowane na naszym samochodzie, które zachowują się tak właśnie jak w opisie. Pozdrawiam.
0: No i to mogłoby być to, ale nie jest.
2: Ostatnia podpowiedź. Nie lubi spotkań z kamieniami.

0: Ewa Mierzejewska na miejscu. Czas sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach sporo utrudnień, chociaż mam wrażenie, że sytuacja jest nieco lepsza niż jeszcze godzinę temu, kiedy zaczynałam dyżur. S17. Tu niestety wydłuża się korek, ale też tutaj trudno powiedzieć, czy to cały czas są jeszcze skutki tego zderzenia dwóch samochodów osobowych na wysokości Michałówki, czyli między Kołbielą a Garwolinem, czy efekt prowadzonych prac drogowych, które są tutaj prowadzone na jezdni w kierunku Warszawy. W każdym razie korek ma no nieco ponad 4,5 kilometra. Jeśli chodzi o A6, to tutaj mamy pytanie od naszego słuchacza.
3: Panie, czy możecie sprawdzić, co się dzieje na A6 na wysokości Szczecina, bo jest pokazany taki bardzo duży korek, mniej więcej na godzinę czas stania. Dzięki.
2: I rzeczywiście korek jest, chociaż on no, bardzo szybko się rozładowuje, więc być może udało się tutaj odblokować przejazd. Wcześniej tutaj informacji od służb nie mamy, ale widać było oznaczenie na mapie na wysokości węzła Szczecin-Kijewo, że doszło do kolizji. I tutaj ten korek sięgał prawie 8-9 km i kończył się na wysokości Puszczy Goleniowskiej, bo jest w ogóle ta sytuacja na jezdni w kierunku Goleniowa właśnie, ale teraz już w tej chwili 4 km i on naprawdę ładnie się rozładowuje, więc cokolwiek tam się działo, to wygląda na to, że trasa jest już opanowana. I w ogóle tylko ten odcinek między Szczecinem a Goleniowem, czyli fragment A6 i S3, jest dosyć popularny o tej porze roku, ze względu na to, że sporo z Was jedzie odpoczywać na zachodniopomorskim odcinku Bałtyku, więc tutaj on lubi się przekorkować i są spowolnienia na wysokości chociażby Różycy i później także Goleniowa i węzła Łozienica, ale tutaj wygląda na to, że sytuacja się stabilizuje. I jeszcze informacja dobra z S8 z łódzkiego odcinka. Tu odblokowano przejazd między węzłami Wieluń i Złoczew w Emilianowie, gdzie przypomnijmy, zderzyły się wcześniej dwie osobówki i dwie ciężarówki i było zwężenie w kierunku Warszawy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17:00

0: Odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
0: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
2: To była reklama.
3: 13 minut po godzinie 12 jesteśmy razem w trasie, moi drodzy, a to jest Polskie Radio Kierowców.
4: I mamy miłą wiadomość od naszego słuchacza.
5: Może przy czwartku coś miłego, to powiem, że właśnie wyjeżdżam z Warszawy, od stadionu jadę na A2 i dalej ósemką do Wrocławia i chciałem powiedzieć, że udało się po prostu jak po sznurku. Jak po sznurku, godzina 12, wyjeżdżamy z Warszawy. Miłego.
3: No tak.
4: Wakacje chyba są.
3: Bardzo przyjemnie. I tak powinno się jeździć zawsze, nawet kiedy wakacji nie ma, ale sporo osób wyjechało, nie ma też dzieciaków w szkołach, więc łatwiej po mieście się jeździ. Potrafi zachwycić albo zdradzić swój wiek, bywa wizytówką swojego właściciela, potrafi dodać charakter i podkreślić styl. To a propos naszej zagadki, słuchamy dalej.
5: Witam serdecznie, w konkursie chodzi o alufelgi. Iwan z Polski.
3: No tak, Iwana pozdrawiamy, lubi błyszczeć, zwłaszcza po kąpieli. To mogło bardziej jeszcze wskazywać na alufelgi, ale nie o to chodzi, to może o to.
6: Witam radę kierowców, czyżby chodziło o szybę samochodową, która nie lubi spotkań z kamieniami, czyżby to? Pozdrawiam serdecznie.
4: No szyba też nie lubi spotkań z kamieniami, ale nie o szybę chodzi. Szukamy dalej i ostatnia...
3: Podpowiedź była taka, że nie lubi spotkań z kamieniami właśnie. To może tak sobie jeszcze... No, nadaje autu kolor.

0: No przyznajcie się, znacie odpowiedź na nasze pytanie, na dzisiejszą zagadkę, bo chcielibyśmy już rozwiązać ją i oklaski włączyć. I właściwie mamy tylko taką informację, że było kilka podpowiedzi i na wszystkie reagowaliście. Potrafi zachwycić albo zdradzić swój wiek. Bywa wizytówką swojego właściciela, potrafi dodać charakteru, podkreślić styl, lubi błyszczeć, zwłaszcza po kąpieli. No i ostatnia to była o kolorze. Zobaczmy, czy to się może zgadzać.
1: Witam radyjko, Wojtek z Mana, się kłania. Dopiero włączyłem akurat radio, jak mówiliście o zagadce. Czy to będzie czasem lakier samochodowy? Może się dobrze wstrzeliłem. Pozdrawiam.
2: Dzień dobry, witam. Maciuś pierwszy z tej strony. Na początek trochę pokadzę, bo słuchać was to jest wielka przyjemność. Robicie mi dzień, co dzień. A co do odpowiedzi, to pewnie lakier. Elo.
3: No dobrze, to jeszcze raz Highlander z tej strony. No to będzie moim zdaniem lakier samochodowy. Na przykład na zderzaku przednim, na masce. U mnie też właśnie nie lubi spotkań z kamieniami, jest tam kilka odprysków.
4: No nadaje autu kolor, to chciałoby się powiedzieć, że lakier, ale nadaje kolor farba, a na farbie jest lakier, więc może chodzi o lakier pokryty farbą.
5: Iwan z Polszy, pa!
6: Tam ja w sprawie konkursu, czy to chodzi o lakier i maskę? Dziękuję, Wojtek Ziweka.
7: Das ist die richtige Farbe. Dagmara, brawa.
0: Słuchajcie, ale to były dźwięki i wiadomości głosowe od was, a wcześniej, bardzo wcześniej powiedziałabym, bo właściwie na samym początku pojawiły się też wiadomości od was tekstowe. I kto był pierwszy?
7: A tak, ojejku, gdzieś ja to zgubiłem,

0: Ale jest,
1: Tomasz
0: tak.
1: i Paulina.
0: Tomasz i Paulina, Kasia z Kapturka. Pierwszy był Paweł, drugi był Adrian, Aga z Tygrysa, Lakier Ewa i Rafał, Mateusz z Iweko, Emilia i Tomasz.
1: Słuchajcie, naprawdę świetnie sobie poradziliście, ale ta pierwsza podpowiedź, ja nie wiem, co ci się stało. Tak podpowiedziałeś, mi się wydawało, że nikt nie będzie wiedział, a ty tak podpowiedziałeś,
0: ale,
1: że...
0: Ale Dagmara, nie wiem, czy zauważyłaś, że ostatnie słowo to już tak się oddaliłem od mikrofonu, żeby tak już ledwo było słyszane. No ale kto chciał, to dosłyszał.
1: Tak, i właśnie dla tych osób raz jeszcze brawa.
0: No to z czystym sumieniem możemy jechać dalej.

0: Tak, Ewa, zawsze odpowiadam tak na wszystkie twoje pytania, zwłaszcza dotyczące naszej relacji, tak znajomości, sympatii i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, jeśli chodzi o ciasto marchewkowe, to tutaj jeszcze takie małe sprostowanie, bo Tomek wysłał zdjęcie kota rudego, który był w brytwance, tak. Więc to jest ta letnia wersja ciasta marchewkowego.
1: I taką ja przyjmuję w każdej postaci, zawsze.
0: Tak, a jeśli chodzi o rozmaite rzeczy, które dzieją się na naszych drogach, to teraz sprawdzamy szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I mamy niestety dwa nowe utrudnienia. Po pierwsze będzie to S7 na wysokości Krakowa między węzłami Przewóz i Nowa Huta. Tutaj zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i droga w kierunku Nowej Huty jest niestety całkowicie zablokowana. Chociaż tutaj dobra informacja jest taka, że ten fragment S7 jest otwarty i pojawił się na naszej mapie. Droga krajowa numer 74, trasa Piotrków-Trybunalski-Kielce w pobliżu Mniowa. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Policja kieruje ruchem naprzemiennie na jezdni w kierunku Kielc na 61 kilometrze. No i jedna S7 zastąpiła drugą, no bo właśnie dostaliśmy dobre informacje z trasy Elbląg Nowy Dwór Gdański w pobliżu węzła Żuławy Wschód na S7. Odblokowano przejazd w kierunku Gdańska. Tam mieliśmy zderzenie dwóch samochodów osobowych. No i sprawdzamy także, jak wygląda sytuacja na trasach prowadzących chociażby na północ kraju, czyli do Trójmiasta. No a jedynka tutaj zakorkowana dość poważnie w dwóch remontowanych miejscach. Jeśli ktoś nas słucha regularnie, to wie o tym, że między węzłami Warlubie i Nowe Marzy jest prowadzony remont. Jest na jezdni w Gdańska, w kierunku Gdańska jest zwężenie, no i niestety tutaj korkuje się. W tej chwili to spowolnienie ma i korek, ma, ciągnie się na odcinku ponad 10 km, więc tutaj droga krajowa numer 91 jest rozwiązaniem. Zjeżdżamy na węźle Nowe Marzy i omijamy ten fragment i radzę wam pojechać aż do Pelplina 91 i dopiero tam wrócić na A1 ewentualnie, bo później właśnie przed tym węzłem między Bobrowcem a Nową Cerkwią też jest taka sama sytuacja, czyli roboty drogowe, zwężenie i z tego powodu niestety korek. W samym Trójmieście jedzie się całkiem dobrze, jest niewielkie spowolnienie na dojeździe do bramek w Rusocinie i na S7 właśnie tutaj ta sytuacja między Elblągiem a Nowym Dworem jest

0: jeszcze, korek jest, jeszcze się nie rozładował, ale sytuacja wygląda coraz lepiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada Wolności, dosłownie chwila przed zjazdem na Morąg, to jest chyba, tak, Grójec.
3: Oznakowani w okolicy.
2: Szanowni Państwo, stoi samochód, bus na lewym pasie, na awaryjnych, a gościu pyka sobie w telefonie, siedząc na barierze energochłodnej, więc nie wiem co, ale uważajcie. Iwan z Polszy się ma.
4: Bardzo dziękujemy. Dzisiaj takie rzeczy mogą się zdarzać, jest bardzo gorąco.
5: Tak, że niektórym się mogło coś troszkę przegrzać. Tak, tak. Ale my, nie zmienia to faktu, że poruszamy się we właściwym kierunku, o czym śpiewa kolejna artystka, która teraz się pojawi, czyli Gossip.

0: Słuchajcie, nie będziemy was straszyć, ale będziemy przypominać, że dużo upałów przed nami, a w związku z tym trzeba o tym pamiętać przynajmniej.
1: Tak,
0: tyle.
1: Bo chodzi o to, żeby pić odpowiednie ilości wody, ale także nie planować jakiegoś takiego intensywnego wysiłku fizycznego w pełnym słońcu. Nawet 36 stopni mogą pokazać termometry dzisiaj na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej. Do Polski powróciły wyższe temperatury. No i te wysokie temperatury w niektórych regionach Polski mogą się utrzymywać przez nawet tydzień.
0: I o tym wszystkim Michał Kowalczuk.
2: Polska znalazła się pod wpływem układu wysokiego ciśnienia z nad Rumunii, który transportuje do nas właśnie to gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dodatkowo mamy niewielkie zachmurzenie oraz słaby wiatr. Te czynniki też sprzyjają dodatkowemu nagrzewaniu się powietrza. Na południowym wschodzie Polski jest taka możliwość, że temperatura maksymalna około 30-32 stopni utrzyma się do końca tego tygodnia oraz przez przeważającą część przyszłego.
1: Największe upały prognozowane są na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i południowo-zachodniej Wielkopolsce. Ostrzeżenia, które wydał IMGW, dotyczą niemal całej Polski, ale tak sobie myślimy z Dagmarą, że to jest świetny moment, żeby pojechać na przykład nad morze, bo tam temperatura jest łagodniejsza, być może woda w Bałtyku jest już bardziej nagrzana i jeżeli ktoś lubi takie umiarkowane temperatury letnie, to to jest absolutnie właściwy kierunek, bo deszczu na pewno nie będzie przez najbliższe dni.
0: Ale właśnie też o tym dzisiaj rozmawialiśmy z Piotrkiem poza anteną, oczywiście tutaj wymieniając różnego rodzaju spostrzeżenia na tematy wakacyjne. I Piotrek stwierdził, że wschodnia część Polski, ta południowo-wschodnia część Polski to przepiękne miejsce, które warto odwiedzić właśnie latem, bo mamy i mnóstwo zamków, zameczków i piękną zieleń i wspaniałe zadbane miejsca, miasteczka i warto w takim okresie właśnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Pojechać sobie na jakiś wypoczynek.
1: Chociaż jeśli chodzi o drugą część naszego kraju, czyli południowy zachód, to jestem absolutnie fanem Dolnego Śląska. Naprawdę. To jest miejsce pełne tajemnic, zagadek.
0: Źródełek różnego rodzaju.
1: Tak, więc dla każdego coś się znajdzie. W każdym razie korzystajcie z dobrej pogody.

0: Oj, co tu się
1: bardzo
0: dzieje?
1: Przepraszam.
0: Przepraszam, to ja przepraszam. No ale was przepraszać nie będziemy, tylko będziemy was informować. Zmieniło się coś, moja droga?
1: Tak, niestety tak, bo przybyło jedno nowe utrudnienie. No tutaj na S7 na wysokości Krakowa odblokowano częściowo przejazd, no więc no dzieje się.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy od dobrych informacji. Mamy takie potwierdzenie od służb, że S17 na wysokości Garwolina, na trasie Garwolin-Kołbiel, tutaj w okolicy miejscowości Michałówek, jest już odblokowana, a tam wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe. Niestety na tyle niefortunnie, że tutaj zablokowane były aż dwa pasy w kierunku Warszawy. No i mówiłam o tym korku, który jeszcze tak niedawno miał 4,5 km. On się rzeczywiście rozładowuje ładnie, więc tutaj właściwie został już skutek tylko tych robót drogowych prowadzonych przed Michałówkiem, a w zasadzie Michałówką, bo tutaj widzę, że miejscowość nazywa się Michałówka, ta Michałówka. Więc tutaj sytuacja poprawia się. Jest niewielki korek, ale to już na pewno nie skutek tego zdarzenia drogowego. Nowe problemy z przejazdem za to pojawiły się na drodze krajowej numer 46 na trasie Opole-Nysa w pobliżu Siedziny. Tutaj bardzo poważne zdarzenie. 64 km. Zderzyły się 4 samochody osobowe i samochód ciężarowy. 7 osób zostało rannych, a droga w obu kierunkach jazdy jest zablokowana. Jak to miejsce objechać? To sprawdzimy już niebawem, bo tutaj dosłownie sprzed chwili jest ta informacja, więc mam nadzieję, że tu policja kieruje ruchem i wam pomoże, a ja postaram się pomóc w najbliższym serwisie. I jeszcze właśnie ta S7, o której mówiłam, odcinek między węzłami Kraków-Przewóz, Kraków-Nowa Huta. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Jeszcze 5 minut temu droga w kierunku Nowej Huty była całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację, że ruch odbywa się dwoma pasami, więc zamknięty jest już tylko jeden. I na koniec jeszcze A1, tu bez zmian między węzłami Kutno-Wschód i Piątek. Po zdarzeniu samochodu dostawczego z osobowym jest zwężenie w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Dobrej pogody.
1: No dobrze, słyszymy się teraz. Kontynuacja dobrej pogody z Robertem.
2: Kontynuacja dobrej pogody.
1: I dobrego upałów. Nastroju. Upałów.
3: Tak, to jest tak, ty musisz wiedzieć o upałach.
2: Wiem więcej niż wy, bo wy tutaj siedzicie sobie w klimatyzowanym studiu.
3: A o 18
2: studiu, a ja
3: co powiesz?
2: 30 stopni mi pokazywał termometr
3: no,
2: w Warszawie.
3: Nieźle, nieźle.
1: Ale ty jechałeś bez klimatyzacji dzisiaj do pracy?
2: Tak.
1: Robert, przyznaj się. Robert.
2: Bez klimatyzacji. Zrobiłem sobie taki challenge.
3: Challenge?
1: No dobrze, no. Ale zobacz, jaki jest obładowany. Wszystko ma, jest nawodniony. No,
2: oczywiście.
1: Tutaj. No właśnie, to jest osoba, z której trzeba czerpać przykład. I zachęcamy do tego, żebyście też się nawadniali. Aha. Zresztą na pewno Robert wam będzie o tym przypominał. Dziękujemy za dziś. Dagmara Kowalska.
3: I Piotr Firan, zapraszamy na
2: A mogę zrobić hej?
3: No możesz, hej.
2: Hej.
3: Hej.
2: Hej.

0: W najzimniejszym miejscu w Polsce dziś w Suwałkach 25 stopni upałem, nad naszym pięknym krajem 35 już pokazują termometry w Legnicy i tam naprawdę jest najcieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ostrzeżenia meteorologiczne wydane przed upałem i przed burzami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Tak naprawdę większość Polski objęta obszarem drugiego stopnia, czyli takie upały do 30-31 stopni Celsjusza. Natomiast jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, województwo lubuskie, południowy zachód i zachód Polski, no to tam trzeciego stopnia ostrzeżenia przed upałami, nawet do 36 pokażą termometry. Na razie 35 w Legnicy, jak powiedziałem, najchłodniej w Suwałkach 25 stopni Celsjusza. W ciągu dnia bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe. Jeżeli chodzi o wiatr, to jest słaby. Na północy jedynie umiarkowany, a wieje z południa. Choć na wschodzie może być czasem wiatr zmienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minuta po godzinie 13. Zaczynamy wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kłaniam się, jedziemy razem. Robert Hilen.

0: Już jest upalnie, a będzie jeszcze bardziej upalnie, dlatego w wysokich obrotach postanowiliśmy zabezpieczać się przed upałem. Już za chwileczkę, już za momencik będzie do wygrania wyjątkowa nagroda. Otóż osłony przeciwsłoneczne do samochodu sygnowane PRK, Polskim Radiem Kierowców. Takie osłony, które można sobie nakleić właściwie za pomocą takich przysawek do tylnych bocznych
1: szyb. Zaprezentuj jeszcze dźwięk.
0: Okay. Tak, jak zrobi tak, to się przykleiło.
1: Przylepione.
0: Właśnie, dokładnie. I takie osłony przeciwsłoneczne będzie można zdobyć w związku z rozgrzewką szarych komórek w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w wysokich obrotach. Dziś Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. No cóż mógłbym wymyślić, tak się zastanawiam, żeby rozpoznać przyjaciół. No to by było za banalne, prawda? Jakbym powiedział, jak się nazywali przyjaciele, puściłbym tę melodyjkę, to by było banalne. Teraz będzie trochę trudniej, moi drodzy. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Trzeba rozpoznać dwie pary przyjaciół. Znalazłem takich przyjaciół serialowych, nie ukrywam. I po melodyjkach rozpoznajcie dwie pary przyjaciół. Dwie pary przyjaciół, melodyjka pierwsza i druga. Taki miksik, posłuchajcie. To pierwsza para przyjaciół. O, a to druga para przyjaciół. Jak ktoś wie, to może już oczywiście pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Jak się nazywają ci przyjaciele? Pierwsza i druga para przyjaciół. Czekam na wasze odpowiedzi. Trzymam kciuki. Oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. 10 minut po godzinie 13. Ewa Mierzejewska, jak słychać.
1: Jestem.
0: Już jest i przedstawi wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I zaczynamy od drogi krajowej numer 46. Jeśli chodzi o tę zablokowaną trasę po poważnym zdarzeniu drogowym, przypomnijmy, tu zderzyły się samochód ciężarowy i kilka samochodów osobowych. 7 osób zostało rannych i tutaj niestety droga jest całkowicie zablokowana. 4 samochody osobowe, 1 ciężarówka, trasa Opole-Nysa 46 i miejscowość Siedzina. Tutaj całkowita blokada na 64 kilometrze i obiecuję, że sprawdzę, jak można objechać to miejsce. Tutaj oczywiście jest policja, która kieruje ruchem. Ten ruch tutaj nie jest jakoś bardzo znaczny, bo to taka trasa bardziej lokalna, w sensie droga krajowa, ale jednak miejscowości tutaj lokalne. Można, i to będzie objazd dla samochodów osobowych oczywiście, pojechać przez Malerzówice Wielkie. To jest taka dość będzie widowiskowa trasa, bo wokół, no właściwie przez środek jeziora przechodzi, przez Bielice, Drogoszów, Piątkowice, Rusocin. I można wrócić najpierw na 41, a potem na 46. W przeciwną stronę tak samo, tylko analogicznie, czyli przez najpierw Rusocin, Piątkowice, Lasocice i wyjeżdżamy w Malerzowicach Wielkich. Tylko to jest trasa bardzo mała, bardzo lokalna, więc tutaj ten objazd tylko dla samochodów osobowych, a samochody ciężarowe, jeśli jeszcze na 46 w tym miejscu nie wjechały, to proponuję drogę wojewódzką 414 przez Pruszków, ten Pruszków przez Uskreską, jeśli jedziecie od strony Opola, jeśli od strony Prudnika, no to tutaj taka sama sytuacja, czyli droga wojewódzka 414. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 35, tu świeża sprawa, odcinek Świdnica-Wrocław w pobliżu Marcinowic. Zderzyły się bus i samochód osobowy, obowiązuje ruch naprzemienny na 53 kilometrze. I jeszcze mamy nową świeżą sprawę na S10 między węzłami Toruń-Zachód, Toruń-Południe w pobliżu miejscowości Glinki. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i ruch jest naprzemienny. Tutaj na S10, no to nie powinien być naprzemienny, ale przypomnijmy, że tu trwa przebudowa i dlatego właśnie tutaj jest zwężenie, więc tutaj już nie ma z czego poszerzać na razie tę trasę. Na 3 kilometrze kierowcy jadą na przemian jednym pasem. I jeszcze S6, tutaj też nowe utrudnienie między węzłami Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Szadułki w pobliżu

0: W miejscowości Karczemki po awarii osobówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. No i tutaj utrudnienia nie powinny potrwać dłużej niż do 13.50. To jest 336 km ekspresowej szóstki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz zadanie pierwsze w dzisiejszych Wysokich Obrotach. Moi drodzy, dwie pary przyjaciół. Ja pytam o imiona tych przyjaciół. Oczywiście pierwsza para brzmi tak. To chyba ta łatwiejsza, prawda? A druga tak. Jak się nazywają ci przyjaciele pierwsi i drudzy? To jest pytanie do was. Oczywiście trzymam kciuki i możecie pisać, możecie nagrywać.

No to jak to z tymi przyjaciółmi? Jest odpowiedź. Sąsiedzi miodowe lata. Paweł z Choszczna tak napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Michał za ósemki też. Sąsiedzi miodowe lata. Nie mogę uznać, panowie, tej odpowiedzi, bo pytam o imiona tych sąsiadów i tych drugich sąsiadów oczywiście, którzy byli przyjaciółmi, ale już spora podpowiedź od was, dla innych naturalnie. Pierwsza sąsiedzi, druga poddaje się. Darek ze Złotej. Nie poddawaj się, Darku, nie poddawaj się, naprawdę. Chodzi o imiona, jeszcze raz powtarzam. Tomasz z Jastrzębia Zdroju pisze, sąsiedzi i Żwirek i Muchomorek. To nie jest dobra odpowiedź, Tomku. I Artur z Inowrocławia, o dziwo, tak samo pisze, że chodzi o sąsiadów oraz Żwirka i Muchomorka. Nie, absolutnie nie o nich chodzi. Sąsiedzi, Tomek i Przyjaciele, to z kolei Monika z Audi. Nie Tomek i Przyjaciele. Odnośnie pytania o dwóch przyjaciół, to oni są z serialu Miodowe Lata. Karol i Tadzik, pisze Przemek z Kijanki. Przemku, ale ja nie pytam o dwóch, tylko o czterech przyjaciół, o dwie pary, czyli czwórkę. Jak się nazywają? To pierwsza para przyjaciół, a to druga para przyjaciół. Pierwsza oczywista oczywistość, sąsiedzi, drugi to Miodowe Lata. Bardzo lubię was słuchać, super roboty robicie, oby tak dalej, pisze Ruda w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Bardzo nam miło, Ruda, bardzo mi miło, naprawdę. Natomiast no, z uśmiechem to wysłałaś, ale no, to nie jest odpowiedź na pytanie, bo tutaj chodzi o imiona tych pierwszych z oczywistej oczywistości i tych drugich. Naprawdę, nie trzeba nawet nazwisk, imiona wystarczą. Trzymam za was kciuki, jedziemy dalej oczywiście na wysokich obrotach. Utwór nazywa się Self Esteem. The Offspring teraz będzie was rozgrzewał. O właśnie. I jedziemy sobie.

0: Już 29 minut po godzinie 13. Jak to jest z tymi przyjaciółmi? Już to wiemy. Halo?
1: Sąsiedzi oraz kiepscy. Pat i Mat, Ferdek i Boczek.
0: Ferdek i Boczek. No nie, nie, nie. Nie tacy kiepscy ci drudzy, naprawdę. To nie jest serial o kiepskich, ale jeżeli chodzi o sąsiadów, to tak, tylko cały czas powtarzam, chodzi o imiona. Halo, halo. Dzień dobry.
2: Odnośnie zagadki. Pierwsza para była z bajki Sąsiedzi, a druga z filmu Miodowe lata.
0: Dokładnie tak, zgadzam się, tylko w dalszym ciągu nie mam imion. Jak mieli na imię ci sąsiedzi i tamci drudzy sąsiedzi z Miodowych lat? Tak brzmi pytanie, więc proszę uważnie słuchać pytania i odpowiadać. W aplikacji możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, do tego jeszcze wrócimy. Jeszcze raz zagadka w takim razie. To bardzo charakterystyczna muzyczka i tą rozpoznajecie bezbłędnie, a ta, no też jest charakterystyczna. O, Ewa na przykład się kiwa, tak jakby była na festiwalu w Sopocie albo w Opolu.
3: Albo w Mrągowie.
0: Albo w Mrągowie, gdziekolwiek. No w każdym razie...
3: No gorzej z Woodstockiem, wtedy musiałabym bardziej dynamicznie.
0: Tak, to zupełnie, zupełnie... Do Woodstock, do festiwalu właściwie Poland Rock teraz już,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak, ale wszyscy wiedzą,
0: to bardziej ten Offspring pasował.
3: Tak.
0: I jeszcze takie pioseneczki dzisiaj zagramy, natomiast ja wciąż czekam na odpowiedzi. A Ewa czeka na to, żeby ujawnić wam to, co się dzieje na polskich drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dzieje się niestety sporo, ale zacznijmy od dobrych informacji. A1 odblokowana między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Tutaj, przypomnijmy, zderzyły się dostawczak i osobówka i zablokowany był jeden pas w kierunku Katowic. I w końcu stąd dobra informacja, że 267 km jest odblokowany. Ale niestety na A1 pojawiło się kolejne utrudnienie, tym razem między Kopytkowym a Pelplinem w pobliżu Bobrowca. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Gdańska na 56 km i już mówiłam o tym korku, który niestety tam jest i się wydłuża. Tutaj sytuacja nie jest dobra i także wcześniej nie jest dobra, bo tutaj mamy zdarzenie drogowe, więc mamy taki, można byłoby powiedzieć, obiektywny powód, powodu którego jest 15-kilometrowe spowolnienie, ale wcześniej między węzłami Nowe Marzy i Warlubie jest też remont, jest zwężenie, więc tu najlepiej zjechać już na wysokości Grudziądza z autostrady A1 i pojechać węzłem Nowe Marzy na drogę krajową numer 91 i wrócić dopiero za Pelplinem na autostradę, jeśli w ogóle już jest taka potrzeba, no bo być może na przykład nie jedziecie do Trójmiasta, tylko gdzieś wcześniej zjeżdżacie. Delikatne spowolnienie już jadąc A1 w kierunku północnym do Bramek w Rusocinie i później już na S6 na wysokości Trójmiasta, spowolnienie przed węzłem Kowale, później na wysokości Matarni. I na razie właściwie to tyle, więc tutaj sytuacja na S6 i na S7 w Trójmieście najgorsza nie jest. Mamy też utrudnienie na S6, tutaj szybko udało się usunąć skutki awarii samochodu osobowego między węzłami Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Szadułki, a więc ten korek, o którym mówiłam, właściwie takie spowolnienie przy węźle Kowale powinien się szybciutko rozładować i też szybko udało się usunąć skutki zdarzenia na drodze krajowej numer 35, tu na trasie Świdnica-Wrocław w pobliżu Marcinowic odblokowano przejazd na 53 km, a tam wcześniej zderzyły się samochód osobowy z busem.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy już na dobre do naszej zagadki. Jak się nazywają ci przyjaciele? Halo, halo.
5: To Pat i Mat z Sąsiadów, a drugie to Tadeusz i Karol z Miodowych lat.
0: No i to jest bardzo dobra odpowiedź. Pat i Mat, Norek i Karol też uznaje. Król Jakub tak napisał. Pat i Mat, czyli sąsiedzi, Tadeusz Norek i Karol Krawczyk, Miodowe lata. Paula i Tomasz w trasie z uśmiechem odgadli tę zagadkę. Kto jeszcze wiedział?
6: Tam.
0: Witam.
6: Oczywiście pierwsza para to są sąsiedzi, czyli Pat i Mat, a druga para serialowa to są z Miodowych lat Karol i Tadeusz Norek.
0: Tak.
6: Pozdrawiam, Adam.
0: Pozdrawiam, Adamie. Pierwsza para to sąsiedzi, Pat i Mat. Druga para Tadeusz Norek, Karol Krawczyk. Karolina i Doris, team wyczesani. Wyczesana odpowiedź, Karolina i Doris, rzeczywiście. Kasia z Kii też wiedziała, że to Pat i Mat i Tadziu i Karol. Paweł z Choszczna, dobra odpowiedź. Marcin za czwórki. Paweł Gielce, Marta, Konrad z E38.
7: Pat i Mat?

0: oraz Karol Krawczyk i Tadeusz Norek. Iwan z Polski, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, oczywiście. Adam, Sebo 1984, Jacek z Bielawy, Tomek z Czerwonego Australa, z Wawy, Piotr, słuchacz z pracy, też wiedział, że chodzi o te dwie pary.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Pierwsza para to czeska bajka Sąsiedzi, Pad i Mat. Natomiast druga melodyjka to są Miodowe Lata,
1: czyli
2: Karol Krawczyk i Tadeusz Norek.
1: Bardzo.
2: Pozdrawiam, Wiktor z Kalisza.
1: Pozdrawiam, Wiktorze z Kalisza. Bardzo dobra odpowiedź. Marcin za czwórki też wiedział. Janek i Brian Zelki, Krzysiu z Tagadu, Sławek z Forda, Ania z Tarnowa, Jarek z Krakowa, Marcin z Opola, z Volkswagena, Robert z Aberdeen, Tomek z Siedlec, kolejny Tomek, Tomkon z Tarnowa też wiedział, Grzegorz, Paweł i kto jeszcze?
3: Witam. Pierwsza Witam. Para przyjaciół to był Pat i Mat, czyli Sąsiedzi. A druga to był Karol Krawczyk i Tadeusz Norek z Miodowych Lat.
1: Tak,
3: pozdrawiam Marceli.
1: Pozdrawiam Marceli. Oczywiście, że to jest dobra odpowiedź. Ania z Międzyrzecza też wiedziała. Artur z Inowrocławia, Magdalena pozdrawia. Bartek, Pati, Mat, Norek i Krawczyk, to bo 1, 2, 3. Wszyscy wiedzieli, nie wymienię was wszystkich, ale wymienię tych, którzy byli najszybsi. Uwaga, uwaga, kto był najszybszy spośród nagrywających?
4: Dzień dobry.
1: Dzień
4: Pierwsza
1: dobry.
4: Pierwsza para to Pat i Mat z serialu Sąsiedzi, a druga to Karol Krawczyk i Tadeusz Norek z serialu Miodowe Lata. Pozdrawiam, Gabriela z Lublina.
1: Gabriela z Lublina była najszybsza, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a Bartłomiej z Asią byli najszybsi spośród piszących, czyli Bartłomieju, Asiu, Gabrielo, teraz poproszę was o imiona, nazwiska, adresy z kodem pocztowym, koniecznie z kodem pocztowym, żeby pan kurier się nie zgubił, no i numery telefonów do was w aplikacji, napiszcie to koniecznie, Bartłomiej, Zasią i Gabriela, napiszcie wszystkie swoje dane, żebyśmy mogli wysłać wam ten zestaw przeciwupalny, osłony przeciwsłoneczne do samochodu sygnowane PRK Polskim Radiem Kierowców, a poza tym możecie oczywiście pozdrawiać kogo chcecie w ramach koncertu życzeń, wykorzystajcie też swoją szansę, nagrajcie pozdrowienia albo napiszcie. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o tych przyjaciół. Za chwileczkę kolejna rozgrzewka. Chociaż dziś właśnie niepotrzebna. Dziś muszę jakoś to inaczej
5: musisz
1: napisać,
5: tak, wymyślić.
1: Tak.
5: Ochładzka.
1: Ochładzka szarych komórek.

No to jak powiedziałem, kolejna zgadywanka w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców i kolejne ochładzające gadżety, no na ile się da oczywiście ochłodzić wnętrze samochodu. Osłony przeciwsłoneczne do samochodu, sygnowane PRK Polskim Radiem Kierowców ponownie do zdobycia. Walczymy z tym upałem, żeby naprawdę, żeby nie było wam za gorąco z jednej strony, a z drugiej strony pamiętajcie o nawadnianiu. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo potem głowa boli, my jakoś tak się czujemy osowiali, a to wszystko przez brak wody w organizmie. Więc pamiętajcie o tym, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zwłaszcza jak wchodzicie na przykład do gorącego, nagrzanego samochodu, tych stopni już ponad 36 w niektórych rejonach kraju. No ale nie o tym. Teraz

0: olejna schładzająca w takim razie, niech będzie zagadka. Do wygrania już powiedziałem co. Poza tym oczywiście pozdrowienia. Jak zwykle w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. A zagadka wydaje mi się, że może być trudniejsza teraz, bo na pewno jest bardzo, ale to bardzo oldschoolowa. Posłuchajcie.
1: W rolach głównych Stan Laurel i Oliver Hardy.
0: No to taka czołóweczka filmu, a jak ci przyjaciele nazywali się w filmach? Jak się nazywali na potrzeby filmu? Zapraszam do aplikacji, jeżeli wiecie. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak zwykle trzymam kciuki.

0: Za 11 minut to tak zrobiłaś?
1: Nie, właśnie.
0: Bzyczałaś, tak?
1: Ja właśnie myślałam, że to ty.
0: Jak pszczoła? Nie. Ja nie? Tak nie umiem.
1: Ja też
0: jak
1: nie.
0: Truteń.
1: No nie wiem, czy tak nie umiesz.
0: No dobrze. W każdym razie wracamy do zgadywanki. Moi drodzy, jak się nazywają z kolei ci

0: Przyjaciele, nowa zagadywanka.
1: W rolach głównych Stan Laurel i Oliver Hardy.
0: Stan i Oliver. Mhm. Znasz?
2: Nie mówię, że nie znam Olivera Hardy'ego, znam Toma Hardy'ego.
0: Toma Hardy'ego, ja też znam, tak.
2: Fajny facet.
0: Gangster, podobno. No dobrze, w każdym razie, jak się nazywają ci dwaj w filmie oczywiście, no bo to nazwiska aktorów. Nie będę na razie podpowiadał, jak się nie uda, no to wtedy będę podpowiadał. No w każdym razie trzymam kciuki i za chwileczkę wyjeżdżamy na drogi z Ewą Mierzejewską, a na drogach co? Upał, upał.
2: I duży ruch bardzo.
0: No właśnie. Wiesz, tutaj Highlander przysłał termometr z samochodu.
2: I ile?
0: 38.
2: No 38 to już wskazują. Tak powiedziałabym. Tak.
0: Upalnie.
2: Tak.
0: Uważajcie, naprawdę nawadniajcie się. Jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Odblokowano 74 na trasie Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Mniowa. Tu przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe z ciężarówką i był ruch naprzemienny na 61 kilometrze i stąd służby już dobrą informację przekazują, że trasa została odblokowana, więc tutaj korek, który utworzył się w tym miejscu, powinien jeszcze się szybko rozładować. To jest dość popularna trasa i przez Mniów przejeżdża dużo samochodów, zwłaszcza ciężarowych, więc tutaj być może jeszcze przed popołudniowym szczytem komunikacji uda się przemknąć tym, którzy tamtędy akurat jadą. Teraz już można. Droga krajowa numer 11, trasa Ostrów Wielkopolski Pleszew w pobliżu Sobótki. Zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj także jest ruch naprzemienny na 385 kilometrze. To kolizja, więc tutaj utrudnienia nie powinny trwać dłużej niż do 15.30. Tak przynajmniej zapowiadają służby. Na A1 bez zmian na trasie Kopytkowo-Pelpiń w pobliżu Bobrowca, co oznacza, że A1 w tym miejscu trzeba kategorycznie omijać, bo korek ma prawie 15 kilometrów. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowane są aż dwa pasy w kierunku Gdańska. Tam też prowadzony jest remont, więc tutaj dodatkowe utrudnienie na i tak już remontowanym fragmencie. 56 kilometr. Tutaj najlepiej już zjechać z A1 na wysokości węzła Nowe Marzy, czyli na wysokości Grudziądza, a to przez to, że wcześniej między węzłami Nowe Marzy i Warlubie prowadzony jest remont. I przypominam też o problemie na S7 na wysokości Krakowa, na tym nowym, świeżo otwartym odcinku drogi ekspresowej między węzłami Kraków-Przewóz, Kraków-Nowa Huta. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba została ranna. Mieliśmy blokadę całkowitą w kierunku Nowej Huty. Teraz informacja o tym, że tutaj zablokowany jest też i tylko już jeden pas. No i ogólnie sprawdzamy jeszcze, jak się jeździć południową obwodnicą Krakowa. Nie najłatwiej już o tej porze. Mamy spowolnienia i na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Tu jest zakorkowany dojazd do węzła Kraków-Południe. Jest korek do mostu na Wiśle i za węzłem Balica. W przeciwną stronę, bo korku się przy Balicach, na tym remontowanym odcinku Chrosna-Balice. To po pierwsze, to jest takie spowolnienie, a po drugie od mostu na Wiśle właściwie za węzeł Kraków-Południe także długie spowolnienie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Uruchamiamy koncert życzeń. Przypominamy, Gabriela z Lublina wygrała. Dzień dobry, pisze Gabriela, bardzo, nie, inaczej. Cieszę się bardzo, tak napisała, z nagrody. Pozdrawiam całą redakcję i wiernych słuchaczy. Dla wiernych słuchaczy za chwileczkę będzie piosenka, ale nie tylko dla nich, bo Bartłomiej z Asią pragną pozdrowić nasze córki, czyli ich córki, Bartłomieja i Asi, Martynę Laborantkę i młodszą Lenkę. No to dla córek i dla wszystkich wiernych słuchaczy gramy. I nie tylko gramy, ale lecimy. Może wyżej jest chłodniej, a nawet na pewno wyżej jest chłodniej.
2: Tak jest.
0: Zapamiętałem z podstawówki. W kopalni jest cieplej, a wyżej jest chłodniej. Proste.
2: Tak, proste. Aeroplane. Chyba, że jest konwersja.
0: No właśnie. Ale teraz nie ma. Lecimy samolotem. Aeroplane, Red Hot Chili Peppers.

0: 25,3 to najchłodniejsze miejsce w Polsce i to są Suwałki. Najcieplej 36 oficjalnie w Legnicy, ale jak słyszeliście, Highlander, nasz słuchacz, przysłał nawet 38. Oficjalnie najcieplej na południowym zachodzie Polski, w Legnicy, jak powiedziałem, 36.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cóż powiedzieć, ostrzeżenia przed burzami i upałami są wydane dla całej Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na północy, nad morzem i na Warmii i Mazurach, drugiego na przeważającym obszarze, a trzeciego na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Tam termometry ponad 36 dzisiaj mogą wskazywać i tak będzie prawdopodobnie oficjalnie ponad 36 stopni Celsjusza. Po południu i wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe, dużo słońca w każdym mieście, temperatura maksymalna od 25 na północnym wschodzie i to się zgadza, bo tyle pokazują termometry w Suwałkach. Około 32 w centrum, już mamy 35-36 na zachodzie kraju. Wiatr jest słaby, na północy również umiarkowany, a wieje na ogół z południa, choć na wschodzie miejscami jest zmienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. 2 minuty po godzinie 14. Dziś, jak powiedziałem, walczymy z tym upałem, chłodzimy się jak możemy i dlatego do wygrania między innymi osłony przeciwsłoneczne do samochodu sygnowane PRK Polskim Radiem Kierowców. Mamy dziś w tej zgadywance, która obowiązuje w tym momencie. Zapraszam Was, kłaniam się, Robert Kilen. No i...

0: To jeszcze raz powtórzę zadanie. Na teraz, jeżeli chodzi o wysokie obroty i rozgrzewkę, która dziś niepotrzebna, no ale generalnie chodzi o to, żeby uruchomić szare komórki. Jak się nazywają ci przyjaciele?
1: W rolach głównych Stan Laurel i Oliver Hardy.
0: No właśnie, jak się nazywali w filmie oczywiście, albo w filmach, tak powinienem zadać pytanie. Jak się nazywali w filmach, to zadanie dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dla tych, którzy oczywiście wiedzą albo chcą brać udział w naszych zabawach. Natomiast zadanie dla Ewy, uwaga, uwaga, od Maćka. Co się stało na drodze numer 91 w kierunku Włocławkę, Kowal Włocławek, tak pisze nasz słuchacz w aplikacji.
2: Drogi Maćku, wypadek? I droga całkowicie zablokowana, niestety. Samochód osobowy z ciężarowym się zderzyły i tu niestety 3 godziny co najmniej będzie. I trudno tu objechać, bo A1 w tym miejscu też jest zamknięta.
0: Naprawdę? I 91 i A1?
2: Tak.
0: No to bardzo nam przykro. Mam nadzieję, że macie zapasy wody w samochodzie.
2: Ale mam tutaj objazd.
0: Masz?
2: W sensie tego fragmentu na A1. Więc być może też się sprawdzi jako objazd 91.
0: To co, za chwileczkę objazd i inne informacje drogowe. Ewa Mierzejewska.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bo wcześniej już informowałam o tym zdarzeniu na A1 między Kopytkowem a Pelplinem w pobliżu Bobrowca. Tu przypomnijmy, zderzyły się 2 samochody osobowe i mieliśmy częściową blokadę w kierunku Gdańska na 56 kilometrze i dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację, że droga w kierunku Gdańska właśnie na tym odcinku Kopytkowo-Pelplin, który jest remontowany, jest zamknięty całkowicie. I tutaj zalecany objazd to jest punktem poboru opłat Kopytkowo, drogą wojewódzką 231, 91 właśnie, ale tutaj to jest wyżej, więc tutaj już nie ma problemów. I drogą wojewódzką 229 i ponowny powrót na A1 na węźle Pelplin. No i niestety te dwa, i tutaj dopiero informacja od służb, od Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1, że przywrócenie ruchu między węzłami Kopytkowo i Pelplin na jezdni w kierunku Gdańska planowane jest dopiero około godziny 17, więc tutaj niestety kilka godzin z utrudnieniami, no i to sprawiło, że podróż w kierunku północnym, jadąc chociażby od Warszawy właśnie A1 czy od Łodzi, jest bardzo trudny. I no, jeśli oczywiście ktoś dopiero zaczyna planować trasę i wyjeżdżać, no to zdecydowanie S7 będzie lepszym rozwiązaniem na tej trasie, nawet jeśli nadużycie kilometrów, no bo mamy tutaj spowolnienie między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, remontowany odcinek na jezdni w kierunku Gdańska. Później między węzłami Kopytkowo i Pelplin całkowita blokada, no i właśnie dodatkowo wypadek na 91 na wysokości Włocławka, więc tutaj trudna sytuacja na jezdni i na drogach w kierunku północnym, jadąc w kierunku Trójmiasta od południa kraju. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to sytuacja też dość trudna. S8, odcinek między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Wisłostradą na węźle Marymącka. Zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Jest zwężenie w kierunku Białegostoku na 13 kilometrze. No i teoretycznie jeszcze jest za wcześnie na popołudniowy szczyt komunikacyjny w Warszawie, ale korek już jest za węzeł Bemowo i dochodzi do miejscowości Blizna Łaszczyńskiego, czyli do Lazurowej. No i właśnie to wszystko z powodu tego zdarzenia drogowego. Dobra informacja ze S8 jest taka, że w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Wrocławia czy Poznania, można przejechać bez żadnych problemów. Korkują się już Aleje Jerozolimskie na dojeździe do Prymasa i także Prymasa na dojeździe do Alei Jerozolimskich. Jeśli chodzi o S2, to na razie tylko jedno i delikatne spowolnienie przy węźle Lotnisko, jadąc w kierunku Terespola.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciekawe, prawda? Ewa, w jakiej sprawie jadą do Prymasa ci ludzie?
2: Tysiąclecia w dodatku.
0: No właśnie. Cześć, Jaca z Miśka pisze, Wrocław już 40 pokazuje u Jacy. No rzeczywiście, mamy 40 już, pokazują termometry w samochodach we Wrocławiu. Trochę chłodniej jest oficjalnie, no ale 40, no, robi robotę, jak to mówią. Jedziemy na wysokich obrotach.

0: No to jak to jest z tymi dwoma? Czy to może Flip i Flap? Pyta Mateusz z Iweką. Czy to Flip i Flap?
1: Siema, Tomek, DHL.
0: Cześć, Tomku.
1: Chodzi o grubego Flipa i chudego Flapa. Mhm. Pozdrawiam w wielkości, siema.
0: Siema, dziękujemy za odpowiedź, to jest dobra odpowiedź. Flip i Flap, tak ich pamiętam, Darek ze Złotej tak pisze w aplikacji. Dzisiaj wiem wszystko, Flip i Flap, Marcin z czarnej A4, brawa dla ciebie, Marcinie, z czarnej A4, skoro wiesz wszystko. Kto jeszcze wiedział?
2: No Flip i Flap najprawdopodobniej, to o tych chodziło, no. Pozdrawiam szwagieru.
0: Nawet nie najprawdopodobniej, tylko na 100% Flip i Flap.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Robert Subaru w sprawie konkursu. Uh-huh. Moim zdaniem to Flip i Flap, czyli aktorzy Stan Laurel i Oliver Hardy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających.
0: Pozdrawiam. No, oczywiście moim zdaniem też to Flip i Flap.
4: Witam. Oczywiście był to Flip i Flap. Pozdrawiam Adam.
0: Pozdrawiam Adamie.
5: Witam serdecznie ci przyjaciele. Jeden taki gruby, drugi taki chudy. Uh-huh. No, zapewne to był Flip i Flap. Pozdrawiam, Paweł Alfa.
0: Paweł z Alfy też wiedział, team wyczesani, Karolina i Doris też. Tobo 1, 2, 3. Bardzo dobra odpowiedź Bata i Piotr z Transita. Filip, Marcin z Joggera wiedział, że to Flip i Flap. Tomek z Czerwonego Australa z Wawy. Mirek z Kościana. Kojczy Tarnobrzeg, świetna odpowiedź. Ewa i Rafał także dobrej odpowiedzi udzielili. Kto jeszcze?
6: No wręcz chyba łatwiejsza ta zagadka.
0: Łatwiejsza?
6: To byli Flip i Flap. Pozdrawiam Papa Smurfa.
0: Pozdrawiam Papę Smurfa. To może i Smurfetka się do nas kiedyś dzwoni. Byle nie Maruda, bo będzie marudził. Flip i Flap, Aga z Tygrysa też wiedziała. Instruktor Przemek, Hubert, Robert Zaberdin, Paweł z Dafa, Radosław z Elbląga, Ania Starnowa, kto jeszcze?
7: Dzień dobry, panie Robercie.
0: Dzień dobry.
7: Właśnie włączyłem radyjko. Słyszałem zagadkę. To oczywiście Flip i Flap, jakby inaczej. Pozdrawiam serdecznie, Maciej z Michałowa.

0: No nie może być inaczej, rzeczywiście, nie może być inaczej.
1: Odpowiedź na zagadkę. To byli bohaterowie z filmu Flip i Flap. Mm-hmm. Pozdrawiam wszystkich. Robert z Dastera.
0: Pozdrawiam, Robercie z Dastera.
2: Kochani, chodzi oczywiście o Flipa i Flapa. Mhm. Pozdrawiam bardzo serdecznie ze słonecznej Gdyni, Natalia.
0: Pozdrawiam, Natalio, całą słoneczną Gdynię. Choć dziś u was taka w sam raz temperaturka, prawda? Tam nie są, nie, są wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem, no ale gdzie tam do 36 czy 40 stopni, jak piszecie. Tomasz z Jastrzębia-Zdroju, Andzia z Międzyrzecza też napisała, Todek, Krzysiek, Janek, kto jeszcze?
3: Highlander z tej strony, ci przyjaciele to Flip i Flap. Pozdrawiam. Mm-hmm. U mnie 38 stopni.
0: O,
3: jestem w miejscowości Ligota. Mm-hmm. W fermie kurczaków dostarczam paszę.
0: Powiem to w takim razie dobrej paszy dla kurczaków. Gorąco 38, jak słyszeliście, u Highlandera. No dobrze, kto był najszybszy z dobrą odpowiedzią spośród nagrywających?
4: Oczywiście Flip i Flap. Andzia z Międzyrzecza.
0: O, proszę bardzo, Andzia zdążyła i napisać, i nagrać. Jako pierwsza nagrała, a jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Tomkon był najszybszy. Andziu, Tomkonie, możecie oczywiście pozdrawiać kogo chcecie, wykorzystując aplikację, ale także napiszcie pełne imiona, nazwiska, numery telefonów i adresy z kodem pocztowym. Nie takie adresy mailowe, tylko z kodem pocztowym, żeby pan kurier się nie zgubił, no bo oczywiście zdobywacie, jak to dziś bywa w wysokich obrotach, osłony przeciwsłoneczne do samochodu, sygnowane PRK Polskim Radiem Kierowców, żeby chłodniej troszeczkę zrobiło się wam w samochodzie. Andzia z Międzyrzecza, Tomkon zwycięzcy, dla wszystkich brawa, brawa, brawa. I jedziemy sobie na wysokich obrotach z Anią.

0: Nie ma co płakać, jedziemy. My oczywiście Zero Smith na wysokich obrotach, 29 minut po godzinie 14. Jak komuś
1: za gorąco
0: zapraszam do Aberdeen. Dziś całe 19 stopni, no proszę bardzo. Ale myślę, że my tak naprawdę to gadamy, a lubimy jakieś...

0: Jest
1: nie,
0: to ciepło,
1: absolutnie
0: wakacje,
1: nie przeszkadza. Dokładnie. Ale do Szkocji chętnie, chętnie.
0: No w każdym razie inny wyspiarz jest z nami, Maciek z UK i przez od

0: Tak, to prawda. To jeszcze zależy od piątki, bo czasem jest taka piątka jak...
1: Nie, ale zobacz, no masz piątkę, no a tutaj jejku, jakby jeszcze jedna była szóstka i bym miał tyle, potąd.
0: No,
1: ach, no właśnie.
0: Niestety.
1: Wyjeżdżamy?
0: Tak.
1: Sprawdzamy sytuację.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na S8 odblokowano przejazd na wysokości węzła Lazurowa. Tam wcześniej mieliśmy kolizję i tutaj już szybciutko udało się służbom na szczęście usunąć skutki tego niegroźnego zdarzenia. Tutaj między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Wisłostrada. Tutaj na wysokości węzła Marymącka zdarzyły się osobówka z ciężarówką. Było zwężenie w kierunku Białegostoku na 13 kilometrze. Na razie niestety nie wygląda na to, żeby korek się rozładowywał i być może już trzeba się nastawić na to, że to się nie stanie do końca popołudniowego szczytu komunikacyjnego, bo niestety myślę, że oba te zdarzenia się na siebie nałożą. I korek jest rzeczywiście dość długi, już bliżej węzła Mory zaczyna się albo kończy, w zależności od tego, jak ktoś na ten korek patrzy, z której perspektywy. No i właśnie, w Alejach Jerozolimskich bez zmian, czyli zakorkowane są na wysokości Rakowa i Szczęśliwic i Prymasa Tysiąclecia na dojeździe do S8, bo no bo właśnie tutaj między tymi dwoma węzłami doszło do tego zdarzenia drogowego. Tutaj też jest już spory korek. No i widać też już duży ruch na 79 między Ursynowem a Piasecznem i także na 7 przy wjeździe i przy wyjeździe z Warszawy, czyli na wysokości Młocin i także Łomianek, Dziekanowa i Palmir. Tutaj akurat między Łomną a Palmirami większe korki na jezdni w kierunku wyjazdowym. No i najpoważniejsze zdarzenie tego popołudnia to jest A1, która jest, przypominam, zamknięta między węzłami Pelplin i Kopetkowo na jezdni w kierunku Gdańska i taka sytuacja utrzyma się do godziny 17. Przedtem ostrzega Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 i wyznacza objazd. Trzeba zjechać węzłem Kopytkowo, następnie drogą wojewódzką 231, 91, drogą wojewódzką 229 i ponownie wjeżdżamy na A1 na węźle Pelplin. I z tego objazdu trzeba korzystać do godziny 17. Niestety na 91 mamy też problemy na trasie Włocławek-Kowal w pobliżu przydatków Gołaszewskich. Tu zdarzyły się samochód osobowy i ciężarowy, wskutek czego jedna osoba została ranna i na 255 kilometrze droga jest całkowicie zablokowana. I przypominam też o drodze krajowej nr 46 zablokowanej na Opolszczyźnie na trasie Opole-Nysa w pobliżu Sidziny. Tu też poważne zdarzenie drogowe. Zdarzyły się 4 osobówki i samochód ciężarowy. 7 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana na 64 kilometrze. Tutaj policja kieruje ruchem i to będą raczej tutaj ten objazd będzie obowiązywał dla samochodów osobowych, bo z tego co widziałam, to tam trudno będzie ciężarówką objechać, bo wszystkie trasy obok są małymi, lokalnymi, powiatowymi trasami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A za moment w wysokich obrotach wracamy do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Tak, tak, tego, w którym te łapówki wręczano i nieuczciwie zdawano kursy na prawo jazdy.
3: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem

0: No proszę, Andrew, nasz słuchacz nie zgadza się ze mną, że najgorsza w Totku jest piątka, najgorsza jest szóstka, szczególnie wtedy, kiedy w ten dzień trafia się kilka tych szóstek. Ale to i tak więcej niż ta piątka, nawet jak kilka szóstek się trafi. No dobrze, teraz będziemy rozmawiać o pieniądzach, niekoniecznie tych uczciwie zarobionych. Ekspert w studiu Tomasz Matuszewski z WORD Warszawa. Dzień dobry Tomku, witam serdecznie.
1: Witam nie mniej serdecznie.
0: Czyli, no właśnie, serdecznie się powitaliśmy, teraz już nie będziemy mówić no serdecznych innych, mówi się urzędnikach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego?
1: Tak, no szkoda, że znowu powrócił temat, no który właśnie wydawało się, że już kilka lat temu został opanowany, bo rzeczywiście jest prawdą, że połowa lat 90. I pierwsza część lat 2000, no problem korupcji był, że tak powiem, naszym nieodłącznym towarzyszem podróży.
0: No i okazuje się, że wraca.
1: Niestety
0: przynajmniej
1: wrócił.
0: W jednostkowym przypadku. Przypomnę, mówiliśmy o tym od razu, jak to się stało. W czwartek 23 lipca na miesiąc aresztu do aresztu trafił Romar U., egzaminator zielonogórskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który usłyszał zarzut właśnie przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminu. Natomiast no, nowy wątek w tej sprawie, Czesław H., znany samorządowiec, właściciel ośrodka szkolenia kierowców z Zielonej Góry, też miał zostać zatrzymany, bo to podobno on wszystkim zawiadywał.
1: Na pewno tutaj, bazując na moich zawodowych doświadczeniach, no nie mogło być tak, że to jest relacja pomiędzy jednym czy kilkoma zdającymi, a jednym czy kilkoma egzaminatorami. Nie znam przypadku przez te 30 lat, żeby nie pojawiał się pośrednik, taki lub inny, mniej lub bardziej sprofesjonalizowany. Niestety ten element zielonogórski, tak go nazwę, i jego progres, no, pokazuje, że rzeczywiście było to działanie systemowe. Tak? Bo co innego, przepraszam, drobny ciułacz, i nie ukrywam, teraz się znowu odwołam do swoich 30 lat egzaminowania, co jakiś czas pojawia się w samochodzie egzaminacyjnym ze strony zdającego jakaś dziwna propozycja.
0: No rozumiem.
1: A może byśmy to załatwili inaczej.
0: Tak?
1: No i teraz od mądrości, roztropności egzaminatora zależy, jak sprawę będzie dalej rozgrywał. No, teraz znowu, żeby się na siebie wziąć, często trzeba było po prostu oficjalnie zgłosić to do policji, bo czasami nie pomagało to, że proszę przestać o tym mówić, ocena będzie sprawiedliwa i nic innego, jak tylko kwalifikacje nie będą jej kształtowały. I to są tak zwani drobni ciułacze, ja no tak, takich nazywam.
0: Tutaj nie ma mowy o drobnych ciułaczach, bo Czesławowi H., który jest, jak powiedziałem, właścicielem szkoły jazdy, zarzucono mu, że 50 osobom miał ułatwić wręczenie łapówki egzaminatorowi w zamian za pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy.
1: No właśnie. I to mnie najbardziej z tego wszystkiego, co dotyczy Zielonej Góry, zaczęło niepokoić, bo to oznacza co? Że ktoś obiecuje wielu osobom i z tego, co przynajmniej ja czytałem i słuchałem, no część dotrzymano tych obietnic, że będzie wynik pozytywny otrzymany na przykład poprzez to, że ktoś za niego spokojnie zda egzamin.

0: I to może tak być, no muszę to powiedzieć, że jeżeli to trafiło na nieuczciwego egzaminatora, to tego nie można wykluczyć, bo wystarczy, że po prostu człowiek, patrząc na dokument, nie zauważy, że przed nim stoi zupełnie inna osoba. A jedynie, co się zgadza, to te papiery. Z jednej strony na przykład dowód osobisty, a z drugiej dane. Sam osobiście mam naprawdę dość dużo przypadków w historii, trochę się nawet temu dziwię, że albo mam szczęście, albo zbyt dokładny jestem, że zatrzymywałem takich podstawiaczy. Tak? No i taki podstawiacz na ogół ucieka, ale zdarzało mi się również zatrzymywać...
1: Podstawiasz, czyli ten, który ma zdać egzamin za kogoś innego?
0: Tak, czyli bierzesz od człowieka dokument, a to jest pierwsza z czynności, którą egzaminator musi wykonać, i następuje weryfikacja osoby i jej tożsamości i weryfikacja zgodności danych z dokumentów z naszą dokumentacją egzaminacyjną.
1: Rozumiem. Ale tu w tym przypadku, Tomku, już wybiegnę trochę w przyszłości, niezależnie od reformy, niezależnie od zmian, bo tak naprawdę jak trafi na takiego nieuczciwego egzaminatora, no to nie ma możliwości wyeliminowania tego typu procederów.
0: Dlatego ostatnie tygodnie to ja też się wypowiadam, że poza tymi fajnymi pomysłami, które towarzyszą projektowi, no jednak większy nacisk należy położyć na te kompetencje i to są te kompetencje miękkie, czyli tą część etyczną, tak? Dla mnie ten egzaminator naprawdę nie musi być mistrzem świata w wiedzy szczegółowej, natomiast musi dawać gwarancję pewnej uczciwości, bezstronności, etyczności, bo wiem dobrze, że tutaj żaden system najlepszy nie wyeliminuje złych przypadków, jeżeli egzaminator będzie na to pozwalał.
1: Wiesz, wczoraj rozmawialiśmy w Wysokich Obrotach na zupełnie inny temat, ale też tam kwestia etyki się pojawiła i nasz gość powiedział, że to kilkudziesięcioletnie zaniedbanie, jeżeli chodzi o taką uczciwość w innych sprawach, więc prawdopodobnie to zaniedbanie także widać wśród egzaminatorów na prawo jazdy.
0: Tylko, że temat Zielonej Góry jest zaprzeczeniem, bo gdybyś mnie miesiąc temu zapytał, to bym powiedział tak, myśmy sobie z tym generalnie
1: poradzili,
0: tak? Bo to jest zaskoczenie. To nawet myślę, że dla słuchaczy, którzy nie muszą być super zainteresowani naszymi tematami, dawno nie słyszano o tego typu formule korupcyjnej związanej z egzaminami na prawo jazdy.
1: Do tematu będziemy wracać. Oczywiście dziś w Wysokich Obrotach wśród naszych słuchaczy wiem, że są również nauczyciele z nauk jazdy, więc możecie się wypowiadać. Co myślicie o tym? Jak to wyeliminować? Macie jakieś pomysły? Czekam na wasze zdanie w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak wam wygodniej.

0: A schowane teraz przyjeżdżamy na polskie terytorium.
1: Czy z temperaturą to tak, tak dzisiaj nie,
0: tak,
1: niedaleko.
0: Nie różnimy
1: się,
0: oczywiście,
1: nie?
0: Że tak. No. Tylko wiesz, z czym się różnimy schowaną? Parkiem maszyn.
1: A, tak,
0: u nas prawda. Nowocześniejsze
1: jednak
0: i fajniejsze.
1: Tak.
0: Jednak tak.
1: Chociaż ma to swój urok na pewno. Tak mówią, nie wiem, nie byłam.
0: Jak nie jeżdżą, to pewnie tak. Ładnie wyglądają samochody z lat 50., ale niektóre podobno jeżdżą. Dobrze, wyjeżdżamy z Hawany, wjeżdżamy na polskie drogi na 10 minut przed godziną 15.
2: Dzień dobry,
0: halo, halo.
2: Hamburg, Szczecin, 39,5 stopnia. Pozdrawiam, Donat ze Szczecinka.
0: Pozdrawiamy, 39,5.
1: No,
0: czyli tam też, w Niemczech też tak
1: jak Hawanie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nawet u nas cieplej, 33 w Hawanie pokazuje mi teraz. Więc.
0: Ale teraz sprawdzasz temperaturę, czy
1: nie,
0: ruch drogowy?
1: Temperaturę.
0: 33 w Hawanie.
1: Tak.
0: Wyjeżdżacie z Hawany, wracajcie do Polski. I z Dominikany też, bo pewnie
1: podobne temperatury. To prawda. Ale u nas no, na A1 się poprawiło, bo służby informują o tym, że udrożniły ruch i można przejechać tutaj tym odcinkiem między węzłami Kopetkowo i Pelplin w kierunku Gdańska, ale też te same służby, czyli Centrum Kontroli Ruchu Autostrady, informuje, że jest w tym miejscu długi korek i rzeczywiście jest. Tutaj można akurat na tym odcinku cały czas objeżdżać drogą, najpierw drogami wojewódzkimi 231 i później drogą krajową numer 91 i później wracamy drogą wojewódzką 229 na A1 węzłem Pelplin. Niestety niżej, czyli na wysokości Włocławka na 91, czyli na tej drodze objazdowej doszło do zdarzenia drogowego w pobliżu przydatków Gołaszewskich. Tutaj samochód ciężarowy zderzył się z osobową, wskutek czego jedna osoba została ranna i niestety droga na 255 kilometrze jest zablokowana i tutaj nasz słuchacz podpowiada widokowy objazd przez miejscowości Kowal, Dębniaki i Gołaszewo, trasa lasem, więc zacieniona można jechać. Jeśli chodzi o S10, tu na trasie między węzłami Toruń Zachód, Toruń Południe jest zwężenie, a to po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w pobliżu miejscowości Glinki, to jest trzeci kilometr tej trasy. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 71, to tutaj na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 488 na trasie Pabianice-Żgów w pobliżu Żgowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy informację o blokadzie jednego pasa w kierunku Piotrkowa na 52 kilometrze, ale jest też informacja o tym, że służby już kończą sprzątanie w tym miejscu, więc trasa powinna być niedługo odblokowana. A6, tu znowu nowe zdarzenie między węzłami Kijewo i Dąbie. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Świnoujścia. I jeszcze droga krajowa numer 94 na Podkarpaciu na trasie Łańcut-Przeworsk w pobliżu Kosiny. Doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Rowerzysta został ranny. Policja kieruje ruchem naprzemiennie na 623 kilometrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: S5, kierunek Poznań, 149 km pomiędzy węzłami Kryniczno a Trzebnica, roboty drogowe. Informuje to, bo 123, zwężenie do lewego i tam jest koreczek dwukilometrowy. 149 km S5 w kierunku Poznania. Tobo dziękuję pięknie za informację.

0: 26 stopni w Suwałkach i tam jest najchłodniej, o 10 stopni więcej w Legnicy. W Legnicy 36 i tam oficjalnie jest najcieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale oczywiście w wielu miejscach w Polsce powyżej 30 stopni pokazują termometry. W Warszawie 30, w Łodzi 31,5, 33,5, w Poznaniu 32, w Bydgoszczy na termometrach 31, w Rzeszowie 31,5, w Krakowie, w Katowicach 32, 33,5, w Opolu. No, jak słychać, upał wszędzie. Poza Suwalszczyzną, tam takie ożywcze 26. Jeżeli chodzi o ostrzeżenia wydane przez synoptyków, to 2 i 3 stopnia. Dziś obowiązują w całej Polsce. 2 stopnia praktycznie na przeważającym obszarze naszego pięknego kraju, natomiast 3 stopnia tego najwyższego na Dolnym Śląsku, na województwie lubuskim i w Wielkopolsce, na zachodzie Wielkopolski. Tam upały naprawdę powyżej 33-4 stopni mogą dziś osiągnąć takie wartości. Po południu i wieczorem bezchmurnie, cały czas bezchmurnie lub zachmurzenie małe, przewidują synoptycy, czyli jakieś drobne obłoczki, nie, z których na pewno nie będzie padał deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to synoptycy przewidywali do 36 na zachodzie, już jest troszkę cieplej. Jeżeli chodzi natomiast o wiatr, to słaby, na północy może być chwilami umiarkowany, na ogół wieje z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. 2 minuty po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilena.

0: Poznaniu 38, zdaniem naszej słuchaczki Aneta z Volvo V60cc Cross Country. 38 w Poznaniu, oficjalnie trochę chłodniej oczywiście, zdaniem synoptyków, ale mieliśmy już 40 we Wrocławiu. Jaca z Miśka pisał i rzeczywiście zamieścił zdjęcie, że 40 stopni Celsjusza, w aplikacji naturalnie to zdjęcie, że 40 stopni Celsjusza pokazują termometry w samochodach we Wrocławiu. Ktoś ma więcej niż 40, moi drodzy? Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji, możecie pochwalić się. Szukamy więcej niż 40 stopni. Czy już mamy takie wartości na termometrach w samochodach w Polsce? Bo w Aberdeen zaledwie 19, jak tak pisał Robert. 10 minut po godzinie 15. Rozgogolona Ewa Mierzejewska.
1: Tak, no
0: bo,
1: zgadza się.
0: No bo przecież jest
1: stosownie
0: upał,
1: do
0: prawda?
1: Pogody.
0: Oczywiście.
1: Dzisiaj. No. Ja tak sobie wzdycham z zadowoleniem, bo ja bardzo lubię taką temperaturę.
0: A słuchacze żałują, że nie jesteśmy telewizją. Wyjeżdżamy.
1: No wiesz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I od razu sprawdzamy sytuację na A1, bo tutaj był długi korek, dlatego że na wysokości Bobrowca, czyli między węzłami Pelplin i Kopytkowo na jezdni w kierunku Gdańska zderzyły się dwa samochody osobowe, ale niestety w niefortunnym miejscu, bo remontowanym, i tutaj zrobił się bardzo szybko długi korek i też droga była przez kilkadziesiąt, no może do godziny, całkowicie zablokowana. Teraz mamy potwierdzenie od służb, że już odblokowano przejazd. Niestety na razie nie wpłynęło to na rozładowanie korka. On się zmniejszył, to prawda, z 15 km zrobiło się 9, ale niestety cały czas jest to bardzo długi korek, więc tutaj na tym odcinku lepiej pojechać, tak jak sugerowały służby, czyli drogą krajową numer 91. Tu zjeżdżamy na węźle Pelplin i później jedziemy drogą wojewódzką najpierw 231, potem 91, a potem drogą krajową 321 w 229, wracamy na A1 węzłem Pelplin. No i tutaj rzeczywiście chyba lepiej z tego objazdu korzystać. Na pewno stracimy mniej cierpliwości. Jeśli chodzi o 91, to tu wciąż na odcinku tym bardziej na południe, czyli Włocławek-Kowal, zamknięty jest przejazd w pobliżu miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tam doszło z kolei do zderzenia osobówki z ciężarówką. No i to niestety sugeruje, że te usuwanie skutków tego zdarzenia będzie się przedłużało. Dlatego tutaj też trzeba jechać objazdem i tutaj nasz słuchacz zaproponował tutaj objazd miejscowościami Kowal, Dębniaki i Gołaszewo. Jeśli chodzi o trasę S11, to dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację o odcinku między węzłami Borówiec i Kurnik Północ w pobliżu miejscowości Skrzynki. Tu zepsuł się ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Środy Wielkopolskiej na 10 kilometrze. Tutaj świeża sprawa, ale usuwanie awarii nie powinno zająć służbom dłużej niż do 16.30, tak przynajmniej zapowiadają. No i przypominam także o utrudnieniach na 46 na Opolszczyźnie. To jest odcinek Opolenysa w pobliżu Sidziny. Po zderzeniu czterech samochodów osobowych i samochodu ciężarowego droga jest całkowicie zablokowana na 64 kilometrze i tutaj objazd prowadzi trasami lokalnymi. W miejscu tego zdarzenia jest policja, która kieruje ruchem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam. Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.
0: No już niedługo będziemy jeździć w ramach Eurojazdy. Przypominam zasady, bardzo proste. Trzeba zapamiętać, ile kilometrów jest między pierwszym a drugim miastem. Potem przejedziemy z tego drugiego do trzeciego miasta. My policzymy te kilometry, dodamy, najprościej mówiąc, i będzie wiadomo, jaka jest odpowiedź. I te kilometry się przydadzą po godzinie 17, bo liczba tych kilometrów decyduje, kto wejdzie do finału, odpowie na pytanie i zgarnie 300 zł.

0: Wracamy do rozmowy z Tomaszem Matuszewskim z WORD-em Warszawa. Przypominam, mówimy o tej aferze, tak chyba trzeba powiedzieć, w zielonogórskim WORD-zie. Zatrzymany został Roman U. z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ale okazuje się, że Czesław H., znany samorządowiec, właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców Zielonej Góry, to podobno on miał umożliwiać to przekazywanie nielegalne pieniędzy panu Romanowi U. Okazuje się, że zarzucono Czesławowi H., że 50 osobom miał ułatwić wręczenie łapówki egzaminatorowi w zamian za pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy. Tak sądzi prokuratura okręgowa w Zielonej Górze. Chciano zatrzymać pana Czesława H., ale sąd uznał, że stan zdrowia podejrzanego wyklucza zastosowanie tego środka zapobiegawczego, więc pan Czesław H. Na razie na wolności, jak się okazuje. Czy twoim zdaniem, Tomku, teraz pójdzie przez Polskę taka, że tak powiem, procedura sprawdzająca inne WORD-y?
1: Dla mnie istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak się może zadziać, ponieważ tak jak sobie powiedzieliśmy, mało kto się spodziewał, że coś takiego systemowego się pojawi. Tym bardziej, że no, trzeba śmiało w oczy czy w uszy, bo jesteśmy w radio, powiedzieć, że tam, gdzie mamy zbyt duży stopień trudności bądź niezrozumiałości sensu egzaminu, tam się niestety pojawiają takie potrzeby załatwiactwa.
0: Ominięcia. Okej, rozumiem. Czyli tak naprawdę sugerujesz, że egzaminy są za trudne, zbyt skomplikowane i czasem ta wiedza z tych egzaminów nie przydaje się na drogach.
1: Tak, i to właśnie ono, poza tymi merytorycznymi skutkami, o których tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy miło, no rodzić może takie właśnie obejście, że to jest bez sensu, szkoda czasu, nerwów, wiadomo, kim oni są, bo przecież tu właśnie wróciły te wydarzenia lat 90. i 2000.

0: Więc myślę, że dlatego właśnie rozmaite, odpowiedzialne za zjawiska przeciwdziałania korupcji służby, no będą chciały zobaczyć, czy to rzeczywiście jest kazus zielonogórski, czy też rzeczywiście podobne systemy mogły funkcjonować gdzie indziej. No dzisiaj przy systemach informatycznych, wizyjnych, rejestracjach przebiegów egzaminu będzie to na pewno prostsze niż było w latach 90.
1: No skoro to tak prosto to stwierdzić, czy jest ta korupcja, czy nie ma, to dlatego, to dlaczego w Zielonej Górze to trwało, jak twierdzi prokuratora, minimum kilka miesięcy, o ile nie lat?
0: Powiem to również na podstawie swoich doświadczeń. No jeżeli się coś udaje raz, drugi, trzeci, to takie mam wrażenie, że nabywa taki ktoś lub taka grupa ludzi przekonania, że dany system jest tak doskonały, że nikt nie domyśli się, a z kolei ewentualne konsekwencje są tak znowu rozmazane, że nawet jeżeli coś, to wtedy jakoś to będzie. O, przepraszam, że tak trochę się popularnie wypowiadam, no bo skoro wiele miesięcy, no to komuś się musiało na początku zacząć to udawać, tak? No, nie znam szczegółów, jak w ogóle na tą całą aferę ktoś wpadł, ale na pewno dla mnie to ktoś o tym zaczął w pewnym momencie gdzieś musiał mówić, chwalić się, dzielić wiedzą i tak dalej.
1: No dla mnie to muszę ci powiedzieć, że najbardziej szokujące jest to, że ten zatrzymany z WORT-u Zielonej Góry to doradca w ministerstwie, szanowany wydawałoby się egzaminator.
0: To jest mój kolega, no to nie ukryję tego, bo byłbym nieuczciwy i dla mnie fakt w ogóle tej informacji, no początkowo był taką nawet traumą, bo ja cały czas mam nadzieję, że jeszcze w tym wszystkim jakaś nutka może naiwności, może braku asertywności, może też, no bardzo często się tak dzieje, że ja się...
1: Brak asertywności, czyli wręcza im łapówki, a on nie umiał odmówić, tak?
0: Znaczy, być może to się wszystko nawet nie opierało o taką, no przepraszam, żywą gotówkę, tylko takie różnorakie hasełka, tak? Ja wielokrotnie słyszałem w swoim życiu zawodowym, to może byśmy się spotkali, prawda? Albo może by pan dodał już wpadł, prawda? Albo tam, bo tu jest taka ciekawa oferta, nie? Kiedyś o tym bardzo fajnie napisał były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pan Wojtunik, o takiej korupcji z odroczoną płatnością, tak? Czyli robimy coś dziś, ale skutek tego wszystkiego, czyli to wynagrodzenie, niekoniecznie od razu w żywej gotówce, ono dopiero przyjdzie czasami za wiele lat.
1: Czyli
0: tak?
1: Wow, to naprawdę dużo zaufania trzeba mieć do siebie w takich układach.
0: I dlatego, co powtarzam i dziś też to uczynię, spośród tych różnych cech predestynujących do bycia egzaminatorem, który pracuje jeden do jednego, tak jak powiedzieliśmy w pierwszej części, to od jego decyzji jest uzależnione, czy ja sprawdzę dokładnie tego, kogo mam egzaminować, a następnie, czy ja wobec niego zastosuję standardową procedurę, tak? Czy ja nie będę wybierał jakiejś, przepraszam, poluzowanej trasy, czy też, bo w tej zielonogórskiej sprawie też się pojawia taki wątek, czy ja mu nie będę po prostu podpowiadał, prawda? Więc tutaj jest ten człowiek i jego te walory jako bardzo istotne.
1: No właśnie. Dodam jeszcze, jeżeli pozwoli, że ja myślę, że trochę wyobraźni zabrakło tym, którzy czerpali korzyści majątkowe, bo przecież powiedziałeś coś takiego, że jakoś to będzie. Jeżeli chodzi o to, jakoś to będzie, to teraz grozi im do 10 lat pozbawienia wolności, więc tu już nie jakoś to będzie, tylko będzie będzie pozbawienie wolności. Wracamy do tematu za parę minut. Jeżeli chcecie się wypowiedzieć, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zapraszam do aplikacji.

0: Marcin z ładowarki Volvo w Mysłowicach podaje temperaturę 28. Całkiem miło w tych Mysłowicach, jak się okazuje. Zupełnie inaczej jest we Wrocławiu. Miłego popołudnia życzy Janek i informuje, że 44,5 pokazuje termometr. 44,5 we Wrocławiu. Czyli Mickiewicz o tym pisał, a
1: ile?
0: Imię 44,5.
1: 44,5?
0: Tak, a imię no, jego 44.
1: No właśnie, bez to, pół. No,
0: a, czyli nie o Wrocławiu jednak, Mickiewicz. 31 po 15 wracamy na polskie drogi.
2: Witam, trasa 11 między Jarocinem a Środą w miejscowości Brodowo. Osobóweczka zepsuta, jeden pas zablokowany. Trzeba będzie chwileczkę
0: poczekać.
2: Postać, myślę, że jakieś 10 minut. Pozdrawiam.
1: I to jest ta S11, o której ja mówiłam, tylko tutaj słuchacz podał szerszy zakres.
0: Korka.
1: Nawet nie korka, tylko po prostu szerszy zakres trasy. O tak, okay, że, bo ja mam między Pruszkowym a Kurnikiem. A tutaj słuchacz, no ale to jest właśnie o to chodzi. Tam jest awaria samochodu, to nie powinno potrwać jakoś bardzo długo. Borówiec, Kurnik Północ. W pobliżu miejscowości Skrzynki jest zwężenie w kierunku Środy, 10 km.
0: I to ten Pruszków przez Ukreskowane i Kurnik też.
1: Tak.
0: Lekcja ortografii przed informacją.
1: Jeszcze jest Borówiec tam i też przez Ukreską.
0: Tak?
1: Aha.
0: No, proszę bardzo. Lekcja ortografii przed informacjami drogowymi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i mamy też dobre informacje od Centrum Kontroli Autostrady A1, która podaje, że odblokowano przejazd i już nie tworzą się utrudnienia drogowe między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Jeśli chodzi o to, co służby podają, to rzeczywiście tak jest i tutaj rzeczywiście ten korek się rozładowuje, ale to nie oznacza, że go zupełnie nie ma, bo jest, chociaż rzeczywiście w tej chwili to już tylko na wysokości między miejscowościami Kopytkowo i Bobrowiec, czyli dokładnie tam, gdzie doszło wcześniej do zdarzenia drogowego i jeszcze jest korek. No tu można objeżdżać cały czas tą 91, zwłaszcza, że wcześniej między Nowymi Marzami a Warlubiem też jest spowolnienie. I tutaj na odcinku od Nowych Marzów już do Gdańska czy do Tczewa właściwie 91 jedziemy bez utrudnień, z wyjątkiem miejscowości Nicponia i Gniew. Tu się korkuje. No i później już na wysokości Tczewa też widać wzmożony ruch w związku z popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Ale wcześniej na 91 na wysokości Włodzimierza Sławka, droga ta jest cały czas zablokowana. Tutaj wcześniej doszło do zdarzenia między Włocławkiem a Kowalem w przydatkach Gołaszewskich. Zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Udział ciężarówki w zdarzeniu drogowym zawsze sugeruje, że tutaj te utrudnienia będą trwały kilka godzin i na 255 km trasa jest zablokowana. Taka sytuacja ma utrzymać się co najmniej do godziny 16:30. Tutaj trzeba objeżdżać trasami lokalnymi. Można to zrobić na przykład przez miejscowości Kowal, Dębniaki i Gołaszewo. I teraz jeszcze A4 i to podwójnie. Po pierwsze na odcinku między węzłami Mikołowska-Francuska, więc w Katowicach. Tu po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Krakowa na 337 km, a między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Południe na 416 km, potem jak samochód ciężarowy wjechał do rowu i zablokowany jest pas awaryjny w kierunku Rzeszowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment wracamy w wysokich obrotach do rozmowy z Tomaszem Matuszewskim z WORD Warszawa na temat tej korupcyjnej sytuacji w Zielonej Górze.

0: Tomasz Matuszewski z WORD Warszawa, gościem w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Tomku, tutaj się pojawiają oceny naszych słuchaczy. Dzień dobry, pisze Aleks na przykład. Niestety takie są nawyki postkomunistyczne, trzeba zmienić całe towarzystwo, to nie będzie takich sytuacji. Czy to wystarczy?
1: Jakoś tu już tego postkomunizmu nie czuję. Nawet w tych postawach tych, którzy wchodzą na tą ścieżkę. Nie myślę już tu o egzaminatorze, o tym panu kierowniku ośrodka, tylko no, w ludziach też musi być coś dziwnego. No naprawdę cała
0: to nie kwestia ustroju, tak, tylko ludzi, prawda?
1: Tak. Tutaj jest jakaś też dla mnie niezrozumiała postawa ludzi, którzy z drugiej strony no, w ogóle w takie no, szemrane układy chcą się bawić. Przepraszam. Ten egzamin naprawdę jest do zdania. Rozpoczęte reformy też jak gdyby idą w kierunku dobrym. Mówię tutaj bardziej o tej części nadzorczej procesu szkolenia. Nie chcę, broń Boże, tutaj zwalać winy na środowisko szkoleniowe.
0: Ale tutaj muszę ci powiedzieć, że w tym samym tonie wypowiadają się instruktorzy, którzy piszą do nas. Instruktor Przemek pisze, dla kogoś, kto jest dobrze przygotowany, to tak jak ty powiedziałeś, egzamin to łatwizna, nic trudnego, do zdania.
1: No właśnie.
0: Ale Przemek, nasz słuchacz, pisze, bardziej bym się skupił na podejściu emocjonalnym młodych ludzi, bo tu może leżeć problem.
1: I leży, ja go całkowicie potwierdzę.
0: A na czym polega ten problem emocjonalny młodych ludzi? Znaczy, oni nie wiedzą, po co się szkolą?
1: Myślę, że nie do końca rozumieją właśnie celowość tego szkolenia. Tak? My tutaj no nie chcąc powtarzać tego, co na tej antenie już mówiliśmy, no jeżeli rzeczywiście jest sytuacja taka, że ktoś nie rozumie, po co się szkoli, to albo zaczyna to bagatelizować, albo traktować jako takie zło konieczne. Tak? Czyli to przysłowiowe, prawda, zakuć, zdać i już
0: zapomnieć.
1: Nie będę mówił...
0: No właśnie.
1: Tak, po zapomnieniu jeszcze coś, bo wtedy się pojawiają takie chęci, a po co ja się będę trudził, może będzie prostsza ścieżka i tak dalej. Jakiś rachunek zysków i strat. Emocje dzisiaj są tak rozbudzane w sposób banalnie prosty, że jeżeli ktoś chce kogoś wkręcić... Czy to będzie instruktor, czy egzaminator, rzeczywiście jest w stanie zrobić to bardzo prosto wobec młodego pokolenia, które no, staje się z jednej strony niesłychanie ciekawe w tym swoim rozwoju.

0: ale z drugiej strony takie bezbronne na tą część emocjonalną. Także tu ktoś bardzo fajnie to zauważa.
1: I kolejny instruktor, Tomek, tym razem pisze, a co z długimi terminami na egzamin? Czy nie czas zmienić przepis o maksymalnej dziennej ilości egzaminów nałożonych na egzaminatorów? Może to by pomogło?
0: No, nie wyobrażam sobie, żeby egzaminator dziennie mógł prowadzić jeszcze więcej egzaminów. Ja tylko może tak uświadomię słuchaczy, że jeżeli byśmy założyli 5 dni w tygodniu, czyli tyle, ile trzeba i można założyć, i te 9 egzaminów, to jest 45 egzaminów dziennie, to jest prawie 200 egzaminów miesięcznie, to jest naprawdę obciążenie duże. W nauczycielstwie istnieje mechanizm takiego urlopu na podratowanie zdrowia, bo można za szybko zinfantylizować się albo nabyć takiego przekonania, że wszyscy poza nami to są nasi uczniowie. Egzaminator, który za dużo by egzaminował, zacznie też się odseparowywać od pewnego realizmu drogowego.
1: Czyli traci kontakt z rzeczywistością.
0: Tak jest. Mhm. Nie. Tu nie chodzi o to. Natomiast trochę też ad vocem. Powiem tak, gdyby ludzie przychodzili na egzaminy lepiej przygotowani i gdyby nie rezygnowano pochopnie często z terminów egzaminów, to terminy te od razu by się autentycznie zaczynały skracać, bo to jest też nie tylko problem w ilości egzaminów na egzaminatora, czy tam w danym wordzie. Mhm.
1: I na koniec, wiesz, Tomku, naszej rozmowy, chciałem ci zacytować coś takiego. I czy to nie jest już taki, można powiedzieć, może nie pierwszy krok, ale podniesienie nogi w kierunku korupcji? OSK, Ośrodek Szkolenia Kierowców Sukces, zaprasza na kursy prawa jazdy. Znalazłem coś takiego na kategorię B. Uwaga, dajemy gwarancję, że zdasz praktykę za pierwszym razem.
0: No niestety, tego typu chwyty marketingowe już nie będziemy weryfikowali, na ile one mogą być w ogóle prawdziwe, ale to jest też taka woda na młyn, że rzeczywiście istnieją podmioty, które czy dają gwarancję zdanego egzaminu od razu, czy dają gwarancję wcześniejszych terminów. Więc tutaj apel do wszystkich, żeby nie posługiwali się, bo ja uważam, że część tych informacji jest taka marketingowa, taka
1: zwykła. No tak, to chwyty marketingowe, oczywiście, że tak.
0: Ale one też wywołują, szczególnie u tej młodzieży, takie przekonanie, że istnieje jeden tor normalny i jeden tor specjalny.
1: Właśnie, dlatego o to zapytałem. Pamiętajcie, brak gwarancji, wynik egzaminu państwowego zależy wyłącznie od umiejętności i zachowania kierującego w ruchu drogowym. Tak powinno być. No, Zielona Góra jest takim niechlubnym wyjątkiem tego. Na razie tylko Zielona Góra i miejmy nadzieję, że na tym się skończy.
0: Gdybym miał powiedzieć i musiał zdawać jutro egzamin, wcale bym nie powiedział, że go zdam z jakąkolwiek gwarancją.
1: I powiedział to wiceszef WORD-u Warszawa Tomasz Matuszewski na antenie PRK Polskich Radia Kierowców. Dziękuję, Tomku, za rozmowę.
0: Dzięki.

0: No właśnie, konkurs byśmy zapomnieli, a tymczasem trzeba jechać. Eurojazda rozpoczęta. Dziś proponuję wycieczkę po Chorwacji. Najpierw zobaczyliśmy sobie...
1: Fajnie, popieram.
0: Fajnie sobie zobaczyliśmy pulę. Tak. I z Puli jedziemy sobie do Splitu, więc... Dosyć długa trasa, powiem szczerze. Tak. Ponad 5 godzin nam zajmie ta trasa. No w każdym razie jedziemy z Puli do Splitu. Jeżeli wiecie, ile to kilometrów,

0: To fajnie, jeżeli nie wiecie, to sprawdźcie, ile tych kilometrów, zapamiętajcie liczbę tych kilometrów, bo z Splitu będziemy jechać dalej po Chorwacji, jeżeli chodzi o euro jazdę. Pamiętajcie, że trzeba policzyć te kilometry, wszystkie sumować i po godzinie 17 ktoś, jak dobrze sumuje, po odpowiedzi na jedno proste pytanie dotyczące infrastruktury europejskiej, zdobędzie kolejne 300 zł w PRK w Polskim Radiu Kierowców na wysokich obrotach. Pula, Split. Na razie ten kawałek Chorwacji.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety bardzo dużo utrudnień na naszych trasach, no ale z drugiej strony potwierdza się ta zasada, o której zawsze mówimy, przy dobrej pogodzie jest więcej zdarzeń drogowych. Niestety. S7 tym razem na początek, trasa Płońsk-Warszawa w pobliżu Michałówka. Samochód ciężarowy uderzył w barierę i w tej chwili droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana na 135 kilometrze.
0: No właśnie, wiesz, tutaj okazuje się, że napoje chłodzące nie dojadą na upały w Warszawie.
2: A co się
0: przez
2: stało?
0: Ten wypadek właśnie.
2: Przez
0: bo ta ciężarówka to wiozła napoje chłodzące.
2: Naprawdę?
0: No, słuchasz, tak pisze.
2: A widzisz, no, jest to możliwe. Ale niestety jak dojedziemy do Warszawy, to wcale nie jest lepiej, bo na S8 na odcinku między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia zderzyło się 6 samochodów. I zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku na 9 kilometrze. No i jak się pewnie domyślacie, no, oznacza to, no można powiedzieć, warszawski Armagedon drogowy, bo w tej chwili już korek sięga prawie węzła Mory i tutaj będzie po prostu sprzątanie, aby udało się szybko chociażby zepchnąć te samochody na pas awaryjny i udrożnić przejazd, bo jazdnia w kierunku Marek i Białegostoku to ta bardziej popularna o tej porze zdecydowanie. W drugą stronę też mamy korek. Niestety tutaj wygląda na to, że po prostu kierowcy patrzą niestety na to, co się dzieje na przeciwległym pasie, bo dokładnie zaczyna się ten korek od miejsca tego wypadku, właściwie karambolu, ale na szczęście bez poszkodowanych i tu właśnie od koła aż za Marymont jest także korek na jezdni w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia. To nie jedyne oczywiście problemy. Mamy też A4 dwa razy, mówiłam już o tym. Krakowska Wina, Kraków Południe, w pobliżu węzła Południe. Samochód ciężarowy wjechał do rowu, zablokowany jest pas awaryjny w kierunku Rzeszowa. Tutaj był korek i on się tylko powiększa. To jest prawie 416 km. A4 między węzłami Mikołowska, Francuska, czyli na wysokości Katowic po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Krakowa na 337 km. Tu także jest korek. Jedyna dobra informacja, jaką mam dla Was, to jest A6. Tu zakończyły się problemy w ruchu między węzłami Kijewo i Dąbie, gdzie, przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe i było zwężenie w kierunku Świnoujścia na 23 kilometrze i był tutaj korek i już sprawdzam, czy on się rozładował. I nie wygląda to źle ogólnie w tej chwili. Natomiast tutaj ta trasa A6, S3 między Szczecinem a Goleniowem jest szczególnie popularna, zwłaszcza w miesiącach wakacyjnych i tutaj lubi się przykorkować, ale na razie jest dobra informacja, że w tym miejscu i na A6, i na S3, i w ogóle na całej tej trasie można jechać bez żadnych utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapamiętajmy, że jedziemy dziś z Puli do Splitu. Na razie po obejrzeniu Koloseum w Puli wyjeżdżamy w głąb Chorwacji do Splitu. Ile to kilometrów? Zapamiętajcie, bo to się może przydać, jeżeli ktoś chce 300 zł.

0: Dzień dobry, czy będzie dziś zagadka motoryzacyjna? Pyta się Justyna z KII. Justyno, będzie zagadka motoryzacyjna, tylko trochę inna niż zwykle, nie na skojarzenie, tylko na słuch. 16 minęła, no o 16 sprawdzamy sytuację pogodową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 26 pokazują termometry na Helu, na Półwyspie Helskim i tyle jest rzeczywiście tam, w miejscowości Heli nie tylko. Natomiast jeżeli chodzi o najchłodniejsze miejsce w Polsce, no to właśnie tam. Chociaż nie chłodno, przyznacie, że nie chłodno, 26,3. Legnica to najcieplejsze z kolei miejsce w Polsce, 36,8, prawie 37 oficjalnie, 37 w Legnicy, a jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, to bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe nad nami. Temperaturę maksymalną już osiągnęliśmy, a nawet trochę przekroczyliśmy ją. Wiatr jest słaby, na północy również umiarkowany, a wieje na ogół dziś z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to już 2 minuty po godzinie 16. Wracamy na wysokie obroty muzyczne. Kłaniam się, jedziemy razem. Robert Kilene.

0: Darek z Zamościa napisał, ile jest z Puli do Splitu. 516 km. To jest dobra oczywiście odległość, Darku. Tylko nie trzeba tego pisać, trzeba to zapamiętać, bo na razie do niczego się nie przydaje. Trzeba będzie jeszcze policzyć liczbę kilometrów między Splitem a kolejną miejscowością, do której pojedziemy dziś w Eurojeździe. I potem, jeżeli będzie ta suma się zgadzała, to jest szansa na te 300 zł po godzinie 17.
1: Czyli ty po prostu sprawdzasz wiedzę matematyczną.
0: Też. Oczywiście matematyka się w życiu przydaje. Bardzo się przydaje, naprawdę. Mimo, że niektórzy twierdzą, że nie, to nie wierzcie im, to oszukańcy, matematyka się przydaje w życiu. 8 minut po godzinie 16. Teraz natomiast tutaj nie wiem, czy wszyscy słyszeli, Justyna Ski pytała się, czy będzie zagadka motoryzacyjna. Będzie, Justyno, powiedziałem ci to już, natomiast teraz dla wszystkich kolejna szansa na zwycięstwo, zwłaszcza, że będzie trzeba rozpoznać po dźwięku silnika nazwę samochodu. Jaki to samochód? Słuchajcie uważnie. O, tak pracuje ten silnik. Tego samochodu oczywiście.
1: To pod wodą?
0: Nie pod wodą. nie pod wodą.
1: Tak brzmi.
0: Ten samochód pod wodą sobie chyba nie radzi. To nie, to nie jest samochód Jamesa Bonda.
1: Może dzisiaj, wiesz, przez taki upał stwierdził, że zanurkuje.
0: Tak się zastanawiam. Nie, z niemal stuprocentową pewnością powiem, że James Bond tym samochodem chyba nie jeździł. To taka podpowiedź. Jaki to samochód, jeżeli rozpoznaliście po dźwięku silnika, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. O, widzę, że korek na Chełmżyńskiej w Warszawie. W obie strony od naszego słuchacza mamy informację.
1: Gdzie w Warszawie nie ma korka o tej porze?
0: No właśnie, gdzie?
1: No właśnie, mało takich tras jest.
0: Dobrze.
1: No jest ciężko, to trudna sytuacja.
0: Trudna sytuacja.
1: A na S8 to już 10 km.
0: No dobrze,
1: korka.
0: To czekam na wasze propozycje a propos tego samochodu. Jaki to samochód, jak rozpoznaliście po silniku, a Ewa teraz już informuje o tym, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To S8 zacznę, bo tu niestety od Prymasa Tysiąclecia aż do węzła Mory jest korek na jezdni w kierunku Białegostoku. Chociaż trzeba powiedzieć, że on się ładnie skrócił. Przed chwilą go mierzyłam i miał prawie 10 km, teraz ma 6, więc tutaj wygląda na to, że od Marymąckiej do Powązkowskiej troszeczkę się rozluźniło i to bardzo dobrze oczywiście. W przeciwną stronę mamy korek na wysokości węzła Powązkowska i później od Marymontu przez most i za mostem Grotaroweckiego ten korek się kończy. To jadąc w kierunku Wrocławia, Poznania i na A2 po wyjeździe z Warszawy, czyli za węzłem Konotopa, też jest korek od Koszajca do Duchy.

0: Kniec i później na wysokości Kotowic też spowolnienie. Tutaj wygląda na to, że to duże natężenie ruchu. Nie mamy informacji o żadnym zdarzeniu drogowym, ale oczywiście jeśli coś widzicie, akurat jedziecie tą trasą, no to koniecznie dajcie nam znać. S2 korkuje się przy węźle Lotnisko na jezdni w kierunku Terespola. Tutaj to jest takie stałe miejsce ze spowolnieniami o tej porze. Po prostu wchodzi o też duże natężenie ruchu. Zakończyły się problemy na S10 między węzłami Toruń Zachód, Toruń Południe. Tam było zwężenie i ruch naprzemienny, bo niestety na remontowanym fragmencie i tutaj informacja od służb, że trasa jest już odblokowana, ale to nie oznacza, że ten korek się rozładował, bo niestety to jest miejsce, które jest zakorkowane od rana do wieczora ze względu na przebudowę właśnie na wysokości miejscowości Glinki. Tu jest przebudowa dziesiątki w S10 i niestety korka nie ma, ale jest spowolnienie i ono na pewno będzie się utrzymywać mniej więcej do godziny 19, a nawet 20. Poprawiła się sytuacja na A1 za Grudziądzem w kierunku Gdańska. Tutaj jest cały czas korek między Kopetkowym a Bobrowcem, ale trasa nie jest już zablokowana. Służby informują, że można w tym miejscu przejechać bez problemów, o ile ten fragment nie byłby remontowany, a niestety jest, więc spowolnienie jest. Wcześniej jest także przy węźle Warlubie, ale on też się skróciło, bo wcześniej było prawie do węzła Nowe Marzy. I to wszystko na jezdni w kierunku Gdańska. I jeszcze S7, trasa Płońsk-Warszawa w pobliżu Michałówka. Tu niestety cały czas zamknięta jest trasa. Po tym jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, wiemy od naszych słuchaczy, że ten samochód ciężarowy przewoził napoje chłodzące i niestety jezdnia w kierunku Warszawy jest przez ten pojazd na 135 kilometrze całkowicie zablokowana. Tutaj jak można pojechać inaczej? No chyba na razie trasami lokalnymi, ewentualnie jeśli jesteście dużo dalej, no to oczywiście można pojechać na przykład S8 albo 79 już później, ale faktycznie tutaj ten odcinek jest zamknięty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.
4: Wróćmy do zgadywanki, do zagadki motoryzacyjnej. Dziś, dawno tego nie robiliśmy, ale dziś postanowiłem sprawdzić słuch. A co rozpoznacie po dźwięku silnika samochód? No to jeszcze raz. Uwaga, zapalamy samochód i... Jaki to samochód? Jak wam się wydaje, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Wierzę w was, trzymam kciuki, oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jaki to samochód?

0: Rozpoznaliśmy dźwięk silnika, czy już wiemy, co to takiego? Łukasz twierdzi, że to Ursus C330. Łukasz, to nie jest Ursus C330, zwłaszcza, że pytam o samochód, a Ursus C330, no to przecież ciągnik rolniczy, więc nie jest to Ursus C330. Co to takiego?
1: Witam.
0: Witam.
1: Może to Ford Mustang? Walerek z Rigi?
0: Nie, to nie jest Ford Mustang. Nie jest to Ford Mustang, zdecydowanie nie. Halo, halo.
2: A czy to może nie jest przypadkiem na przykład, Zaporożec? Pozdrawiam, Łukasz z Gdańska.
0: Pozdrawiam, Łukaszu z Gdańska. Nie jest to Zaporożec. Czy to Trabant, pyta Justyna. Nie, to też nie Trabant. Nie Trabant, nie Zaporożec, nie Mustang. Co to takiego? Jaki to samochód? Tak pracuje jego silnik. Jak się nazywa ten samochód? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Już 28 minut po godzinie 16. Za chwileczkę wyjedziemy na drogi, ale najpierw informacja od was. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witam. Witam. Wszystkich kierowców. Droga S5, kierunek od Poznania na Leszno. Mhm. Poboczem idzie mężczyzna z reklamówką. Proszę zachować ostrożność, to jest przed węzłem na Kurnik Granowo, z tego co kojarzę tutaj. Droga wojewódzka 431, mniej więcej kilometr przed tym węzłem idzie mężczyzna poboczem, no nie wiem czego tam szuka,
0: Może grzybów?
1: Wyglądał tak dosyć marnie, także zgłoszony odpowiednim służbom, no proszę na niego uważać. Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi.
0: Dziękujemy pięknie za informację. Za chwileczkę kolejne od nas. Za moment również wrócimy do tego samochodu, który w tym momencie chodzi w wysokich obrotach. Ten samochód to jest maluch bez tłumika. Piotrek tak twierdzi. Mateusz też twierdzi, że to jest Fiat 126P. Panowie, nie, to nie jest Fiat 126P.
2: Ja cały czas obstawiam, że to jest żółta łódź podwodna.
0: Nie, to wczoraj, nie? Wczoraj też ktoś tak obstawiał, tak? Że yellow, a to był pink Cadillac, no, zamiast patrz. Yellow Submarine. No dobrze, posłuchajmy raz jeszcze. Jak się nazywa ten samochód? Nie jest to żółta łódź podwodna, mogę wam powiedzieć. No tak, bo wtedy Ewa
2: ja bym wygrała.
0: Brawa, tak? Nie ma brawa.
2: Nic z tego.
0: 16:30, wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A sytuacja na drogach cały czas jest trudna, niestety. Dobre informacje mam tylko z Krajowej 11. Tu odblokowano przejazd między Ostrowem Wielkopolskim a Pleszewem w pobliżu Sobótki. Wcześniej zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Ruch był naprzemienny na 385 kilometrze. Stąd dobre informacje od służb, że trasa jest już odblokowana. A dwójka, jednak ten korek był za długi, a informowałam o nim po wyjeździe z Warszawy między

ze węzłami Halinów i Arynów w pobliżu miejscowości Cisie. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i niestety jest zwężenie w kierunku Terespola, czyli w kierunku Warszawy najpierw na 400.

0: prymasa właśnie aż za węzeł Mory. I jeszcze S7, odcinek Płońsk-Warszawa, czyli wjazd do Warszawy od strony północnej. Tu w pobliżu Michałówka samochód ciężarowy uderzył w bariery. Droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana i taka sytuacja będzie się utrzymywała co najmniej do 18:30. Tak szacują służby. To jest kilometr 135 i tu, żeby objechać, najlepiej pojechać drogą krajową numer 50. Jeśli chodzi o 91, tu wciąż zablokowana jest całkowicie między Włocławkiem a Kowalem w pobliżu miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tu zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i droga jest zablokowana. Jedna osoba w tym zdarzeniu została ranna na 255 kilometrze. I jeszcze S11, odcinek między węzłami Borówiec i Kurnik Północ w pobliżu miejscowości Skrzynki. Tu zepsuty samochód ciężarowy uniemożliwia częściowo przejazd w kierunku Środy. Zamknięty jest nadal jeden pas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja się wcale nie dziwię, że jest zamknięty przejazd w kierunku Środy, bo mamy czwartek.
0: Ale jest otwarty w kierunku następnej Środy, już naprawdę.
2: W kierunku piątku powinien być
0: też otwarty. To na A1 by było wtedy.
2: No właśnie. Co to za samochód? Wracamy do tej zagadki. Ten dźwięk to dźwięk traktora, który rusza na żniwa. Seba pozdrawia, pozdrawiam cię, Sebo. To nie jest traktor. Obstawiam Wartburga, to jest z kolei Justyna. Też nie, Wartburg. A ja bym postawił na Volkswagena Transportera T1 Tomek z Wawy. I to jest, można powiedzieć, prawie dobra odpowiedź, bo on silnik ten sam. Co to za samochód?
3: Witam wszystkich.
2: Witam.
3: Według mnie jest to Volkswagen Garbus. Mhm. Maciek z Jasła, pozdrawiam.
2: Maciek z Jasła twierdzi, że to Volkswagen Garbus. Ktoś popiera Maćka?
4: Witam.
2: Witam.
4: Myślę, że to jest Volkswagen Garbus. Mhm. Albo coś z grupy Volkswagena. Mhm. Jakiś. Te dwa. Mhm. Ale raczej Volkswagen Garbus. Pozdrawiam, Michał z Mowano.
2: Masz rację, Michale, z Mowano. Oczywiście, że tak, to Volkswagen Garbus. Czy chodzi o Volkswagena Garbusa? Darek z Wesołej Kijanki się pyta. Tak, chodzi o Volkswagena Garbusa. Dźwięk silnika to Volkswagen Garbus. Paweł z GLC rozpoznał bezbłędnie. Toczek rozpoznał też bezbłędnie. Bogusia wiedziała i kto jeszcze?
5: Dzień dobry, szanowny redaktor.
2: Dzień dobry.
5: My z Patrykiem twierdzimy, że jest to Garbus. Serdecznie pozdrawiamy.
2: No we dwójkę, tak, oczywiście. Macie rację, wy z Fafikiem, oczywiście. Mariusz Dużego Passata, Mobila, przepraszam. Też, a Robert z Passata też wiedział, że to Volkswagen Garbus. Czyli Mariusz i Robert dołączają do grona tych, którzy rozpoznali po dźwięku silnika Volkswagena Garbusa. Kto jeszcze go rozpoznał?
6: Czy będzie to Volkswagen, tak zwany Garbus. Pozdrawiam, Krzysztof Kija Picanto.
2: Pozdrawiam, Krzysztof Jeski Picanto. Oczywiście tak zwany Garbus. Marek Starnowa też tak napisał. Janusz z Volvo. Garbus odpala. M. Sitko tam pisał. Ania Starnowa wiedziała. Kto był najszybszy?
7: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
7: Stawiam na Porsche dla ubogich, czyli Volkswagen Garbus.
0: Tak się
7: mówiło. Gargamel Grzegorz.
2: Gargamel Grzegorz był najszybszy.
0: Porsche dla ubogich?
2: Tak. Gargamel Grzegorz. Chociaż niektórzy twierdzili, że jest takie Porsche dla ubogich, bo 911 była za droga. No ale o tym nie teraz. Gargamel Grzegorz, bo zapomnę. Gargamelu Grzegorz byłeś pierwszy. Możesz pozdrawiać kogo chcesz oczywiście, a Rafał Skodiaka był pierwszy spośród tych, którzy pisali. Też Rafale pozdrawia kogo chcesz. Poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców możecie napisać, możecie nagrać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. Brawa, brawa, brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że to Volkswagen Garbus. Dlaczego o nim wspominam dzisiaj akurat w wysokich obrotach? Otóż dlatego, że 30 lipca w 2003 roku, wyobraźcie sobie, dopiero w 2003 roku w fabryce w meksykańskim Puebla z taśmy produkcyjnej zjechał ostatni egzemplarz oryginalnego Volkswagena Garbusa tego typu 1, kończąc tym samym trwającą dziesięciolecia historię budowy tego, nie ma co ukrywać, kultowego pojazdu. Brawa były, jedziemy dalej na wysokich obrotach, a dziś po Chorwacji sobie jeździmy.

0: Przypominam, że w wysokich obrotach mamy Eurojazdę. Jedziemy dziś po Chorwacji z Puli do Splitu, dojechaliśmy i teraz w dalszą drogę.
1: Konkurs.
0: Przypominamy, liczymy ilość kilometrów. Teraz ze Splitu ruszamy, mijamy Makarską i dojeżdżamy do Dubrownika. I tam kończymy naszą dzisiejszą trasę w Eurojeździe, czyli trzeba liczyć teraz, ile tych kilometrów przejechaliśmy. Pula, Split, Dubrownik z postoją oczywiście w Splicie. Jeżeli to zapamiętacie, dowiecie się, ile tych kilometrów jest, to warto to zapamiętać naprawdę, bo po 17 się przyda ta wiedza, żeby zdobyć 300 zł w naszej Eurojeździe.

0: A z Afryki znowu na Eurojazdę. Ruszamy. Jeżeli wiecie, ile kilometrów przejechaliśmy dziś, to zapamiętajcie to i wysyłajcie już teraz. Możecie to robić zgłoszenia do konkursu Eurojazda. Pamiętajcie, liczba, ilość kilometrów przejechanych, numer swojego telefonu i imię dopiszcie koniecznie, żebyśmy wiedzieli, do kogo odzwaniamy po godzinie 17. A teraz koncert życzeń. I słuchamy.
1: Pozdrawiam serdecznie na wstępie redakcję Polskiego Radia Kierowców, która cudownie umila nam czas.
0: Dziękujemy.
1: Oraz wszystkich kierowców, tych jednośladów, dwuśladów, wielośladów. Bezpiecznych podróży, szerokości. Uważajcie na siebie. Pozdrawiam, Gargamel Grzegorz.
0: Uważajcie na siebie i jedziemy. Dla wszystkich pozdrowionych.

0: Taka, można powiedzieć, chłodząca muzyka reggae na antenie PRK Polskiego Radia Kierów w te upały. Jutro gdzieniegdzie jeszcze bardziej upalnie niż dzisiaj, ale o tym już za 10 minut. Teraz wracamy na drogi. Informacja od Was. Halo, halo.
1: Witam. Droga krajowa numer 15 między Toruniem a Kowalewem Pomorskim. Ruch wahadłowy, auto osobowe w rowie. Policja na miejscu. Pozdrawiam. Adam.
0: Dziękujemy, Adamie, za informację, a teraz Ewa Mierzejewska i kolejne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A zaczynamy od A2, bo tu niestety pogorszyła się sytuacja. Mamy zamkniętą jezdnię w kierunku Warszawy i także teraz po, no właściwie to już teraz pola, bo to za Warszawą, między

0: między Majdanem a Olesinem na wysokości miejscowości Cisie. Jeśli chodzi o węzły, to będzie między węzłami Halinów i Arynów. Tu jezdnia w kierunku Terespola jest zamknięta na 497 km. Potem jak zderzyły się dwa samochody osobowe. Tutaj można pojechać drogą krajową numer 92, a nawet trzeba, no bo tutaj nie dość, że roboty drogowe, to jeszcze wypadek na tym remontowanym fragmencie. No i jedziemy przez 92, przez Aleksandrówkę i Dębę Wielkie i na wysokości Mińska można wrócić już na A2, bo tam już nie ma korka. 77 to nowe problemy z przejazdem na Podkarpaciu, na trasie Stalowo-Wola-Nisko w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Tutaj na jezdni w kierunku Niska zderzyły się dwa samochody osobowe. Jest naprzemienny ruch na 12 kilometrze. Bez zmian na S7. Odcinek między węzłami Żukowo-Gdańsk-Południe w pobliżu Lublewa Gdańskiego. Tutaj trwa sprzątanie substancji ropopochodnej z jezdni i jest zwężenie w kierunku Warszawy na 26 kilometrze. Bez zmian na S8 w Warszawie, tu między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia, trwa sprzątanie po zdarzeniu 6 samochodów. Na szczęście nie było poszkodowanych. Zablokowany jest częściowo przejazd w kierunku Białegostoku. Bez zmian także na S7. Tu trzeba objeżdżać Krajową 50. Odcinek Płońsk-Warszawa, a to dlatego, że jezdnia w kierunku stolicy jest zamknięta po tym, jak samochód ciężarowy uderzył w barierę na 135 kilometrze. Tu bez poszkodowanych, z tego co wiemy od naszych słuchaczy, ucierpiał tylko ładunek. I jeszcze A4, odcinek między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Południe. Tutaj na 416 kilometrze samochód ciężarowy wjechał do rowu i zablokowany jest pas awaryjny w kierunku Rzeszowa. I dobre informacje z Katowic, bo tu na wysokości węzła Francuska odblokowano przejazd w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 8 minut będzie godzina 17, no to teraz się zrobi gorąco na antenie PRK, Polskiego Radio Kierowców. Metallica, Until It Sleeps.

0: czas. Minęła 17, czas sprawdzić, jak będzie wyglądała dzisiejsza noc zdaniem synoptyków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na razie najchłodniej nadal na Półwyspie Helskim, ale wcale nie chłodno, bo 26 stopni tam pokazują termometry. Natomiast prawie wszędzie, poza północą Warmii i Mazur, poza Podlasiem i Suwalszczyzną, wszędzie powyżej 30, 37 i dwie kreseczki. Oficjalnie wskazują termometry w Legnicy, to jest najcieplejsze miejsce w Polsce. Dziś upalnie na Dolnym Śląsku, w województwie lubuskim, na zachodzie wielkopolskim też bardzo, ale to bardzo upalnie. Wszędzie, jak powiedziałem, powyżej 30, to będzie również ciepła noc, bo dziś minimalnie od 17 do 21 stopni Celsjusza zobaczymy.

0: na termometrach nocą. W nocy zachmurzenie małe bądź umiarkowane. Jedynie na północnym zachodzie i zachodzie mogą pojawić się jakieś przelotne opady deszczu, niewykluczone także lokalnie burze. Jeżeli chodzi o wiatr, to w dalszym ciągu słaby i w dalszym ciągu południowym, głównie południowym. Jutro w ciągu dnia do 36 stopni Celsjusza, czyli kolejny upalny dzień przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o naszą Eurojazdę, no to oczywiście mam nadzieję, że wiecie, ile tych kilometrów dziś zrobiliśmy i wysyłacie w aplikacji swoje zgłoszenia. Liczbę kilometrów z numerem telefonu i imieniem. Można się pomylić, powiedzmy, o 50 kilometrów dziś.

0: Już 17.10, Kuba Domoracki w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dzień dobry państwu.
0: No muszę to zdradzić, Kubo, na antenie naszym słuchaczom, że Kuba przeżył,
1: jak musisz, no to
0: przeżył
1: dalej
0: wczoraj Odyseję i z tej Odysei wrócił tak zderany trochę.
1: Tak, co prawda nie wracałem 10 lat, nie, jak niektórzy, ale wróciłem.
0: Wrócił, żeby informować was o tym, co dzieje się na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S11 w województwie zachodniopomorskim doszło do pożaru samochodu osobowego pomiędzy węzłami Zegrze Pomorskie a Koszalin Zachód. Mamy informację, że droga w kierunku Koszalina została tam całkowicie zablokowana i ten fragment należy omijać, zjeżdżając z trasy ekspresowej na węźle Zegrze Pomorskie i kierując się na starą jedenastkę. Autostrada A2 w województwie mazowieckim jest zablokowana w kierunku Terespola pomiędzy węzłami Halinów a Mińsk Mazowiecki. Tutaj z kolei zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 497 i ruch także tam kierowany jest na objazdy.

0: na węźle Halinów na starą dwójkę. Ekspresowa ósemka w Warszawie jest bardzo poważnie zakorkowana, jak to zwykle bywa po południu oczywiście, ale tym razem to niezwykłe popołudniowe korki, ale także utrudnienia w związku z karambolem, do którego doszło pomiędzy Bemowem a Aleją Prymasa Tysiąclecia na kilometrze 10. Zderzyło się tam właściwie 6 pojazdów osobowych i zablokowane są 2 pasy właśnie w kierunku Białegostoku i korek, potężny korek właściwie zaczyna się już za węzłem Konotopa. Droga krajowa numer 70 pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami, niedaleko miejscowości Arkadia, jest częściowo zablokowana na kilometrze 8. Tutaj także zderzyły się 2 samochody osobowe, niczym na autostradzie A2, ale trasa nie jest zablokowana całkowicie, tylko obowiązuje ruch naprzemienny. Jeszcze wspomnę o 2 trasach. Droga krajowa numer 15, Toruń-Brodnica, niedaleko miejscowości Elzanowo, na kilometrze 257 także obowiązuje ruch naprzemienny i tutaj także zderzyły się 2 samochody osobowe. I jeszcze jedna obiecana trasa to jest autostrada A4 w województwie małopolskim. Tutaj jak zwykle o tej porze zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Krakowa pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe w kierunku Rzeszowa, a także na wysokości Bieżanowa w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: No to uruchamiamy Eurojazdę.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: A z nami Agatka, tak się podpisała nasza słuchaczka. Dzień dobry, Agatko, witam serdecznie.
2: A witam serdecznie.
0: Słuchaj, a ty wiesz, kto to był Jacek i Agatka?
2: No tak.
0: Naprawdę?
2: Słynna bajka.
0: No nie wiem, czy to była bajka, czy to były takie pacynki, nie wiem, ja tego nie pamiętam, natomiast wiem, że Jacek i Agatka kiedyś uwodzili młodych ludzi przez telewizor. Dobrze, Agatko, w takim razie ile jest z tej puli przez Split do Dubrownika?
2: Tak, z moich obliczeń wyszło mi 517 kilometrów.
0: Naprawdę tak ci wyszło?
2: Znaczy Split do...
0: Bo napisałeś 704, znaczy, bo napisałeś zupełnie inne...
2: 745 kilometrów, tak.
0: No właśnie, 748, tak naprawdę, ale o 50 można było się pomylić. To dobrze wysłałaś, źle powiedziałaś, ale to nieistotne. Istotne jest to, żebyś dobrze odpowiedziała na pytanie, które sobie wybierzesz. Codziennie od 1 do 56 pytania można wybrać, przygotowujemy nowe, jak odpadają te stare. Jesteś zdecydowana na jakąś liczbę? Czary mary?
2: Ojejku, jak ma wybór?
0: Od pierwszego pytania do 56, więc całkiem duży wybór.
2: Pytanie numer 9.
0: Dlaczego 9?
2: No tak jakoś dobrze mi się kojarzy ostatnio ta liczba.
0: Dobrze, bardzo dobrze. Pytanie numer 9. Przypominam, że pytania dotyczą tak naprawdę Unii Europejskiej, struktury drogowej Unii Europejskiej, bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. To akurat trochę a propos bezpieczeństwa. Można podciągnąć pod tą kategorię. Mhm. Uważaj, Agatko, czy EKUS, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jest wydawana za opłatą? Mogę ci podpowiedzieć,

0: trzy podpowiedzi dać, jak chcesz. Chcesz?
1: Poproszę.
0: Tak, jest wydawana za opłatą, to jest pierwsza podpowiedź. Druga jest bezpłatna, a trzecia podpowiedź wymagana jest wpłata na cel dobroczynny.
1: Trzy?
0: Czyli wymagana jest wpłata na cel dobroczynny?
1: Dwa może, o dwa.
0: Ale pierwsza odpowiedź do dziennika, a druga do śmietnika. Tak jest w regulaminie konkursu, wiesz, Agatko. No niestety, oczywiście jest bezpłatna, natomiast ty powiedziałaś, że wymagana jest wpłata na cel dobroczynny w pierwszej odpowiedzi. Przykro mi bardzo.
1: No trudno.
0: No, karta EKUS jest, potwierdza, że jesteś ubezpieczony w swoim kraju. Unii Europejskiej masz prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych w większości krajów Unii Europejskiej, a poza tym też w Norwegii, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. Agatka, nie trać nadziei, jutro też jest dzień i jutro też będzie można zdobyć 300 zł, dobrze?
1: Dobrze, spróbuję, dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję ślicznie również, do usłyszenia, a my już za jakiś czas dzwonimy do kolejnego słuchacza, kolejnej słuchaczki, żeby komuś wydać te 300 zł dzisiaj w Eurojeździe.

0: Już 25 minut po godzinie 17. Kolejny raz, kolejna próba w takim razie.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Łukasz z Opatowa teraz z nami. Łukaszu, dzień dobry, witam serdecznie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: Witam serdecznie.
0: Słuchaj, odpowiedz dobrze na pytanie, które wybierzesz, dobrze, bo jeżeli chodzi o tą odległość, to świetnie wytopowałeś. Odległość między Pulą, Splitem, a później do Dubrownika. Jeszcze dodałeś trafnie te kilometry. Tylko wiesz, nie chce mi się już dzwonić do trzeciej osoby, więc odpowiedz dobrze, okej?
2: Okay? Miejmy nadzieję, że się uda.
0: Trzymam kciuki. Wybierasz pytania od 1 do 56, poza 9. Bo dziewiątka już odpadła dzisiaj.
2: Niech będzie 21.
0: Mhm. Oczko! No proszę bardzo. Dlatego, że oczko, czy dlatego, że tyle masz lat?
2: Nie, dlatego, że nie była dziewiątka wolna.
0: Okej.
2: Okay. Kolejna fajna cyfra to, czy tam liczba 20, liczba. To 21.
0: Dobra, 21.

0: Uwaga, uwaga. Galileo. To jest europejski system nawigacji satelitarnej wykorzystywany w naszych smartfonach, w autach, nie tylko inne, tak jak chiński tam Beidou czy GPS, ale Galileo to europejski system nawigacji satelitarnej. Pozwala on pozycjonować obiekt z dokładnością do, uwaga, pierwsza odpowiedź 1 metra, druga 50 metrów, czy może 100 metrów?
1: Nie, no, odpowiedź A, definitywnie.
0: Definitywnie, czyli do 1 metra.
1: Tak.
0: Brawa dla ciebie. Oczywiście, że tak.
1: Dzięki bardzo.
0: Pozwala on pozycjonować obiekt z dokładnością do 1 metra i w związku z tym, że się dobrze spozycjonowałeś, 300 zł dla ciebie. W takim razie, Łukaszu. Przeznacz na jakąś fajną podróż wakacyjną te 300 zł.
1: Myślę, że paliwo to dobry kierunek.
0: Bardzo dobry kierunek. Bardzo dobry kierunek. Trzymaj się, Łukaszu, nie rozłączaj się.
1: Dzięki wielkie.
0: Musisz podać jeszcze dane, żeby wiedzieć gdzie, żebyśmy wiedzieli, gdzie te pieniądze przesłać, okej?
1: Okay? Jasne.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: A jutro znów szansa na 300 zł, znów eurojazda na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach. Zapraszam serdecznie.

0: No a teraz będziemy między innymi na skrzyżowaniach ulic, będziemy sprawdzać korki, utrudnienia drogowe dokładnie o 17.30. Kuba Domoracki wraca z najnowszymi informacjami, a Aga z Tygrysa napisała do mnie, że w Poznaniu na parkingu firmowym, wyobraź sobie Kubo, 42 stopnie.
1: Ojeju.
0: No.
1: No to faktycznie.
0: To faktycznie.
1: Hiszpania, Portugalia.
0: Nie umywają się do Poznania. Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Popołudniowe godziny szczytu cały czas trwają w wielu miejscach naszego kraju. Mamy bardzo dużo korków, dużo spowolnień, jak to bywa o tej porze, ale niestety mamy także wypadki i kolizje. Do takiego zdarzenia doszło na przykład na trasie S11 w województwie zachodniopomorskim, pomiędzy węzłami Zegrze Pomorskie a Koszalin Zachód. Na kilometrze 11 doszło do pożaru samochodu osobowego i trasa ekspresowa przez jakiś czas była całkowicie zablokowana w kierunku Koszalina. W tej chwili mamy informację, że ruch odbywa się jednym pasem, czyli zablokowany.

zbudowany jest drugi pas. Cały czas obserwujemy tam może nie dosyć poważny korek, ale wzmożony ruch i pewne spowolnienia właśnie popołudniowej. Tak, na trasie S11 w kierunku Koszalina. To było województwo zachodniopomorskie, a teraz Mazowsze. Tutaj korek na ekspresowej ósemce nie ustawiony.

0: zakorkowane są dwa pasy, ale S8 jest zakorkowana także w drugą stronę, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Aleja Prymasa Tysiąclecia. Popołudniowe godziny szczytu na Dolnym Śląsku, spore spowolnienia na A4, na jezdni w kierunku Wrocławia, zarówno pomiędzy węzłami Budziszów Wielki a Gościsław, jak i nieco dalej w pobliżu Kątów Wrocławskich i Pietrzykowic, także w kierunku Wrocławia. I jeszcze wspomnę o jednej trasie, droga krajowa nr 77, obwodnica Stalowej Woli i Niska. Tutaj na 12 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i na miejscu ruchem kieruje policja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli zauważycie na swojej drodze jakieś utrudnienia, coś się dzieje na waszej drodze, dajcie znać poprzez aplikację, możecie napisać to, możecie nagrać wiadomość głosową. My natychmiast podajemy takie informacje na antenie i w ten sposób wierzymy, że nam się milej, sprawniej podróżujemy po polskich drogach. Jedziemy na wysokich obrotach.

Nowe literki będziemy mieli na rejestracjach już niedługo, bo kończą się te dotychczasowe i uwaga, uwaga, a jak Warszawa będzie teraz? Naprawdę, warszawskie rejestracje samochodowe będą się zaczynać od A, poznańskie od M, a X jak Gdańsk. Tak to będzie wyglądało. Na razie wśród tych kierowców, którzy indywidualne blachy zamawiają lub tak zwane zmniejszone i te na zmniejszonych już się pojawiają. Nowe literki dostają już kierowcy, którzy zamawiają zmniejszone rejestracje, tablice rejestracyjne, a na normalnych już niedługo także będzie uwzględnione to A jak Warszawa, jak powiedziałem, M jak Poznań, X jak Gdańsk. W ogóle nie tylko w tych miastach oczywiście będą inne litery, bo brakuje tych kombinacji już. Na Dolnym Śląsku będzie V zamiast D. Od V będą się zaczynały rejestracje. W Małopolsce od J zamiast K. W Mazowieckim, już powiedziałem, zamiast W będzie A. Na Podkarpaciu Y zamiast R. W województwie pomorskim X zamiast G. W województwie śląskim I zamiast S. A w Wielkopolsce też powiedziałem, jeżeli chodzi o Poznań, to zamiast P będzie M. Tak to będzie już niedługo wyglądało. Więc będzie trudniej odgadnąć numery rejestracyjne w poranku PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Slate, Run, Run Away na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Można powiedzieć, że to było dla tych naszych słuchaczy, którzy daleko wyjechali z Polski i są z nami, bo tam, gdzie jest internet, tam jest PRK Polskiego Radia Kierowców. Pamiętajcie, jak wyjeżdżacie nawet na wakacje za granicę, możemy być z wami. Na polskich drogach natomiast był przed momentem Kuba Domoracki i już wie, co się na nich dzieje.
1: I zaraz o tym powiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Popołudniowe godziny szczytu to jedno, ale normalny wakacyjny ruch to drugie, a zatem zakorkowane są trasy i nadmorskie, i trasy podgórskie. Zakopianka na przykład na Podhalu, tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w obu kierunkach. Natomiast trasy wojewódzkie numer 215 i 216 na Pomorzu są zatłoczone i zakorkowane niedaleko Chałup, Władysławowa, Rozewia i Chłopowa, a także Jastrzębiej Góry i Karwi, a spore spowolnienia także w pobliżu Pucka, Redy, Jastarni, Juraty i Helu także się utrzymują. Jeżeli chodzi o inne trasy pomorskie, to nieco wolniej, ale tylko nieco, jedzie się w Pruszczu Gdańskim na drodze krajowej numer 9.

0: 91, a także na Krajowej 20 pomiędzy Żukowem a miejscowością Babidół, czyli pomiędzy Żukowem a Kościerzyną. Cały czas utrudnienia utrzymują się na trasie ekspresowej S11 pomiędzy węzłami Zegrze Południe a Koszalin Zachód. Doszło tam do pożaru auta osobowego na kilometrze 11 i ruch w kierunku Koszalina odbywa się tam jednym pasem. Karambol 6 pojazdów na ekspresowej 8 w Warszawie pomiędzy Bemowem a Aleją Prymasa Tysiąclecia na jezdni w kierunku Białegostoku. Tutaj cały czas utrzymują się utrudnienia na kilometrze 10, gdzie właśnie doszło do tego karambolu i zablokowane są dwa pasy w kierunku wschodnim i obserwujemy tam dość spory korek nie tylko pomiędzy Bemowem a Aleją Prymasa Tysiąclecia, ale także nieco dalej, aż do węzła Wisłostrada. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Po pierwsze, Krajowa 70, Łowicz-Skierniewice. Tutaj niedaleko miejscowości Arkadia obowiązuje ruch naprzemienny w związku ze zderzeniem dwóch aut osobowych. Chodzi o kilometr 8. I Dolny Śląsk, autostrada A4. Tutaj spory ruch i niestety także korki. Obserwujemy zarówno pomiędzy kątami wrocławskimi a Wrocławiem w kierunku Katowic, jak i w pobliżu węzła Budziszów Wielki w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jeszcze 4 minuty, będzie godzina 18, i od godziny 18 Kuba Hanak z wami na luzie.
1: Dzień dobry.
0: W czapce i w słuchawkach. Tak nowocześnie.
1: Tak wyszło.
0: Tak nowocześnie, na luzie.
1: Ktoś kiedyś powiedział, że się odmładzam.
0: Czapką?
1: Czapką.
0: No dobrze. Inne sposoby na odmładzanie po godzinie 18. I nie tylko. Tak, oczywiście jest. O motoryzacji, mam nadzieję, też będzie.
1: Oczywiście, zapraszam.

0: Na zegarze prawie godzina 18. Tutaj PRK, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, mówi Kuba Hanak. Wrzucamy luz do 22. Zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Uf, jak gorąco, 37 stopni w Legnicy, 25 w Helu i Hel jest najchłodniejszym miejscem w Polsce. Patrzę na mapę, na radar pogodowy, radar temperaturowy naszego kraju i naprawdę jest czerwono-bordowo. Są tylko 4, no może 5 miejsc w Polsce, miast w Polsce, które pokazuje nam mapa IMGW, w których temperatura jest poniżej 30 stopni Celsjusza dzisiaj, teraz właśnie. Mało tego, ów instytut ostrzega o upałach. Najgorzej jest w południowo-zachodniej Polsce i rzeczywiście tutaj jest najgoręcej. Legnica 37, Wrocław 35, przy granicy w Słubicach 36 stopni prawie, w Zielonej Górze też 35. Gorąco jest i gorąco będzie. O tym, co jutro i w najbliższych dniach, opowiem później. Teraz powiem o tym, co czeka nas po południu. Będzie chłodniej, ale dopiero późnym wieczorem. Chłodno zrobi się gdzieś w granicach godziny 20 i 21, choć to chłodno, to będzie około 25-26 stopni. Temperatura mocniej zacznie spadać dopiero około północy. Będziemy mogli podziwiać piękne niebo, będziemy mogli podziwiać księżyc, bo zachmurzenia praktycznie nie będzie. Jak nie będzie zachmurzenia, to nie będzie też opadów. Tych opadów dzisiaj nie przewiduje się w zasadzie nigdzie. Mocniej wieczorem zachmurzy się tylko w obrębie Tatr i tam rzeczywiście tych

0: chmur przybędzie. Reszta kraju absolutnie bezchmurna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak noc bezchmurna, to można dzisiaj spędzić czas pod gwiazdami, w namiocie, może w kamperze albo w namiastce kampera. Dzisiaj będziemy o tym mówić w naszym programie na luzie. Będziemy mówić o tym, jak nocować w samochodzie albo w obrębie samochodu. Zostańcie z nami 2 minuty po 18:00.

0: Superka Polskie Radio Kierowców. Jest prawie 10 minut po godzinie 18. Kuba Domoracki już w studiu. A ta solówka saksofonowa to jest ekstra. Bardzo mi się ona podoba.
1: To prawda. To prawda.
0: Mój kolega grał dyplom w szkole muzycznej właśnie z tą solówką i mówi, że ćwiczył 3 miesiące.
1: No!
0: 3 miesiące ten fragment, żeby to zagrać. Już oczywiście zdał na bardzo dobre, ale jest to trudny fragment. Czy trudne fragmenty mamy teraz gdzieś na drogach?
1: Oj, są tak.
0: Fragmenty, gdzie jest bardzo trudno przejechać.
1: Tak. Ale też są dobre informacje, ale może nie zacznę od nich, bo trochę się dzieje niestety, wypadki, kolizje, no i popołudniowe godziny szczytu jeszcze się nie zakończyły.
0: Jadąc, dajcie głośniej. Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S12 pomiędzy węzłami Jastków a Lublin-Sławinek na kilometrze 50 doszło do pożaru samochodu dostawczego. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Lublina i już teraz obserwujemy tam korek. Niewielki, ale jednak prawie dwukilometrowy korek właśnie w kierunku Lublina od strony Puław czy Warszawy. Na trasie ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Szubin Północ a Szubin Południe doszło do awarii ciężarówki na kilometrze 90. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. Zakończyły się natomiast utrudnienia w zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S11 pomiędzy węzłami Zegrze Pomorskie a Koszalin Zachód. I już na 11 kilometrze, gdzie doszło do pożaru samochodu osobowego, jezdnia w kierunku Koszalina jest całkowicie odblokowana i właściwie większych spowolnień tam już nie obserwujemy. Nie można tego powiedzieć o Warszawie, o ekspresowej ósemce, czyli o północnej obwodnicy miasta. Tutaj nadal zdecydowanie

0: zdecydowanie wolniej. Jedzie się pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku. I tutaj przypomnę, doszło do karambolu 6 pojazdów pomiędzy Bemowem a Aleją Prymasa Tysiąclecia na kilometrze 10. Utrudnienia mamy na południu naszego kraju, czyli w województwie chociażby małopolskim. Na A4 jedzie się wolniej, dużo wolniej na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe w kierunku Rzeszowa, ale podobnie na Zakopiance i na Podhalu i na fragmencie remontowanym niedaleko miejscowości Gaj i Libertów, a także na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Mszany Dolnej czy Gorlic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 minuty po godzinie 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej na luzie. Nasza aplikacja czynna. Śmiało z niej korzystajcie, piszcie, dzwońcie.

0: 19 minut prawie po godzinie 18 i tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Obiecany namiotowy temat. Mamy wakacje, czasami chcemy wyjechać na kilka godzin albo na weekend. No i pożyczać przyczepę, podłączać to wszystko, albo szukać kampera. No w wakacje znalezienie wolnego kampera graniczy z cudem. Ale jest możliwość, jest alternatywa w postaci namiotu dachowego. Moim Państwa gościem jest Rafał Miazga z 4Overland. Cześć Rafale.
1: Cześć, cześć.
0: Fajnie, że jesteś, dzięki. Rafale, taki bagażnik dachowy, czy to jest alternatywa dla kampera i dla przyczepy, ewentualnie dla takiego rozkładanego namiotu, z którym jednak trzeba się chwilę pobawić?
1: Myślę, że namiot dachowy może być świetną alternatywą, bo to też wiemy od naszych klientów, którzy często przychodzą i mówią, że jednak kamperem już nie wszędzie wjadą, z przyczepą muszą się gdzieś tam jednak raz, że dostosowywać do prędkości, dwa, że wiadomo, wiadol. Tutaj namiot mamy na dachu, wjeżdżamy sobie praktycznie gdzie chcemy, rozkładamy się oczywiście tam, gdzie jest to legalne biwakować i śpimy na własnym aucie.
0: I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie sobie uwić takie wygodne gniazdko jak w takim standardowym, tradycyjnym namiocie? Wiadomo, że nie będzie tak wygodnie jak w kamperze, ale czy możemy liczyć na taką namiastkę komfortu w takim namiocie?
1: Zdecydowanie namioty na dach wchodzą na mody dwuosobowych do pięcioosobowych nawet. Można sobie do takiego namiotu...
0: O, to chyba na dostawczaka.
1: Nie, one się otwierają na drugie miejsce parkingowe, więc jak śpimy prostopadle do dachu, to tam 5 osób spokojnie wejdzie. I na przykład mamy dwumetrowy namiot na dachu, a otworzymy go na drugie miejsce parkingowe i mamy spanie 2,30 m, więc to jest komfortowa naprawdę sypialnia dla 5 osób.
0: Rafale, ja cię dobrze zrozumiałem, że taki namiot można rozłożyć jak taki mini domek na drzewie?
1: Dokładnie, można nawet do niego dopiąć sobie aneks, jeżeli chcemy sobie pobiwakować na przykład dwa dni na spokojnie z aneksem, ze ścianami, to mamy i namiot na dachu i pod nim aneks, w którym sobie możemy złożyć stoliki, krzesełka, więc zupełnie fajne, tak jak powiedziałeś, gniazdo można sobie z tego zrobić.
0: Mm-hmm. Jakich wyrzeczeń musimy dokonać, żeby na taki urlop się udać w porównaniu do przyczepy i w porównaniu do kampera?
1: Myślę, że praktycznie niemal każdy ma aucie już osobowym, a tym bardziej w SUV-ach, czy tak jak powiedziałeś, w vanach, to jesteśmy w stanie niemal wszystko wziąć ze sobą, kempingowo, lodówkę, kuchenkę i tak dalej. No największym problemem zawsze pozostaje toaleta, czyli oczywiście trzeba tutaj albo jechać na kemping, który już to ma, albo jeżeli jesteśmy na dziko, no to z zachowaniem wszelkich norm, że tak powiem, społecznych, saperka i do przodu, tak? Natomiast to jest, myślę, że jedyne takie wyrzeczenie, resztę można sobie naprawdę komfortowo w aucie, bo to nie tylko namiot, ale też całe wyposażenie auta.

0: miasta zrobić i fajnie zagospodarować też przestrzeń chociażby w bagażniku, bo śpiwory i poduszki możesz przerzucić do namiotu na górę, więc już tą przestrzeń zaoszczędzasz.
1: Rafale, pachnie mi to takim wojskowym obozem przetrwania trochę, z tego co mówisz, szczególnie z tą saperką.
0: Nie no, to było, pytałeś o wyrzeczenia.
1: Jasne, jasne. Ja oczywiście żartuję, natomiast przychodzi mi do głowy taka sytuacja jeszcze, że to przecież trochę waży, bo taki podstawowy bagażnik myślę, że spokojnie nasz dach uniesie, ale to o czym mówisz, czyli takie mocno rozbudowane mini mieszkanie, mini domek, to jednak trochę waży i pytanie, czy wszystkie samochody są w stanie taki ciężar unieść. Ja zaglądam w tej chwili w homologację pierwszego lepszego samochodu i tu jest napisane maksymalnie 60 kg na dachu. Otwieram większy model z tej samej firmy, jest napisane 80 kg. Czy to nie mało na taki domek?
0: Mówisz o nośności dynamicznej. W większości aut jest to właśnie około 75-80 kg. Chociażby dzisiaj montowałem na Passacie, gdzie jest to 100 kg na dachu. Mówimy o nośności podczas jazdy. Mhm. Czyli tyle, ile możemy przewozić, tak samo jakbyś przewoził boksa dachowego, czy nie wiem, rowery, to jest ta wartość. Statycznie jest ona wyższa, też namioty rozkładają się na drugie miejsce postojowe, więc mają swoją drabinkę.
1: Rozkłada się, ta waga się rozkłada na boki też.
0: Dokładnie, dokładnie. Mhm. Podczas postoju to jest troszeczkę co innego, no ale namioty też są tak produkowane, żeby się zmieścić w większości w tych normach. Wiadomo, że to zależy od auta i tutaj już warto pójść do specjalistów, żeby to dobrali po prostu do wielkości auta.
1: Rafale, z czego taki namiot jest zbudowany? Jakbyś mógł nakreślić tak podstawowo, jak to w ogóle wygląda?
0: Mamy różne typy namiotów dachowych, od namiotów w miękkim pokrowcu przez hybrydowe i w twardej obudowie. Dla laika najłatwiej powiedzieć jest, że namiot w twardej obudowie wygląda jak troszeczkę boks dachowy, bo zamyka się w pełni do właśnie takiego plastikowego albo aluminiowego boksa, a po otwarciu odbywa się w ten sposób, że zwalniamy klamry i pomagają nam siłowniki. Otwieramy z drugiej strony podłogę namiotu i mamy spanie. Więc to jest po prostu aluminiowa podłoga, która zawsze ma na wyposażeniu też materac, więc mamy już gotowe spanie po rozłożeniu praktycznie.
1: Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne podczas jazdy? Wiesz, pytam o pogodę, pytam o choćby o upały, o deszcz, o mocny wiatr. Czy ta pogoda taka drastyczna nie porwie nam tego namiotu? Podczas jazdy oczywiście.
0: Jeżeli przestrzegamy wszystkich tych zasad, o których wspomniałeś, czyli prawidłowy montaż i nośność dynamiczna dachu, to nie powinno się nic z tym wydarzyć. Oczywiście nie mówimy o jakichś huraganach i urokach ekstremalnych, ale tak jak można jeździć chociażby, tak jak mówię, z innymi ładunkami na dachu. Więc tutaj pod względem przewozu, jeżeli zachowaliśmy te zasady, które są w instrukcjach aut opisane, to nie widzę żadnego problemu.
1: A jeśli chodzi o prędkość, czy jest jakaś przypisana prędkość homologacyjna do danego urządzenia na dachu?
0: W zależności od producenta zazwyczaj określają to na 120-130 km na godzinę.
1: 120-130 to spora prędkość jak na samochód z czymś tak ciężkim na dachu.
0: Myślę, że tak samo właśnie jak mówię, jakbyśmy przemówili inne rzeczy, czyli tutaj oczywiście musimy się dostosować do warunków na drodze i zasad panujących na danej trasie, ale co do przewożenia ładunku, to myślę, że tak maksymalnie tego się trzeba po prostu trzymać.
1: A jeśli wieje wiatr, to chyba jednak warto zwolnić.
0: No jak ze wszystkim, tutaj zawsze rozwaga kierowców jest najważniejsza.
1: Ostrożność i uwaga. Moim Państwa gościem jest Rafał Miazga z For Overland. Rozmawiamy o namiotach dachowych, o tym, że można inaczej spędzać czas niż w kamperze czy w przyczepie kempingowej. Do rozmowy o namiotach wrócimy już za kilkanaście minut. Zostańcie z nami. Możecie zadawać pytania Rafałowi w naszej aplikacji. Możecie je zadawać pisząc albo pytając głosowo. To ta aplikacja nasza na to pozwala, więc śmiało korzystajcie z niej. Na pewno Rafał Miazga już za chwilę na te pytania odpowie. Zostańcie z nami.

0: Jest prawie w pół do siódmej, nasza aplikacja działa i zaraz będziecie mieli tego dowód, bo czasami w niej pojawiają się też pytania wprost do Kuby Domorowskiego.
1: Witam moje ulubione radio w trasie. Muszę wysłać pytanie odnośnie trasy Lublin-Warszawa S17. Na wysokości się prawic nawigacja podpowiada utrudnienia, minimalny korek, więc może coś o tym wiecie, albo inni słuchacze już minęli i mam nadzieję, że wyślą informację, że to już jest nieaktualne. Pozdrawiam wszystkich w trasie, no i czekam na informacje. Trzymajcie się szerokiej drogi.
0: Dziękujemy również, pozdrawiamy. Kuba Domorowski już za chwilę wyjaśni, dlaczego ekspresowa 17 się korkuje. Zapraszamy na wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I rzeczywiście zacznijmy od województwa lubelskiego. Trasy ekspresowej S17 niedaleko Lublina. Mamy wiadomości i raport z trasy. Słuchamy.
4: Dzień dobry, mam informację z trasy S17 z Warszawy w kierunku Lublina. Tuż przed Lublinem, między zjazdem na Jastków a węzłem Sławinek, doszło do wypadku. Jest zajęty prawy pas ruchu. Korek ma około 3 km.
3: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie, a teraz kierunek województwo kujawsko-pomorskie i trasa ekspresowa S5. Pomiędzy węzłami Szubin Południe a Szubin Północ na kilometrze 90 doszło do awarii samochodu ciężarowego i w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas. Jeżeli chodzi o korki, takie popołudniowe korki, popołudniowe spowolnienia, to bez wątpienia już sytuacja się poprawia w wielu miejscach, chociażby w Warszawie i na Mazowszu, ale nadal

Ekspresowa ósemka północna, obwodnica Warszawy, jest zakorkowana pomiędzy Bemowem, Aleją Prymasa Tysiąclecia, a węzłem Wisłostrada w kierunku Białegostoku. Natomiast w przeciwną stronę już korków nie ma, ani większych spowolnień także. Wolniej jedzie się na Krajowej 7 na północ od Warszawy, a także na Krajowej 79.

0: i pomiędzy kątami wrocławskimi a Wrocławiem w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo dziękujemy za pytania i odpowiedzi. 32,5 minuty po 18. Korzystajcie z naszej aplikacji.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców do godziny 19. Pozostało 25 minut, a my wracamy do tematu i rozmowy z Rafałem Miazgą z For Overland o namiotach dachowych. Cześć Rafale.
1: Cześć, cześć.
0: Bo namiot kusi prostotą, ale mam wrażenie, że nie jest jednak rozwiązaniem absolutnie dla każdego. I mówiliśmy już o tym, że trzeba z czegoś zrezygnować w porównaniu do kampera czy do przyczepy kempingowej. I te wszystkie rozwiązania są znacznie droższe niż ten namiot, prawda?
1: No myślę, że kilku albo kilkunastokrotnie nawet.
0: Powiedzmy o tym, ile to kosztuje, jak dobrać namiot do samochodu i do naszych potrzeb, bo wydaje mi się, że te potrzeby są chyba ważniejsze niż dobór do samochodu, chociaż może się mylę.
1: No myślę, że to jest na równi. A pierwsze dwa pytania, które zawsze zadaję osobom, które wchodzą do nas do sklepu,
0: to kosztuje,
1: jest na
0: jakie...
1: Nie, ja zadaję na jakie auto i na ile osób. Ja ich pytam, natomiast to oni już pytają o to również, ile to kosztuje. Więc to musimy wyważyć te dwie rzeczy. I to, na co nam pozwala auto i to, czego ludzie potrzebują. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, o które pytasz, to taki fajny namiot dachowy to jest wydatek, myślę, że w granicach 10 tysięcy złotych. Oczywiście można zacząć od budżetowych opcji w około 5 tysięcy, 6, aż do premium za 20 i 25.
0: Myślę, że chyba można by nawet znaleźć droższe takie namioty. Udało ci się sprzedać jakiś taki turbo top?
1: Myślę, że na co dzień sprzedajemy i turbotop, i budżetowe, bo mamy naprawdę tutaj spory wybór, więc myślę, że na co dzień i takich klientów obsługujemy.
0: Bardziej chodziło mi o to, czy spotkałeś się z takim klientem, który chciał absolutnie wszystko, absolutnie bez żadnych ograniczeń, i czy taki komplet udało się stworzyć dla takiego klienta?
1: Zdecydowanie tak, nie tylko na auta osobowe i terenowe, ale też chociażby ostatnio hitem jest, są nadbudowy, które również mają, są namiotowymi nadbudowami na pick-upy, można sobie z pick-upa fajnego kampera zrobić, więc no, tych rozwiązań jest naprawdę sporo, nie tylko w klasycznym namiocie dachowym, co już nie przestaje być taką nowością jakieś kilka lat temu, ale właśnie chociażby w zabudowie kamperowej również na pick-upa namiot się może

0: I właśnie o to chciałem cię zapytać, że wszyscy kojarzymy namioty dachowe albo z samochodami kombi, albo z SUV-ami, albo wręcz z samochodami terenowymi, mówiąc wprost, bo takie nocowanie na pustyni, czy to na totalnym odludziu, gdzie tylko taki samochód terenowy z prawdziwego zdarzenia wjedzie, to już o tym wiemy. Ale powiedziałeś o takich kompletach wypoczynkowych dla pick-upów. Coraz modniejsze są pick-upy. Wydawało się, że one wyginą jak dinozaury, bo są totalnie niepraktyczne, ale okazuje się, że z pick-upa można zrobić naprawdę fajnego kamperka.
1: Zdecydowanie tak i tutaj już naprawdę coraz więcej do nas przyjeżdża i Fordów, Rangerów i Toyota Hilux i innych pick-upów. Myślę, że to jest coś, nad czym też warto się zastanowić, jeżeli możemy sobie na to pozwolić. Oczywiście ma to swoje też jakieś tam ograniczenia, bo nadbudowujemy tą pakę, więc też dochodzą nam kilogramy. Warto już wtedy pomyśleć też o wzmocnieniu podwozia chociażby. Natomiast tutaj rozwiązań jest cała kolejna gałąź obok namiotu. Więc to moglibyśmy, podejrzewam, kolejną godzinę o tym przegadać.
0: Ależ mówmy o tym, co jeszcze możemy zaoferować w takiej kontrze do tego, co już znamy.
1: Jeżeli chodzi o pick-upa i zabudowy kamperowe, no to na pewno możemy sobie tam zrobić fajne, nawet dwumetrowe łóżko. Również w takiej zabudowie może być ogrzewanie postojowe, może być już kuchnia również zabudowana, stolik roboczy, wiadomo, w bakistach zewnętrznych. Można sobie zrobić prysznic z kabiną, więc tutaj też praktycznie wszystko już możemy mieć, łącznie z prysznicem wyprowadzonym na zewnątrz, a wszystko jeszcze dookoła, chociażby zakryte markizą 270 stopni, która da nam trochę cienia i tego, żeby się zrelaksować obok auta.
0: Czyli zajmując miejsce gdzieś, trzeba zająć trzy miejsca, mając taki komplecik.
1: Taki zestaw to już może naprawdę zająć i z jednej, i z drugiej strony, więc tutaj myślę, że trzy miejsca tak można liczyć.
0: Czyli na parkingu płatnym pod marketem niestety nie ma szans, bo trzeba będzie trzy bilety wykupić.
1: No nie, ale to jest właśnie często pytanie też od osób, czy na przykład z namiotem gdzieś tam się przytulą, jakby będzie on tylko na aucie, to gdzieś tam albo na dziko, albo nawet na jakimś mopie w długiej drodze do Włoch czy Francji dadzą radę się przespać i tutaj wracając do prostego namiotu na dach, nawet osobówki, to jest jak najbardziej możliwe.
0: To teraz pytanie a propos takich dalekich podróży, czy to jest bezpieczne? Pytam pod kątem samego posiadania takiego namiotu, nawet złożonego, i czy zdarzają się takie sytuacje, że komuś taki namiot ginie, to nie waży 10-20 kg, tylko znacznie więcej. To pierwsze moje pytanie. A drugie moje pytanie, czy jeżeli już rozłożymy się na jakimś odludziu, to czy przypadkiem do tego namiotu nie dostanie nam się jakaś dzika zwierzyna, która niekoniecznie może być przyjaźnie do nas nastawiona?
1: Myślę, że namiot na dachu właśnie daje nam troszeczkę tutaj komfort tego, że jesteśmy dalej i wyżej od tej zwierzyny, bo gorszym problemem mógłby być namiot naziemny, kiedy tam każdy lis czy wilk może nam podejść. Natomiast oczywiście to jakieś ekstremalne sytuacje, ale na dachu jesteśmy po prostu wyżej, więc jeżeli tylko jest to jakieś zwierzę, które potrafi wejść po drabince, to jesteśmy o tyle spokojniejsi.
0: No myślę, że wiele zwierząt potrafi wyjść po drabince, szczególnie jeżeli poczują może nie świeżą krew, ale jakieś jedzonko, które mamy, to myślę, że natura pozwala takie, znaczy zna takie przypadki i pozwala na takie sytuacje, że jednak nawet jeżeli zwierzę wcześniej nie myślało o tym, że potrafi, to będzie starało się zrobić wszystko, żeby zjeść jednak. Nie nas, ale coś, co mamy ze sobą.
1: To już zawsze, jak kempingujemy, to podstawa, że zostawić w sobie czystość i jedzenie trzymać w aucie zamknięte.
0: Jasne. A teraz uzupełnię jeszcze swoje pytanie, bo są takie miejsca, gdzie szczególnie, to widać w telewizji, ja nigdy nie byłem w takim miejscu, nigdy nie kamperowałem na pustyni czy na safari, ale widać takie sytuacje i wydaje mi się, że taki lamparcik, tygrysek, on bez problemu wejdzie po drabince, no i on już może mieć zamiary absolutnie negatywne w stosunku do nas. Czy są jakieś zabezpieczenia, albo wyższe drabinki, albo jakieś zamknięcia specjalne, które gdzieś te zwierzęta potrafią unieszkodliwić w tym kierunku?
1: Co no, śpiąc na dachu, to już tak naprawdę śpimy tak jak w zwykłym namiocie, tylko że na dachu. Generalnie otacza nas materiał, więc tutaj jakby zabezpieczeń nie ma. Natomiast ciekawostka, no bo właśnie z safari to się może być pierwsze skojarzenie co do namiotów dachowych, bo niemalże stamtąd to się wzięło. I myślę, że jak już jedziemy na taką wyprawę, to jesteśmy albo mamy przewodnika, albo jesteśmy przygotowani na takie okoliczności.
0: To jeszcze jak zadbać o taki sprzęt? Pytanie, mamy już namiot, jak o niego zadbać? Jak sprawić, żeby on był nieprzemakalny, żeby podczas deszczu nie mieć w środku

0: jeziorka, bo jeziorko mamy przecież obok, jeżeli kamperujemy gdzieś nad jeziorem. Czy są jakieś środki, jakieś sposoby na to, żeby taki namiot zabezpieczyć?
1: Tak naprawdę namioty dachowe niewiele się różnią od namiotów naziemnych, to znaczy oczywiście można użyć takiego samego impregnatu, natomiast sam w sobie namiot oczywiście ma klasę nieprzemykalności lepszą, niższą, wyższą, w zależności od tego, co wybierzemy, ale takie spokojne, że tak powiem, opady deszczu na polskie warunki, to praktycznie nie zdarzyło mi się, żebym miał jakieś większe problemy w jakimkolwiek namiocie dachowym, w którym spałem. I tutaj to jest chyba po prostu, trzeba się obchodzić tak, jak
0: odporność na wiatr, na tego typu zjawiska gwałtowne?
1: Ja myślę, że zawsze tutaj zdrowy rozsądek musi nam podpowiadać, czy my powinniśmy z tego dachu zejść, czy po prostu się zmieniać z kempingiem, bo to na kempingu zawsze tak samo, jak mamy rozłożoną chociażby markizę, czy zwykły namiot, jak idzie duża burza, to zastanawiamy się, czy chcemy tam po prostu nie ewakuować się w bezpieczniejsze miejsce.
0: No i to jest chyba taka dobra klamra na koniec, żeby zawsze korzystać z tego typu urządzeń ze zdrowym rozsądkiem. Dobierać je mądrze, korzystać z nich mądrze i to chyba taki najlepszy finał. Rafał Miazga był moim Państwa gościem z For Overland. Rafale, bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki serdeczne i szerokiej drogi wszystkim.
0: Szerokiej drogi i miłego kamperowania.

0: 10 minut do godziny 19. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy na luzie, ale na drogach nie wszędzie na luzie da się jechać. Czasami trzeba się zatrzymać i wrzucić jedynkę. Gdzie? O tym już za chwilę Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na przykład na autostradzie A4 w województwie małopolskim. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Krakowa pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe w kierunku Rzeszowa. Na kilometrze 417 kilka godzin temu, to jest właśnie w pobliżu węzła Kraków Południe, ciężarówka wjechała do rowu i zablokowany jest tam pas awaryjny w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Spore spowolnienie obserwujemy także na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Kostomłot i Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice na jezdni w kierunku Wrocławia i Katowic. Na ekspresowej piątce pomiędzy węzłami Szubin Południe a Szubin Północ doszło do awarii samochodu ciężarowego. Na kilometrze 90 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Utrudnienia były poważne nawet na trasie ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Jastków a Lublin-Sławinek, chociaż nie dostaliśmy jeszcze oficjalnej informacji o zakończeniu tych utrudnień właśnie na jezdni w kierunku Lublina. To mapa wskazuje, że najprawdopodobniej te utrudnienia się zakończyły, problemów większych nie ma, korków nie ma. Co najwyżej takie popołudniowe, późno popołudniowe spowolnienia mogą tam właśnie w kierunku Lublina występować. Nadal zdecydowanie wolniej jedzie się na S8 w Warszawie pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę ruch odbywa się w sposób płynny. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Trasa wojewódzka nr 216 jest dosyć poważnie zakorkowana pomiędzy Chałupami a rondem we Władysławowie w kierunku Trójmiasta. I także sąsiednia trasa nr 215 jest także zakorkowana i zatłoczona pomiędzy Władysławowem, Jastrzębią Górą, a także Karwią.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7,5 minuty do godziny 19. Nasza aplikacja czeka.

0: Minuta pozostała do godziny 19. Słuchają Państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Żeby Was rozruszać, to uwaga zagadka, uwaga zabawa. Teraz zadam pytanie, a Wy w naszej aplikacji, tylko w aplikacji, pisząc albo nagrywając odpowiedź w wiadomości, dajecie nam znać, czy wiecie, czy nie wiecie. Uwaga, do wygrania są dwie osłony przeciwsłoneczne na tylne szyby. Pewnie dla dzieciaków. Z logiem Polskiego Radia Kierowców. Także uwaga zagadka, uwaga zabawa. Kto pierwszy, ten lepszy. Umówmy się, że liczą się tylko odpowiedzi nagrane. Czyli nagrywamy wiadomości, nagrywamy je głosowo i tych odpowiedzi udzielacie w naszej aplikacji. No to trzymajcie się teraz. Uwaga, choć nie jestem z drewna, możesz kojarzyć mnie z dzieciństwa. Tylko dbaj o mnie, bo mam dzisiaj bardzo ważną rolę. Choć nie jestem z drewna, możesz kojarzyć mnie z dzieciństwa, tylko dbaj o mnie, bo mam dzisiaj bardzo ważną rolę. Ja też mam dzisiaj bardzo ważną rolę, bo teraz kilka słów o pogodzie chętnie Państwu powiem, bo się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła 19, zatem kilka słów o pogodzie się Państwu należy. Prawie 37 stopni w Legnicy w tej chwili, 24 stopnie na Helu. Hel najchłodniejszy, Legnica najcieplejsza. I powiem Państwu, że ta bordowo-czerwona plama się tak przesuwa ciągle na wschodnią stronę i jest naprawdę bardzo mało miejsc, gdzie temperatura jest poniżej 30 stopni. Lublin, Chełm, Suwałki, Hel, Ełk, Elbląg i Olsztyn. Tyle. Reszta dobrze powyżej 30, a przy zachodniej granicy nawet powyżej 35 stopni. I tak będzie. Ten dzisiejszy wieczór będzie bardzo ciepły, bardzo przyjemny. Tym bardziej, że nie będzie padać. Wiatru też jak na lekarstwo. Chociaż koło południa miejscami był bardzo silny, to w tej chwili już w ogóle go nie czuć. Więc korzystajmy z tej pięknej pogody, chodźmy na spacer, zabierzmy ze sobą PRK Polskie Radio Kierowców, być może w słuchawkach, być może w samochodzie. Tak czy inaczej, będziemy Państwu dobrze grali. Zagadka, konkurs, zagadka konkursowa się pojawiła, zagadka zabawa, bo to zagadka zabawa, więc nagrywajcie w naszej aplikacji wiadomości, pewnie po 19 tę zagadkę rozwiążemy. Mam nadzieję, że Państwo się spiszą i bardzo szybko tę zagadkę rozwiążą. Przypominam, do wygrania dwie osłony na tylne szyby, pewnie dla dzieciaków, z logiem Polskiego Radia Kierowców. Półtorej minuty po 19 jedziemy na luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tylko przypominam, liczą się tylko odpowiedzi nagrane, więc w naszej aplikacji trzeba się troszkę wysilić i nagrać taką odpowiedź. Pierwsza dobra odpowiedź będzie nagrodzona tymi oto osłonami na tylne szyby. To jedziemy dalej, na luzie. Do 22. Kuba Hanak, zapraszam.

0: Punktualnie 10 minut po godzinie 19 to czas na wiadomości drogowe. Tematem dzisiaj zajmuje się Kuba Domoracki, który jest już w studiu, a ja mam tylko nadzieję, że utrudnień będzie ubywać, a nie odwrotnie. Chociaż raz tak powiem, to jest zupełnie Kuba Domoracki, wiadomości drogowe, dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale faktem jest, że sytuacja naprawdę jest już coraz spokojniejsza. Oczywiście to nie znaczy, że utrudnień nie ma i korków nie ma takich wczesnowieczornych, ale bez wątpienia już jedzie się zdecydowanie lepiej w wielu miejscach naszego kraju. Można powiedzieć już spokojnie, że popołudniowe godziny szczytu są za nami. Ale na przykład S8 w Warszawie nadal jest zakorkowana. Co prawda to nie jest bardzo poważny korek, ale powiedzmy na odcinku 3-kilometrowym jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a mostem generała Grota-Roweckiego w kierunku Białegostoku. Jeżeli chodzi o inne trasy mazowieckie, to spowolnienia obserwujemy i na Krajowej 7 na północ od Warszawy, także na Krajowej 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem oraz na trasie wojewódzkiej numer 631 w Nieporęcie, a zatem powiedzmy na wysokości Zalewu Zegrzyńskiego. Ekspresowa piątka, Szubin południe, Szubin północ, czyli to jest województwo kujawsko-pomorskie. Tutaj doszło do awarii ciężarówki na kilometrze 90. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Kilkukilometrowy zator nadal utrzymuje się na Pomorzu na trasie wojewódzkiej numer 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. A zatłoczona i zakorkowana jest także sąsiednia trasa numer 215 w pobliżu Władysławowa, Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry, także Karwi. I jeszcze dwa słowa o sytuacji na południu naszego kraju w województwie małopolskim. Zakopianka może nie jest jakoś bardzo poważnie zakorkowana, ale spory ruch obserwujemy, zwłaszcza na Podhalu w pobliżu Zakopanego, Poronina i Białego Dunaju.

0: Lipca, a także niedaleko Szaflar i Nowego Targu. A4 tutaj na obwodnicy Krakowa, gdzie doszło do kolizji ciężarówki kilka godzin temu, na węźle Kraków Południe. Tam jedzie się wolniej w kierunku Rzeszowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy o naszej zabawie, którą zaproponowałem Państwu kilka minut temu. Choć nie jestem z drewna, możesz kojarzyć mnie z dzieciństwa, tylko dbaj o mnie, bo mam dzisiaj bardzo ważną rolę. Odpowiedzi tylko w aplikacji i tylko te nagrywane. 13 minut po godzinie 19, jedziemy dalej na luzie, czekamy na rozwiązanie.

19 po 19 i imieniny godziny trafione już w drugiej godzinie naszego programu. Ci z Państwa, którzy mnie znają, wiedzą, że lubię bawić się w takie szczególiki, ale teraz trochę zmienimy temat niegodzinowy. Przypomnimy o naszej zabawie, która ciągle trwa. Prosimy o dobre odpowiedzi w naszej aplikacji. Te nagrywane tylko będziemy brali pod uwagę. I uwaga, zagadka brzmi: choć nie jestem z drewna, możesz kojarzyć mnie z dzieciństwa, tylko dbaj o mnie, bo mam dzisiaj bardzo ważną rolę. O co pytam w dzisiejszym na luzie? Ślijcie odpowiedzi w naszej aplikacji, tylko te nagrane, głosowe. Pamiętajcie, tylko te będziemy brali pod uwagę. I dalej zmieniamy temat, bo będziemy mówić teraz o rebrandingu jednego z największych koncernów, a w zasadzie jednej z największych marek europejskich, czyli Skodzie. Skoda Group stawia na totalny rebranding. Choć proces startuje już dzisiaj, ma się zakończyć najpóźniej w czerwcu 2029. Co się konkretnie zmieni i jakie właściwie ma to znaczenie dla kierowców? Odpowiedzi na te pytania są bardzo, bardzo ważne. Skoda Group ma konkretny plan. Chce opracować nową koncepcję marki, zmienić nazwę handlową i identyfikację wizualną. Szykuje się zatem totalna rewolucja na rynku. Czeskie przedsiębiorstwo zdaje sobie z tego sprawę, zatem dało sobie sporo czasu na realizację procesu i przede wszystkim podczas jego wdrażania wybrało sobie solidnych partnerów. Rebranding Skoda Group powinien się zakończyć do czerwca 2029 roku, tak aby marka zdążyła w sam raz na swoje, uwaga, 170. urodziny. Zakłady inżynieryjne zostały bowiem założone w 1859 roku. Jak podkreśla oficjalna informacja prasowa, w zmianie nie chodzi o zerwanie z historią firmy. Nowa identyfikacja ma nawiązywać do czeskiej tradycji przemysłowej, a jednocześnie wspierać międzynarodowy rozwój grupy. Rebranding ma zatem stanowić przegląd tego, co udało się zrobić przez niemalże 200 lat i przygotować przedsiębiorstwo na kolejne 100 lat wyzwań. Nasza nazwa się zmieni, ale to, co najważniejsze, pozostanie niezmienne. Nasi ludzie, kompetencje techniczne, jakość oraz ambicja dalszego rozwoju nowoczesnego transportu publicznego, powiedział Petr Nowotny, prezes Skoda Group. Informacja mówiąca o wielkim rebrandingu Skody bez wątpienia jest bardzo ważna. W tym punkcie trzeba jednak postawić pewną gwiazdkę. Tym razem nie mówimy bowiem o Skodzie, a więc o producencie samochodów, a o Skoda Group i Skoda Transportation. To przedsiębiorstwo, które zajmuje się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą tramwajów, trolejbusów, lokomotyw oraz kolejek metra. Napędziłem wam strachu? Myślę, że tak. Myślę, że wszyscy ci, którzy słuchali tej wiadomości, myśleli, że mówimy o samochodach, że zmieni się znaczek, zmieni się nazwa. No to czym będziemy teraz jeździć? Niespodzianka. Otóż tylko chodzi o to, co na szynach i to, co w transporcie. A takiego psi kusa wam zrobiłem. 22 minuty po 19. I co, jedziemy dalej na luzie, ale nie obrażacie się za żarty?

0: Już prawie w pół do ósmej. Jakub Domoracki w studiu. Kuba, dałeś się nabrać na rebranding z Kody?
1: Prawie, że tak. Prawie, że tak.
0: Ale coś ci się nie zgadzało tam.
1: Tak, tak.
0: Ta moja pomyłka ze zmianą nazwy firmy. Bo sam się prawie tutaj wyłożyłem na własnym żarcie.
1: Czasami... Ale w ogóle interesująca historia.
0: Tak, bo czasami tak jest, że trzeba coś zmienić, żeby było lepsze. A Skoda, mało kto wie, produkuje naprawdę świetne tramwaje i wiele z tych urządzeń jeździ u nas po Polsce. Wiedziałeś, że Skoda produkuje tramwaje?
1: Nie.
0: No widzisz, to już wiesz.
1: Warto słuchać
0: radia. Warto słuchać, ale warto słuchać też wiadomości drogowych, bo jeżeli państwo jadą gdzieś w trasę, to Kuba być może ostrzeże o miejscach, które zdecydowanie warto omijać. Czas na wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrudnienia utrzymują się na południu naszego kraju, w województwie małopolskim i na A4 na obwodnicy Krakowa. Tutaj już korków nie ma, ale wieczorne spowolnienia owszem. Pomiędzy węzłami Kraków-Bielany, Kraków-Skawina, a Kraków-Południe w kierunku Rzeszowa. Zakorkowana jest natomiast Zakopianka i przed Krakowem, czyli w Gaju i w Libertowie, i na fragmencie podhalańskim w pobliżu Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. Utrudnienia pojawiły się na Krajowej 28 pomiędzy Suchą Beskidzką a Makowem Podhalańskim. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o tym, co się tam zdarzyło, ale najprawdopodobniej trasa została częściowo albo i całkowicie zablokowana w obie strony, czyli i w kierunku Wadowic, i w stronę Nowego Sącza. Także ten fragment zdecydowanie wcześniej trzeba omijać, na przykład kierując się na pobliskie trasy lokalne i jakoś przez miejscowości Białka, Skawica czy Stryszawa ten fragment właśnie Krajowej 28 omijać. Na ekspresowej piątce w województwie kujawsko-pomorskim cały czas utrudnienia utrzymują się na obwodnicy Szubina, dokładnie pomiędzy węzłami Szubin Południe a Szubin Północ. Doszło tam do awarii samochodu ciężarowego i na 90 km zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Tak jak informowała nasza słuchaczka niedawno, w województwie zachodniopomorskim mamy korek, czy tam korki właściwie w obu kierunkach, dosyć poważne. Na trasie wojewódzkiej numer 163, niedaleko Czaplinka, pomiędzy w ogóle Wałczem a Czaplinkiem tutaj jedzie się z D2,

zdecydowanie wolniej, a już niedaleko samego Czaplinka, no po prostu mamy kilkukilometrowe korki w obu kierunkach. Zakorkowana i zatłoczona jest także sąsiednia trasa numer 170.

0: Radio Kierowców.
1: 27 minut do godziny 20. My jedziemy na luzie. Do 22 jesteśmy z Państwem. Nasza aplikacja czeka. Pamiętajcie o zagadce, o tym, żeby odpowiedzieć głosowo w naszej aplikacji.

it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Ooh.

0: 20 minut do godziny 20. Mamy wiadomość od Asi z Kijanki. Przed wjazdem na parking na Poland Rock Festiwalu w Czeplinku 5-kilometrowy korek. Kuba już o tym mówił w wiadomościach, ale warto o tym powtórzyć, że trzeba się tam uzbroić w cierpliwość. Pozdrawia Asia wszystkich, którzy zmierzają w koncertowym kierunku. To też koncertowym krokiem trzeba zmierzać. Zostawcie samochód gdzieś z dala od tego miejsca i po prostu pójdźcie na nogach. Być może jest to prostsze i skuteczniejsze rozwiązanie. Przypominam o naszej zabawie, przypominam o naszej zagadce. Choć nie jestem z drewna, możesz kojarzyć mnie z dzieciństwa, tylko dbaj o mnie, bo mam dzisiaj bardzo ważną rolę. Zaczynają spływać odpowiedzi, jedna z nich już teraz.
1: Wydaje mi się, że to jest rower. Pozdrawia Ola Stusona.
0: No nie, Ola, to nie jest rower. Absolutnie nie jest rower i mam do was prośbę. Te odpowiedzi ślijcie głosowo do naszej aplikacji. Te pisane nie będą brane pod uwagę przy nagradzaniu. A pamiętajcie, że kto pierwszy, ten lepszy. I dobra odpowiedź, mam nadzieję, pojawi się już niebawem. To ja powtórzę jeszcze raz. Choć nie jestem z drewna, możesz kojarzyć mnie z dzieciństwa. Tylko dbaj o mnie, bo mam dzisiaj bardzo ważną rolę. Jeżeli nie pojawi się prawidłowa odpowiedź, to ja za chwilę chętnie podpowiem, o co pytam. Chyba wam ułatwię trochę, albo jeszcze nie. Jeszcze nie ułatwię. Zadecyduję za chwilę, być może spłyną jakieś dobre odpowiedzi po przypominajce. Z mojej strony nasza aplikacja cały czas czynna, sprawdzona. Ola się nagrała, znalazła drogę do naszego studia. Niestety ze złą odpowiedzią, bo nie pytam o rower. 18 minut do godziny 20. Jedziemy dalej na luzie. Do 22 jesteśmy z państwem. Już za 8 minut wiadomości drogowe. Jeżeli jesteście zainteresowani, to poczekajcie, a potem dajcie głośniej.
2: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤

15 minut do godziny 20. Przypominamy o zagadce, przypominamy o zabawie. Do wygrania dwie osłonki na tylne szyby z logiem PRK Polskiego Radia Kierowców, takie przyssawane do szyby. Uwaga, choć nie jestem z drewna, możesz kojarzyć mnie z dzieciństwa, tylko dbaj o mnie, bo mam dzisiaj bardzo ważną rolę. Postanowiłem jednak Państwu trochę podpowiedzieć. Ola do nas zastukała z odpowiedzią w naszej aplikacji, że to rower. No nie, nie chodzi absolutnie o rower. Bardziej pytam o coś, co ma znaczenie w bezpieczeństwie. Czyli coś, co pomaga nam być bezpieczniejszym, co jest wyposażeniem samochodu. No nie mogę więcej podpowiedzieć, bo będzie za łatwo. Więc podpowiem jeszcze raz. Choć nie jestem z drewna, możesz kojarzyć mnie z dzieciństwa, tylko dbaj o mnie, bo mam dzisiaj bardzo ważną rolę. I pytam coś, co mieści się w dziedzinie bezpieczeństwa. Ślijcie swoje odpowiedzi, ale te mówione tylko w naszej aplikacji, te pisane absolutnie nie będą brane pod uwagę. Kto pierwszy, ten lepszy, więc nagrywajcie wiadomości i wysyłajcie w naszej aplikacji, ona ciągle działa. 14 do 20.

0: Kilkadziesiąt sekund zostało do godziny, za 10:20, czyli do momentu, w którym czas na wiadomości drogowe obiecane i takie, powiedzmy, taki rytuał co 20 minut u nas na antenie te wiadomości dla Państwa przygotowujemy. Dzisiaj tematem zajmuje się Kuba Domoracki. Zerknąłem w taki katalog, do którego spływają nam utrudnienia drogowe. Sporo tych utrudnień odwołanych w granicach godziny tam 19:30.
1: Sporo, tak, sporo odwołanych, ale niestety pojawiły się nowe, także niestety coraz późniejsza pora, a tych utrudnień no ubywa, ale i przybywa, także niestety sytuacja nie jest jeszcze zbyt spokojna.
0: Zatem wyjedźmy na drogi z Kubą Domorackim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 63 na Mazowszu pomiędzy Siedlcami a Łukowem, niedaleko miejscowości Wiśniew na kilometrze 284. Droga jest zablokowana w obie strony i na miejscu ruch kierowany jest na objazdy. Jedna osoba została poszkodowana w wypadku dwóch aut osobowych. To było czołowe zderzenie dwóch pojazdów na krajowej 91 pomiędzy Kowalem a Włocławkiem, a zatem to oczywiście województwo kujawsko-pomorskie. Niedaleko miejscowości Przydatki Gołaszewskie obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę, a chodzi o kilometr 255. Trasy wojewódzkie numer 215 i 216 nadal są zakorkowane i zatłoczone na Pomorzu, pomiędzy Chałupami a Władysławowem, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta, ale także pomiędzy Władysławowem, Jastrzębią Górą, a Karwią także w obie strony. Na drodze krajowej numer 28 na Mazowszu, pomiędzy Wadowicami a Limanową, doszło do zderzenia dwóch aut osobowych na kilometrze 40. To jest dokładnie miejscowość Maków Podhalański. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Obserwujemy tam spore korki, zarówno w kierunku Wadowic, jak i w stronę Limanowej. I ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami lokalnymi przez Suchą Beskidzką, Stryszawę czy Skawicę i Białkę. Jeżeli chodzi o inne trasy małopolskie, to na Zakopiance spory ruch cały czas obserwujemy na fragmencie podhalańskim, w Zakopanem, w pobliżu Poronina, Białego Dunajca, Szaflar, ale to są tylko spowolnienia ewentualnie, a korek obserwujemy na odcinku remontowanym niedaleko Gaju i Libertowa, a zatem pod Krakowem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest prawie godzina 20, ale jeszcze przed pełną godziną 20, zanim wkroczymy w kolejną godzinę naszego programu na luzie, to kilka złych rozwiązań, bo dzwonią Państwo do nas, czy wrzucają Państwo odpowiedzi do naszej aplikacji ze złymi odpowiedziami. To teraz czas na nie.
1: Cześć, cześć, radio kierowców. Ja cześć, w sprawie cześć. Konkursu, czy to może chodzi o krzesełko dla dziecka?
0: Nie, nie chodzi.
1: Pozdrawiam.
0: Nie, my też
1: pozdrawiamy. Skody.
0: Pozdrawiamy, ale nie chodzi o krzesełko dla dziecka.
2: Myślę, że to chodzi o fotelik samochodowy dla dzieci. Pozdrawiam, Bartosz.
0: Nie, Bartosz, dzięki za wiadomość. Nie chodzi nam o fotelik dla dzieci.
3: To jest odblask, Jacek.
0: Jacku, to nie jest odblask. Szukajcie odpowiedzi dalej. To ja przypomnę, choć nie jestem z drewna, możesz kojarzyć mnie z dzieciństwa. Nie tylko dbaj o mnie, bo mam dzisiaj bardzo ważną rolę. Znacie już złe odpowiedzi? O to nie pytamy. Pytamy o coś innego i ma to związek z bezpieczeństwem. Minęła 20, zapraszam w kolejną godzinę na luzie, Kuba Hanak.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Odświeżamy wiadomości pogodowe, odświeżamy radar temperaturowy i co się dzieje? 36 w Legnicy i prawie 24 na Helu. Niewiele się, szanowni państwo, zmieniło w tej kwestii i znowu powtórzę, że jest niewiele miejsc w naszym kraju, w których temperatura nie sięga powyżej 30 stopni Celsjusza. Prawdziwe lato nam się zrobiło, tylko ta huśtawka taka dziwna, raz 17, raz 37 i to jest chyba irytujące. Co czeka nas w pogodzie w nocy? Zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północnym zachodzie i zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego. I tam, uwaga, możliwe pierwsze przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone także burze. Na krańcach wschodnich będzie za to bezchmurnie. Temperatura od 17 do 21 stopni, czyli ciepło. Chłodniej miejscami tylko w Dolinach Karpackich około 12 stopni. Chłodno. Wiatr słaby na wybrzeżu, okresami umiarkowany z kierunków południowych. Uwaga, bo w czasie burz ten wiatr, który nie będzie nam przeszkadzał, może osiągnąć nawet 70 km na godzinę i wtedy już będzie nam przeszkadzał, szczególnie jeżeli będziemy siedzieć w ogrodzie pod parasolem, który trzeba będzie na przykład trzymać. Ale kto w czasie burzy siedzi pod parasolem w nocy na ogrodzie? Może się tak zdarzyć, więc ostrzegam. Ostrzega też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o tym, że będzie upał. Dziś był, jutro niestety też będzie. 35-37 stopni, tyle się szykuje, ale o tym w następnej prognozie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jedźmy dalej na luzie. 2,5 minuty po godzinie 20. Aplikacja czynna. Zgadniecie? No zgadnijcie, o co chodzi redaktorowi Hanakowi, to ja podpowiem raz jeszcze, choć nie jestem z drewna, możesz kojarzyć mnie z dzieciństwa, tylko dbaj o mnie, bo mam dzisiaj bardzo ważną rolę i nie pytam o odblask, ani o fotelik dla dziecka. Chodzi o coś z dziedziny bezpieczeństwa, ale nie o to, o co nam sygnalizowaliście. Jedziemy dalej. 3 minuty, prawie 3 minuty po 20 na luzie. Do 22 jesteśmy z wami.

0: 10 minut po godzinie 20. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Kuba Domoracki w studiu. Kubuś, wiesz, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sernika?
1: Nie wiedziałem.
0: Międzynarodowy Dzień Przyjaźni też jest.
2: Aha, i łączysz to?
0: Wolałbym sernik.
2: Ale czy łączy...
0: Przyjaźń do sernika.
2: Okej. Okay. Ale międzynarodowy jeszcze, tak. czyli
0: sernik międzynarodowy jest. Mm-hmm. No i znowu będzie dyskusja, czy z rodzynkami, czy bez, z kurką pomarańczową. Zostawiamy tak. Tę dyskusję. Sernik to sernik.
2: No tak.
0: Sera zrobiony, do tego
2: mamy jeszcze niecałe 4 godziny, żeby upiec, zjeść. Więc... Na co czekasz?
0: Tak, to ja lecę, to Kuba teraz powie, co na drogach, a ja spróbuję ten sernik ogarnąć.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej nr 63 na Mazowszu, pomiędzy Siedlcami a Łukowem, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, niedaleko miejscowości Wiśniew. Ale mamy właściwie częściowo dobrą informację właśnie z tej trasy. Ta droga nie jest już całkowicie zablokowana, jest tylko częściowo. Obowiązuje tam ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 284 właśnie pomiędzy Siedlcami a Łukowem. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje na Krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskim, niedaleko miejscowości Przydatki Gołaszewskie. To pomiędzy Kowalem a Włocławkiem. Na kilometrze 255 doszło do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych. Mamy informację, że w tym wypadku jedna osoba została ranna. I właśnie ruch naprzemienny cały czas tam obowiązuje na kilometrze 255. Nowe utrudnienia w Wielkopolsce na ekspresowej piątce pomiędzy Wrocławiem a Lesznem, dokładnie na kilometrze 84. To na odcinku węzeł Bojanowo-węzeł Rydzyna. Doszło tam do awarii dźwigu i w kierunku Poznania zablokowany jest jeden pas, a ruch odbywa się pasem lewym. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Małopolsce na drodze krajowej nr 28 w Makowie Podhalańskim, to pomiędzy Wadowicami a Limanową. Na kilometrze 40 trasa jest zablokowana w obie strony. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. No niestety pomimo dość późnej pory obserwujemy tam spore, właściwie kilkukilometrowe korki, zarówno od strony Limanowej, jak i od strony Wadowic. Ten fragment można omijać ewentualnie pobliskimi trasami wojewódzkimi przez Suchą Beskidzką, Stryszawę, Skawice i Białkę. I jeszcze jedna informacja z województwa tym

0: razem Pomorskiego. Trasa wojewódzka 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem jest poważnie zakorkowana na jezdni w stronę Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po godzinie 20. Na luzie jedziemy do 22. Była zagadka, była zabawa, w zasadzie jest, bo jeszcze nie zgadnięta. Choć nie jestem z drewna, możesz kojarzyć mnie z dzieciństwa, tylko dbaj o mnie, bo mam dzisiaj bardzo ważną rolę. Mamy kolejne odpowiedzi.
3: Wydaje mi się, że to będzie fotelik z pasami dla dzieci. Pozdrawia Ola.
2: Ola, no niestety nie trafione. Nie chodziło o fotelik z pasami.
4: Dzień dobry, radiokierowców. Czy to jest poduszka? Pozdrawiam, Basia z Mini.
2: No nie, poduszka z drewna to tak, tak chyba nie bardzo.
5: Niewygodna.
2: Nie jestem z drewna, tak kojarzy się z drewnem poduszka. No nie, nie, absolutnie nie chodziło nam o to. Jedziemy dalej.
6: A my już wiemy, co to jest. Chodzi o krzesełko, czyli fotelik samochodowy. To nam się kojarzy z dzieciństwem w krzesełko. Pozdrawiamy rodzinka, która jedzie do Szwecji ze Śląska.
2: My też bardzo pozdrawiamy. I cóż, że ze Śląska, można by rzec. Zabawy językowe, nie, żartuję oczywiście. To nie chodziło nam o krzesełko. Jedźcie bezpiecznie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzięki za odpowiedź. Ola, dalej gra.
7: No to podejście numer dwa. Czy to chodzi o lizak? Taki lizak, jak używają policjanci. Pozdrawiam, Bartosz.
2: Nie chodziło o lizak, to nie Ola, tylko Bartosz. Dzięki, Bartosz, ale Bartosz też gra już któryś raz z nami. To czas na Olę.
3: Czy chodzi o koło samochodowe? Pozdrawia Ola.
2: Ola, nie chodzi o koło samochodowe, ale jesteś bardzo, bardzo blisko dobrej odpowiedzi i nic więcej nie powiem, bo już powiedziałbym za dużo. W naszej aplikacji działajcie, nagrywajcie wiadomości i wysyłajcie do nas. Myślę, że za chwilę zagadkę rozwiążemy.

kochać, jeść, jeść, jeść.

0: 23 minuty po godzinie 20. Zagadka zabawa chyba chyli się ku rozwiązaniu. No to ja tylko ją przypomnę. Choć nie jestem z drewna, możesz kojarzyć mnie z dzieciństwa. Tylko dbaj o mnie, bo mam dzisiaj bardzo ważną rolę. Mówimy o czymś z dziedziny bezpieczeństwa. Mówimy o czymś, co może nam się jednoznacznie kojarzyć i z dzieciństwa, i ze współczesności, co jest zamontowane w naszym samochodzie. I są pierwsze prawidłowe odpowiedzi.
1: Dzień dobry, dzwonię w sprawie rozwiązania zagadki. Czy to chodzi o klocki hamulcowe?
0: Tak, brawo, chodzi o klocki hamulcowe, ale to nie jest jedyna dobra odpowiedź.
2: Chodzi o klocki hamulcowe.
0: Ależ,
2: Michał.
0: Oczywiście, Michale, że chodzi o klocki hamulcowe.
3: Myślimy z mężem, że to klocki hamulcowe. Pozdrawiamy, Sylwia i Adam z Volvo.
0: I słuchajcie, macie z mężem absolutną rację, chodzi o klocki hamulcowe.
4: Cześć, moja propozycja to może klocki, że niby hamulcowe, że nie jestem z drewna, że kiedyś były drewniane klocki. Co wy na to wygraliśmy?
0: Wygraliście.
4: Dzięki.
0: Bardzo proszę.
4: Wszystkiego dobrego. Maniek Zwierzty, Jantek z Gryfina.
0: Oczywiście, okay. Że wszystkiego dobrego, chłopaki. Nasza stała ekipa i pogodowa, i zgadująca. Maniek Zwierzty, Jantek z Gryfina, wielkie brawa, byliście pierwsi. Łatwo nie było, choć wydawało mi się, że nie będzie ta zagadka zbyt trudna, to proszę. Chwilę wam zajęło, zanim udało się ją odgadnąć. Wielkie brawa dla was, bardzo wam dziękuję za wszystkie odpowiedzi, i te dobre, i te złe. Prawie 25 minut po godzinie 20, my jedziemy dalej na luzie, już za 5 minut Kuba Domoracki i wiadomości drogowe.

0: Minutka pozostała do serwisu, minutka do wpół do dziewiątej. Kuba, znałeś odpowiedź?
1: Tak, miałem pewien trop.
0: Ale ty w stronę serniczka nie poszedłeś?
1: Nie.
0: Bo ja nie zdążyłem.
1: No właśnie, to ty miałeś to zrobić.
0: Miałem iść, ale nie poszedłem, bo nie zdążyłem. No, zgadkę trzeba było rozwiązać.
1: No
0: wiesz.
1: Tak.
0: Także spróbuję się poprawić jeszcze. Może mi się uda gdzieś pomiędzy wejściami wyjść po serniczek, ale nie obiecuję.
1: To chyba to tak łatwo się nie robi.
0: No nie, tym bardziej, że mamy gościa już za chwilę, więc będziemy rozmawiać. W studiu nie będziemy latać po serniczek. A teraz wiadomości drogowe. Kuba Domoracki przygotował je dla państwa, więc jeżeli jadą państwo, są państwo w trasie albo będą wkrótce, to dajcie głośniej, bo wiadomości drogowe są bardzo ważne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A pomimo już dosyć późnej pory, no na pewno późniejszej coraz bardziej pory, cały czas zakorkowana i to dosyć poważnie jest trasa wojewódzka nr 216 na Pomorzu pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. Już nie zakorkowana, ale na pewno zatłoczona jest sąsiednia trasa nr 215 w pobliżu Władysławowa, Rozewia, Chłapowa, także Jastrzębiej Góry i Karwi i to w zasadzie tutaj ruch zwalnia w obu kierunkach. W województwie zachodniopomorskim także trudna sytuacja drogowa. Na trasie wojewódzkiej nr 163 pomiędzy Wałczem a Czaplinkiem, dokładnie w pobliżu samego Czaplinka, cały czas, tak jak też państwo informują nas, korek. I to zarówno w kierunku Czaplinka, jak i w stronę Wałcza. I zatłoczona jest także sąsiednia trasa nr 177 pomiędzy Czaplinkiem a miejscowością Studniczka. Na drodze krajowej nr 28 w Małopolsce pomiędzy Wadowicami a Limanową doszło do zderzenia dwóch aut osobowych w Makowie Podhalańskim. Na kilometrze 40 trasa jest całkowicie zablokowana w obie strony. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Dwa samochody zderzyły się także na drodze 91 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy Kowalem a Włocławkiem. Niedaleko miejscowości Przydatki Gołaszewskie obowiązuje ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 255. Jeszcze ekspresowa piątka w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Bojanowo a Rydzyna. To niedaleko Leszna. Tam doszło do awarii dźwigu i na kilometrze 84 zablokowany jest jeden pas w stronę Poznania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 32 minuty po godzinie 20. My jedziemy dalej na luzie do 22. Już za chwilę kolejny gość, kolejna rozmowa. A Kuba może skoczy po serniczek.

0: 25 minut do godziny 21. Rozpoczynamy nową rozmowę, choć temat jest już nie taki młody. Szymon Grzybczyk, Baltia Ubezpieczenia, ze mną i z państwem. Cześć, Szymon.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Śmialiśmy się z moich potarganych spodni, bo zażartowałem, że czy jeżeli się ubezpieczę i przewrócę na hulajnodze i tak potargam sobie spodnie, to coś mi się należy, czy te spodnie będą nowe, czy nie. To był oczywiście żart, bo raczej takich sytuacji nie bierzemy pod uwagę. Częściej w ubezpieczeniach bierzemy pod uwagę krzywdę, którą komuś wyrządzimy, prawda? Czyli jeżeli na kogoś wpadniemy, komuś urwiemy lusterko, bo to się zdarza, umówmy się, w takim warszawskim ruchu, choć nie tylko warszawskim, wrocławskim, krakowskim czy trójmiejskim, takie rzeczy się zdarzają i warto się ubezpieczyć, żeby nie płacić z własnej kieszeni.
1: Dokładnie, w każdym mieście, ale wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, nawet wtedy, gdy spodnie się rozszarpią, należy się, to zdecydowanie. Tak, jeżeli chodzi o hulajnogi, to jest kwestia każdego miasta, nawet małych, mniejszych, a nawet wsi, no bo każdy gdzieś z tych hulajnóg korzysta. Często nawet mniejsze miasta sprawiają, że ta infrastruktura jest trochę słabsza i gorsza, więc teoretycznie sytuacje ryzykowne mogą pojawić się nawet częściej. Także to nie jest tylko i wyłącznie kwestia dużych aglomeracji.
0: Ale zobacz, kiedyś obowiązkowego ubezpieczenia na samochody nie było. Oczywiście to było dekady temu. Dzisiaj już tak jest, że jeżeli wyjedziemy bez ubezpieczenia, to czeka nas sroga kara, bo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie bierze jeńców i tutaj pewnie w związku z tym, że dzisiaj średnia wartość szkody jest bardzo wysoka, bo dzisiaj wszystkie części podrożały, ale warto o tym pamiętać. I teraz pytanie, czy nie warto tak zrobić też z innymi pojazdami, żeby to ubezpieczenie było obowiązkowe?
1: Jeżeli chodzi o moją subiektywną opinię, to warto by było. Z tego względu, że faktycznie często nie zdajemy sobie też sprawy, jak duże problemy może sprawić to, że takie ubezpieczenia na pojazdy nierejestrowane nie posiadamy.
0: Ja przed chwilą sprawdziłem lusterko do nowego modelu niemieckiej marki. Kosztuje nawet 6 tysięcy złotych.
1: No właśnie, a jak przejdziemy do zderzaka, to tam już potrafi być 12 tysięcy.
0: Także przemnóżmy tę kwotę, tak?
1: Dokładnie. Więc o tym trzeba pamiętać i to jest naprawdę ważne, żeby gdzieś mieć to z tyłu głowy. Zwłaszcza, że nie ma co się oszukiwać. Głównie hulajnogami przemieszczają się młodzi ludzie. Często jest to generacja z lat między 1997 rokiem a 2010. Ci młodzi ludzie dopiero wchodzą tak naprawdę w ten świat. My też przygotowaliśmy taki raport, gdzie wyszło nam, że 61% tych młodych ludzi nie ma zielonego pojęcia, że takie ubezpieczenia istnieją. I tutaj pojawia się dość duże ryzyko, że w momencie, gdy taka młoda osoba spowoduje jakiś wypadek, i nie mówimy o tych drastycznych kwestiach, ale nawet o tych małych, że zarysujemy komuś samochód, rozwalimy lusterko, czy po prostu wbijemy się w zderzak, no to wtedy takie koszta, jeżeli musimy wyciągnąć te pieniądze z własnej kieszeni, to potrafi być właśnie te 5-15 tysięcy złotych. Jak jesteśmy młodymi ludźmi, no to potrafi wprowadzić nas w tarapaty finansowe.
0: Jak trafimy na McLarena, to będzie jeszcze drożej.
1: To wtedy lepiej pozostawić też bez komentarzy.
0: Wiesz, dlaczego do tego nawiązuję, bo pamiętam taką sytuację, kiedy jeden z takich supersportowych hypercarów de facto trafił na dziurę w drodze w jednej z małych miejscowości.
1: Tak jest.
0: Nie przypominajmy tego włodarzom tej miejscowości, bo pewnie nie chcą tego. Na,

0: Natomiast pamiętam, że remont tego auta kosztował setki tysięcy złotych.
1: Też o tym słyszałem.
0: Więc jeżeli wpadniemy pod takie auto i to będą setki tysięcy złotych, to możemy sobie zniszczyć kawał życia.
1: To prawda, więc zdecydowanie warto wziąć pod uwagę kwestię ubezpieczeń, sprawdzić je, no i przede wszystkim też przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia.
0: O właśnie,
1: bo często...
0: drobnym druczkiem.
1: Właśnie już nie zawsze drobnym druczkiem i teraz też wchodzą konkretne rozporządzenia z Unii Europejskiej i tak dalej, że te rzeczy mają być coraz bardziej po pierwsze jasne i nie tylko, żeby nie były drobnym druczkiem, ale przede wszystkim jasnym językiem. Także to już się pojawia, myślę, że różnica pomiędzy OWU sprzed 10 lat, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a obecnie jest diametralna i da się w tym odnaleźć. Wszystkim też w branży zależy, żeby to było proste, żeby każdy mógł wybrać ofertę najlepszą dla siebie, ale faktycznie wybierając składkę i wybierając rodzaj ubezpieczenia, też definiujemy, ile powiedzmy pieniędzy mamy w tej naszej puli, która nas zabezpiecza, bo czasami może być to też 15 tysięcy złotych, czasami 10, no i wtedy jeżeli wbijemy się w takiego McLarena, no to całe ubezpieczenie tego też nie pokryje.
0: To mówią fajnie, ale średnio, bo jeżeli mówimy o ubezpieczeniu OC samochodowym, tam jest gwarantowana pula, gwarantowana kwota, ona nie jest niższa niż.
1: Dokładnie.
0: Tam jest 1 300 000, dobrze pamiętam?
1: O, już dokładnie tego nie pamiętam.
0: Ale to jest kupa kasy, chociaż znam też przypadki, że przy zderzeniu z pociągiem nie wystarczyło i trzeba było dopłacić.
1: Dokładnie.
0: W przypadku ubezpieczeń OC takich prywatnych, osobistych, nie mamy takich kwot olbrzymich. To jest 5 tysięcy, 10, 15. Ja osobiście mam 25 tysięcy. Mam takie ubezpieczenie na wszelki wypadek. Ono zostało dołączone za złotówkę czy 5 zł do jednego z ubezpieczeń moich samochodów. Warto o to zapytać, bo nie wszyscy pytają, a ubezpieczyciele sami z siebie takich ubezpieczeń nie proponują.
1: Warto to sprawdzać, zdecydowanie, bo często możemy nawet nie mieć pojęcia, że takie ubezpieczenie na OC w życiu prywatnym w zasadzie mamy, bo często są albo możliwość dokupienia za złotówkę przy OC i AC, albo przy ubezpieczeniu na dom czy mieszkanie też coś takiego od razu wchodzi w grę i to nas w pewien sposób zabezpiecza.
0: Co warto sprawdzić? Od razu przepraszam, wejdę ci w słowo. Co warto sprawdzić, jeżeli ubezpieczyciel zaproponuje takie rozwiązanie? Słuchaj, mam dla ciebie świetną ofertę.
1: Przede wszystkim udział własny. Czy jest jakiś, jeżeli tak, to jaki? W szkodzie, bo takie rzeczy mogą się pojawiać. Po drugie, jaki jest rodzaj ubezpieczenia w kontekście tego, czy ubezpieczamy jeden konkretny, na przykład rower, czy hulajnogę?
0: Czy ubezpieczamy się rodzinnie?
1: Tak. Dokładnie, bo są też takie oferty na rynku, gdzie płaci się tylko i wyłącznie jedną składkę, ma się tylko i wyłącznie jedno ubezpieczenie, ale liczy się rower czy hulajnoga, na której stanie się szkoda. Także możemy mieć w domu 5, 6, 7 rowerów, a finalnie oczywiście liczy się tylko i wyłącznie przypadek, w którym mieliśmy jakiś problem, jakieś zdarzenie.
0: Co jeszcze podpowiedzieć kierowcom, kierującym pojazdów UTO? Co tu dużo mówić? Coraz popularniejszym na naszym rynku. Nie. Kiedy korzystają, uwaga, to będzie trudne pytanie, z hulajnogi takiej, którą bierzemy z wypożyczalni. Da się w ogóle ubezpieczyć? Czy nasze OC wtedy będzie obowiązywało?
1: To właśnie dużo zależy od ogólnych warunków ubezpieczenia, zdecydowanie. Ale w takiej sytuacji też sprawa nie jest taka oczywista, bo jeżeli będziemy mieli wypadek na takiej hulajnodze, to i powiedzmy to my spowodowaliśmy ten wypadek, to teoretycznie my za niego odpowiadamy. Chyba że ta hulajnoga była uszkodzona i wcześniej jesteśmy w stanie to udowodnić. Na przykład nie działał hamulce, nie zadziałały w tym momencie, albo tylko i wyłącznie działał gaz i się zaciął. Takie sytuacje potrafią się zdarzać, bo te hulajnogi bywają w różnych stanach.
0: Ja nie bez kozery o to pytam, bo zdarzają się sytuacje. Rozmawiałem z dwoma policjantami w tej sprawie i oni mówią, że coraz częściej zdarza się sytuacja, że winę za to, co się wydarzyło, ponosi stan techniczny hulajnogi. Może nie całkowitą, bo to kierujący zawsze decyduje, ale coś nie działało. Hamulec nie działał, albo gaz się przyciął, albo ta hulajnoga nie jechała, nagle zaczęła jechać i ktoś nie zdążył wyhamować.
1: Tak.
0: To są dyskusyjne sytuacje i dlatego pytam o ubezpieczenie, czy wtedy zadziała.
1: W części przypadków prawdopodobnie tak. To jest bardzo indywidualna kwestia, więc nie da się na to odpowiedzieć tak, na pewno zadziała albo nie, na pewno nie zadziała. I też w momencie, gdy winę ponosi sieć, która gdzieś wynajmuje te hulajnogi, no to tutaj też może to nie być naszą kwestią i może to pozostawać już później tylko i wyłącznie pomiędzy tą siecią, a osobą, z którą to zdarzenie.
0: Wiesz, Szymon, jak to jest? Policjant przyjeżdża na miejsce i orzeka winę kierującego. Hulajnoga sama nie jeździ. Chyba że stan techniczny tej hulajnogi wskazuje na to, że był problem. Ale uwaga, bo to kierujący ponosi odpowiedzialność za stan techniczny hulajnogi.
1: Tutaj,
0: tu mamy problem.
1: To jest właśnie kwestia problematyczna i tutaj naprawdę wygląda to często różnie. Nie da się tego w tym momencie tak dobrze zdefiniować. Mhm.

0: tak naprawdę dużo zależy od własnej interpretacji. To jest moment, gdzie tak naprawdę trochę technologia wyprzedza niektóre kwestie legislacyjne albo to, jak później one są faktycznie weryfikowane. Więc to jeszcze są takie, powiedziałbym, szare tematy, które bywają różne i to wiele zależy od danej sytuacji, że musielibyśmy wchodzić w bardzo dużą specyfikę i tutaj już pewnie mądrzejsi ludzie nawet ode mnie musieliby się w tym temacie wypowiedzieć.
1: Ja mam prośbę do słuchaczy. Piszcie w naszej aplikacji albo nagrywajcie wiadomości, jeżeli mieliście taką sytuację, albo kwestię sporną, ubezpieczeniową, albo sytuację, w której wypożyczyliście hulajnogę i ta hulajnoga była niesprawna. W jakim stopniu była niesprawna i czy zrobiliście coś z tym, czyli odłożyliście tę hulajnogę, czy wymieniliście, czy zwróciliście uwagę operatorowi, który tę hulajnogę wam wynajął. 16, 15,5 minuty de facto do godziny 21. My wracamy do rozmowy z Szymonem po 21, a wypiszcie i nagrywajcie wiadomości w naszej aplikacji.

0: 10 minut do godziny 21. Czas na wiadomości drogowe. Kuba Domoracki już w blokach startowych. Uwaga, 3, 2, 1, start.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrzymują się utrudnienia na drodze krajowej nr 28 w Małopolsce, w Makowie Podhalańskim, a zatem pomiędzy Wadowicami a Limanową. Na kilometrze 40 zderzyły się dwa samochody osobowe i trasa była tam całkowicie zablokowana. W tej chwili ruch obowiązuje tam na przemian, jednym pasem na zmianę i obserwujemy tam pewne spowolnienia wieczorne, ale absolutnie nie jest to korek. Natomiast jeżeli chodzi o korki w Małopolsce, to takowe są na Zakopiance pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie na fragmencie remontowanym, a także na A4 na obwodnicy Krakowa jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy węzłami Kraków-Tyniec a Kraków-Bielany w kierunku Balic i Katowic. Na ekspresowej piątce w Wielkopolsce pomiędzy węzłami Bojanowo a Rydzyna doszło do awarii dźwigu na kilometrze 84, to pomiędzy Wrocławiem a Lesznem, powiedzmy, i trasa ekspresowa jest tam zwężona na kilometrze 84 w kierunku Poznania. Krajowa 63 na Mazowszu, tutaj pomiędzy Siedlcami a Łukowem, zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 284, to niedaleko miejscowości Wiśniew, i tam obowiązuje ruch naprzemienny. Ekspresowa 8 w Warszawie nie jest już zakorkowana, to jest zdecydowanie dobra informacja, ale pewne spowolnienia wieczorne owszem tam występują pomiędzy węzłami Wisłostrada a Łabiszyńska w kierunku Białegostoku. I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie pomorskim. Pomimo dość późnej pory, cały czas kilkukilometrowy zator utrzymuje się pomiędzy Chałupami a Władysławowem. To trasa wojewódzka nr 216, a na trasie nr 215 także jedzie się dużo wolniej, niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia Chłapowa i Władysławowa także.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL.
5: To była reklama.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Minęła godzina 21 i w naprawdę szybkim tempie wkraczamy w ostatnią godzinę naszego czwartkowego Na Luzie. Przypominam, 30 lipca 2026 roku, a ja zapraszam na ostatnią godzinę dzisiejszego Na Luzie. Kuba Hanak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Nadal ciepło i nadal najcieplejszym miejscem w Polsce jest Legnica. 34 stopnie, jak na godzinę 21. Niezły wynik. Powiem wam więcej, takich miejsc z 30 na termometrze jest cała masa, bo cała ściana zachodnia i tak można by ją podzielić linią Wisły. Od Wisły na zachód jest ponad 30, od Wisły na wschód jest prawie 30, ale to naprawdę prawie 30. Tylko w Białymstoku jest trochę chłodniej, 22,5 stopnia w tej chwili. Ostrzeżenia o upale nadal obowiązują. Ostrzeżenie drugiego stopnia w południowo-zachodniej Polsce, w części województwa lubuskiego i na Dolnym Śląsku. Tam będzie naprawdę gorąco i jutro może się przydarzyć nam nawet 36-37 stopni. W nocy w niektórych miejscach będzie bezchmurnie, ale będą też miejsca, gdzie może pokropić deszcz. Jutro za to na pewno popada, bo uwaga, od zachodu ku centrum będą postępowały przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami mogą pojawić się nawet burze z gradem, a prognozowana wysokość opadów to nawet 30 litrów na metr kwadratowy. Od 28 stopni na Pomorzu, 30-34 na przeważającym obszarze kraju, do 36-37 w centrum i na południowym zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie, ale uwaga, w czasie burz 80, a na południowym zachodzie nawet 90 km na godzinę. Więc jak zawieje, to może wam porwać to, co macie przed domami. Pamiętajcie o tym i zabezpieczcie to zawczasu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie minuty, 2,5 minuty po godzinie 21. Jeszcze na luzie jedziemy i za chwilę będziemy rozmawiać o ubezpieczeniach z naszym gościem. Dlaczego to jest takie ważne? Będę pytał Szymona Grzybczyka o to, gdzie się ubezpieczać, na co zwracać uwagę i ile to tak naprawdę kosztuje. Czy to drogie ubezpieczenia są, czy tanie, jeżeli już nie dostaniemy ich w pakiecie, na przykład z ubezpieczeniem domu czy mieszkania. A póki co zagrajmy, zaśpiewajmy razem, bo numer jest naprawdę nośny. Prawie 3 minuty po 21 jedziemy dalej.

0: Dlatego na przykład nie Sweet Home Warsaw, albo Sweet Home Kraków, albo Sweet Home Wrocław. Dlaczego nie można tak zrobić?
1: No to trzeba cover zrobić i tyle.
0: Myślisz, że to przejdzie? Tak.
1: Sweet Home, Polskie Rady Kierowców.
0: O, to prawie tak. To my tak, tak prawie możemy zaśpiewać. Mhm. Tak czy inaczej, czy to Wrocław, Kraków, czy Zakopane, to tam są drogi. A jak są drogi, to bywają na nich problemy. A o tych problemach prawie wszystko wie Kuba Domoracki. 10 po 21, czas na wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oj tak, bywają, szczególnie teraz w wakacje. Ten ruch jest zdecydowanie większy w innych miejscach niż zwykle poza wakacjami i pomimo późnej pory niestety mamy informacje o kolejnych utrudnieniach, między innymi w województwie łódzkim na trasie ekspresowej S14. Pomiędzy węzłami Konstantynów Łódzkie a Łódź Retkinia na kilometrze 24 auto ciężarowe uderzyło w bariery i w kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas. Do dachowania samochodu osobowego doszło na drodze krajowej nr 10 w Zachodniopomorskiem, niedaleko miejscowości Piecnik, to pomiędzy Wałczem a Mirosławcem. Na kilometrze 136 droga została zablokowana w obu kierunkach, czyli i w stronę Wałcza, i w stronę Szczecina. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Uwaga na drodze krajowej nr 56 w Kujawsko-Pomorskiem, na odcinku Koronowo-Kotomierz, niedaleko miejscowości Tuszyny, na kilometrze 4 zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj nie ma całkowitej blokady, ale jest częściowa. Ruch odbywa się jednym pasem na zmianę. Mam także i dobrą wiadomość z województwa małopolskiego. Trasa krajowa nr 28 w Makowie Podhalańskim, a zatem pomiędzy Suchą Beskidzką a Limanową, nie jest już zablokowana ani nawet zwężona na kilometrze 39-40. Tam przypomnę, że przed godziną 19 zderzyły się dwa samochody osobowe. Mieliśmy tam spore utrudnienia i spore korki w obu kierunkach. W tej chwili i utrudnień nie ma, i także korków nie ma. Jeszcze wiadomość dosłownie z ostatniej chwili, taka wiadomość o nieznacznych problemach, ale jednak o problemach w województwie śląskim na drodze krajowej 81. Niedaleko miejscowości Wiślica na 60 km doszło do awarii auta osobowego i zablokowany jest tam jeden pas w stronę Skoczowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 13 minut po 21. Już za chwilę wracamy do rozmowy z Szymonem Grzybczykiem. Mówimy o ubezpieczeniach rowerzystów, hulajnogistów i nie tylko. Bądźcie z nami, jeżeli jesteście ciekawi.

0: 21.16 chciałem powiedzieć. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Ostatnia godzina naszego dzisiejszego programu na luzie. Moim Państwa gościem Szymon Grzybczyk, Balcja Ubezpieczenia. Cześć Szymon.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Szymonie, mówimy o tym, że nie wszyscy się ubezpieczają, a potem no mają problemy, co tu dużo mówić. Pewnie można przytoczyć słowa sprzed lat, kiedy ktoś ważny dla nas powiedział, że trzeba się było ubezpieczyć. No ale to jest prawda, że lepiej przed szkodą niż po szkodzie. A Polak jednak czasami mądrzejszy po szkodzie.
1: Dokładnie.
0: I potem trzeba trochę kasy wyciągnąć z kieszeni. Nie, ale wróćmy do clou. Ile kosztuje ubezpieczenie na rower?
1: Potrafi kosztować nawet 20-30 zł. To wiele zależy od tego, jakie finalnie wybierzemy. I to nie są takie kwoty, jakich nam się wydaje. To naprawdę potrafi być małe kieszonkowe tak naprawdę, gdzie naszego portfela to nie zaboli. A zwłaszcza, gdy teraz jesteśmy w trendzie mówienia o inwestycjach, tak jak nawet te najdrobniejsze zaskórniaki gdzieś zainwestować, nawet 50-100 zł. To często ubezpieczenie potrafi być paradoksalnie lepszą inwestycją. Wiadomo, to jest trochę inwestycja w nieznane, bo trzymamy kciuki, żeby nigdy nic się nie wydarzyło i później mamy poczucie, dobra, te 20 zł miesięcznie to jednak poszło gdzieś w Shenandoah.
0: Ale
1: najczęściej takie sytuacje, które nie chcemy, żeby się zdarzyły, zdarzają się jeszcze w momencie, gdy wszystko po prostu się wali jak domek z kart, to jeszcze przychodzi kolejna taka. I wtedy, gdy wcześniej kupiliśmy takie ubezpieczenie, to jest kamień z serca. I to naprawdę czy dla dorosłych, czy dla młodych dorosłych jest zawsze warte, żeby gdzieś o tym pomyśleć, sprawdzić, bo to potrafi kosztować niewiele miesięcznie, tyle ile jedna subskrypcja jakiegoś typowego portalu z filmami czy czegoś innego, a naprawdę później ten kamień z serca jest przeogromny i nie wyłysiejemy przez to dzięki temu. Także to też jest plus.
0: Nawet jak wyłysiejemy, to nie będzie widać pod kaskiem. Czytałem wywiad z tobą i w tym wywiadzie powiedziałeś, że młodzi ludzie nie zawsze potrafią powiedzieć, po co im to ubezpieczenie jest potrzebne. Nie znają oferty. Niby wiedzą, że ubezpieczenie tak, że oczywiście wszystko spoko, że ubezpieczenie jest potrzebne, ale jak przychodzi co do czego, to nikt o tym nie myśli.
1: To prawda.
0: I wśród młodych jest niestety plaga takich ludzi, którzy nie myślą o tym.
1: Co więcej, w momencie, gdy przeprowadzaliśmy badania na ten temat wśród generacji Z i w Polsce, i w krajach bałtyckich, to wyszło nam, że 2/3 młodych ludzi po wyborze ubezpieczenia

0: wciąż nie jest pewne, że wybrało dobrą ofertę.
1: Czyli nie do końca wiedzą, co wybrali?
0: Mają poczucie, że kupują kota w worku.
1: Ale nie rozumieją tego, co kupują, czy być może tak słabo zostało im to wytłumaczone?
0: To jest dobre pytanie.
1: I tu wracamy trochę do tego, o czym rozmawialiśmy poza anteną.
0: Dokładnie, to jest trochę pytanie. Oczywiście część ubezpieczeń nie jest wytłumaczona tak, jak powinna być wytłumaczona, ale część jest. To jest też kwestia zainteresowania i poświęcenia chwili. Warto zrobić
1: to powiedzmy o tym, o czym rozmawialiśmy poza anteną, bo mówiliśmy o tym, że dzisiaj młodzi ludzie inaczej szukają informacji niż, dajmy na to ci po 40, że generacje się zmieniły i trochę inaczej ze sobą. Po pierwsze rozmawiamy i trochę inaczej szukamy informacji i trochę inaczej trzeba tłumaczyć pewne rzeczy. Inaczej trzeba tłumaczyć je generacji przed urodzonych, nie wiem, w latach 80, a inaczej już dzisiaj urodzonych, mających 20-25 lat. Być może z tego to wynika, że my ciągle mamy dostosowane przepisy, czy mamy dostosowane dostosowaną edukację do tych starszych jednak z lat 80. czy 90. milenialsów, a nie do tych najmłodszych, którzy dzisiaj inaczej, innym językiem trzeba do nich mówić.
0: I trzeba mówić wcześniej, edukować i to, gdzie mamy świetny przykład, jak to działa, to jest z kolei sektor bankowy, bo jest kilka banków, które weszły już w świat tak naprawdę bardzo popularnych gier internetowych, gdzie tam zbudowały swoje własne światy i w tej grze, gdzie grają młodzi ludzie, pokazują, jak działają niektóre rzeczy. Oczywiście nie na takich ogromnych detalach i szczegółach, ale gdzieś zaznajmiają, jak wyglądają finanse już w młodym wieku. I tak samo prewencyjnie, myślę, powinny niedługo działać firmy ubezpieczeniowe, bo nawet patrząc na kampanie prewencyjne, które mamy. Mamy odnośnie tego, żeby nie jeździć po alkoholu. Mamy też o tym, co się dzieje, gdy przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. To wszystko już jest i trochę w tym momencie technologia, czyli hulajnogi, nie tylko w niektórych momentach wychodzą poza legislację, ale też poza tą prewencję, że nie było jeszcze, albo ja się jeszcze nie spotkałem, z kampanią prewencyjną, która mówi, co się dzieje, gdy jedziesz na hulajnodze za szybko, że czasami wystarczy jeden malutki kroczek przechodnia, nie w tą stronę, którą ci się wydaje, a też przechodzień jest jednak bardziej sprawny, czy rowerzysta, niż samochód i może to się skończyć źle. Także taka prewencja jest bardzo istotna.
1: Do sytuacji ze słupcą, o której mówisz, wrócimy po wpół do 10:00. Natomiast chciałbym zadać ci jeszcze jedno pytanie. To jak dotrzeć do tych młodych ludzi? Kiedy? Czy szkoła podstawowa już? Czy średnia szkoła? Prelekcje? Jak ta edukacja według ciebie powinna wyglądać? Młodego człowieka.
0: Myślę, że chwilę przed tym, jak jest kwestia karty rowerowej. Nie pamiętam, kiedy
1: młodzi ludzie... Od
0: 10 roku życia. Czyli już podstawówka. To warto budować tą prewencję jeszcze chwilę wcześniej, zanim już później możesz używać konkretnych rzeczy.
1: Nie wiem, czy ty pewnie tego nie będziesz pamiętał, bo dzieli nas spora różnica wieku. Natomiast ja pamiętam w szkole podstawowej prewencja dotycząca zębów. Przychodziły różne firmy, które przynosiły próbki, pasy do zębów,
0: szczoteczek,
1: fluoryzacja. Przecież to też była prewencja. Było to jakieś lokowanie produktu już w głowach naszych, ale zadziałało. Wszyscy używamy pasty do zębów.
0: Dokładnie.
1: Różnych firm, ale używamy.
0: Lokowanie produktu nie zawsze musi być złe. Wiadomo, że żyjemy w świecie dużego konsumpcjonizmu i każdy gdzieś jakiś produkt chce sprzedać, ale jednak czasami za tym też stoją dobre wartości, tak chociażby za fluoryzacją, czy tak samo ubezpieczenia. Każdy może mieć swoje własne postrzeganie ubezpieczeń, to jest totalnie okej.
1: Okay. Ale wiesz, na to chciałem zwrócić uwagę, na dobrze wytłumaczony produkt.
0: Tak.
1: Dobrze pokazane. Słuchaj, weź, używaj pasty, bo będziesz miał zdrowe zęby. Nie wszystkim to wyszło, ale w większości tak. Szanowni Państwo, do tematu wrócimy zaraz po wpół do, bo naprawdę jeszcze 2-3 pytania mam do Szymona, takie bardzo, bardzo ważne, więc jeżeli Wy macie pytania do Szymona, śmiało zadawajcie je w naszej aplikacji. Można zadawać pisemnie albo nagrywać takie pytanie. Zadamy je na pewno na antenie. 23 minuty po 21:00, do 22:00 jedziemy na luzie.

0: Punktualnie 30 minut do godziny 22. Przedostatni dzisiaj serwis drogowy. Kuba Domoracki, dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S7 w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Dłużniewo a Płońsk Północ doszło do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 113. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy, a ruch odbywa się pasem lewym. Ciężarówka uderzyła w bariery na obwodnicy Łodzi na trasie ekspresowej S14, dokładnie pomiędzy węzłami Konstantynów Łódzkie a Łódź Retkinia. Niedaleko kilometra 24 mamy zwężenie w kierunku Wrocławia. Droga krajowa nr 63 na Mazowszu pomiędzy Siedlcami a Łukowem jest z powrotem zablokowana w obu kierunkach. W pobliżu miejscowości Wiśniew na kilometrze 284. Tutaj właściwie ponad 2 godziny temu zderzyły się 2 samochody osobowe. Trasa była na początku całkowicie zablokowana, potem zwężona. W tej chwili znowu zablokowano oba kierunki, czyli nie można jechać drogą krajową nr 63 ani w kierunku Siedlec, ani w kierunku Łukowa, ale na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Pomimo późnej pory, bez wątpienia, kilkukilometrowy korek nadal utrzymuje się na Pomorzu, na wybrzeżu, pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Gdyni. To oczywiście trasa wojewódzka nr 216. I podobnie jest właściwie na sąsiedniej trasie nr 215 w Karwi, Jastrzębiej Góry, w Rozewiu i w Chłapowie. Także obserwujemy spore spowolnienia, spore wieczorne korki i to w obu kierunkach. Jeszcze jedna informacja, teraz województwo małopolskie i Zakopianka. Fragment podhalański już nie jest zakorkowany, ani nie jest zatłoczony. Ewentualnie jakieś niewielkie wieczorne spowolnienia tam występują. A jeżeli chodzi o fragment podkrakowski w Libertowie, to tutaj jedzie się wolniej, ale to też korków nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 24 minuty do godziny 22 pozostały. To ostatnia część naszej rozmowy z Szymonem Grzybczykiem z Balcja Ubezpieczenia. Cześć Szymon.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Ważny temat ubezpieczeniowy. My oczywiście tam miejscami żartowaliśmy, bo taka formuła programu. Na luzie to na luzie. Ale teraz temat poważny. Wypadek w Słupcy to był koniec 2025 roku, kiedy 13-latek na hulajnodze elektrycznej jechał pod prąd. Jadąc pod prąd jednokierunkową ulicą potrącił pieszego na przejściu. Ten pieszy odniósł poważne obrażenia, wylądował w szpitalu, czeka go rehabilitacja. Jak wygląda odpowiedzialność za taką sytuację? Za to niebezpieczne zdarzenie, które spowodował, jak orzekł sąd zresztą, 13-latek absolutnie świadomie.
1: Jeżeli to my wyrządzamy szkodę, tworzymy wypadek, jesteśmy sprawcami wypadku, no to wtedy to jest nasza wina i teoretycznie powinno zadziałać nasze ubezpieczenie, jeżeli je mamy. Bo jeżeli go nie mamy, no to wtedy wszystko idzie od razu też z naszej kieszeni.
0: Koszty leczenia.
1: Dokładnie.
0: Koszty rehabilitacji.
1: Dokładnie.
0: Ewentualna renta na przyszłość dla tego człowieka.
1: Tak też może być.
0: Plus pozew sądowy, który może wpłynąć do sądu ze strony tego pokrzywdzonego.
1: Tak jest.
0: Plus, to mogą być ogromne pieniądze.
1: To mogą być ogromne pieniądze. Plus musimy pamiętać, że nawet w momencie, gdy mamy ubezpieczenie, ale naruszamy prawo w sposób rażący, no to ubezpieczenie...
0: Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty. Dokładnie. Albo ograniczyć jego wysokość.
1: Dokładnie.
0: Nie, to są bardzo poważne sprawy, bo oczywiście życie jest najważniejsze i życia nie da się wycenić, ale jeżeli mówimy o ubezpieczeniach, to mówimy o realnych pieniądzach. Takich, które trzeba zapłacić za ubezpieczenie i takich, które można uzyskać z odszkodowania, mając to ubezpieczenie. Wróćmy jeszcze do komunikacji, bo w raporcie, który przytaczasz, generacja Z potrzebuje prostych odpowiedzi, co działa, kiedy coś zniszczę, kiedy zrobię komuś krzywdę, kiedy wyrządzę komuś szkodę i co muszę sprawdzić, zanim wsiądę na rower lub hulajnogę. Mówiliśmy poza anteną o tym, że jak młodemu człowiekowi coś się nie podoba, to zmienia stronę, skroluje wszelkiego rodzaju media społecznościowe. Czy nie jest trochę tak, że jeżeli młody człowiek natrafia na problem, to pomija ten problem i nie zwraca na niego uwagi, bo nie myśli, że ten problem może go dotknąć.
1: Tak bywa. Wiadomo, nie możemy generalizować, ale tak jest w dużej większości. Plus to, co wychodziło nam w tych badaniach, które mamy, bo ten raport był naprawdę kilkudziesięciostronnicowy, to często te informacje, które pozyskiwaliśmy, były naprawdę zaskakujące. Oczywiście mówimy o tym świecie influencerskim w całym tym świecie, w całej tej przestrzeni młodych ludzi, ale paradoksalnie, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, to młodzi ludzie bardziej cenią sobie, jeżeli autorytet faktycznie wypowie się na dany temat, niż influencer. Influencerom nie ufają, jeżeli mówią o takich istotnych sprawach jak finanse czy ubezpieczenia. To jest bardzo ciekawy aspekt, ale drugim aspektem jest też to, że Polska jako jedyny kraj, który był badany, a dla przypomnienia badana była Litwa, Łotwa, Estonia i Polska, to był jedyny kraj, gdzie cena miała niższe znaczenie niż świadomość o ubezpieczeniach. Pytanie brzmiało tak, co skłoniłoby cię do zainteresowania ubezpieczeniami. Pozostałe kraje bałtyckie, zawsze numerem jeden była cena. W Polsce świadomość o ubezpieczeniach. To pokazuje, że mamy ogromną lukę w tym, że o tych ubezpieczeniach niewiele ci młodzi ludzie wiedzą.

0: najczęściej są tymi mądrymi Polakami po szkodzie, a nie warto, żeby tak było.
1: I to nie byle jakiej, bo szkody mogą być ogromne. To lusterko rzeczone przywołaliśmy na początku za kilka tysięcy złotych, ale tak jak wspomnieliśmy, życia nie da się wycenić, choć w sprawie sądowej, tej cywilnej, może taka wycena wystąpić i to nie będzie wycena na 5 tysięcy złotych.
0: Na pewno nie będzie wycena na 5 tysięcy.
1: Dlaczego młodzi ludzie ciągle, jak myślisz, bo to taki głęboki temat, dlaczego młodzi ludzie nie zwracają uwagi na ubezpieczenia? Bardziej psychologicznie. Jest jakiś powód?
0: Być może dlatego, że lubią żyć tu i teraz, ale wiadomo, to jest kwestia mocno subiektywna.
1: No tak, no, tak jak już wspomniałeś, nie generalizujemy, tak, ale tak, jednak tak. W wielu raportach, nie tylko dotyczących tych ubezpieczeń, jednak młodzi ludzie jawią się jako tacy lekkoduszni.
0: Bo w życiu mają bardzo wiele bodźców i są nieustannie przebodźcowani. Ale nie tylko młodzi, ale już też dorośli. Przez to, że mamy aż tyle bodźców, to sprawia, że często nie jesteśmy w stanie myśleć o tym, co będzie w przyszłości, bo to dodaje nam kolejnych takich rzeczy. A w przypadku hulajnóg jeszcze przychodzi taka kwestia, że jeżeli zaczynamy sobie myśleć podświadomie o pewnych rzeczach, na przykład o rowerach i na przykład o kolarstwie, jeżeli ktoś kupuje rower szosowy, kupuje MTB, to od razu w głowie mamy trochę takie bardziej profesjonalne podejście do tego.
1: Co będzie nam potrzebny, co będziemy na nim robić? Co będziemy na nim robić i do czego nam jest potrzebny dany rodzaj roweru, o tym mówisz?
0: Nawet nie o tym, mówię o tym, że od razu gdzieś tam z tyłu głowy jest kask faktycznie, bo możemy jechać trochę szybciej, to może być delikatnie ryzykowne, czy na MTB, czy na szosie. W momencie, gdy mówimy o hulajnogach, zazwyczaj pierwsze, co myślimy, to trochę taki lifestyle, że to jest gdzieś szybkie przejechanie, dojechanie do jakiegoś punktu pomiędzy jednym a drugim spotkaniem i kasku nie mamy nawet naturalnie w głowie.
1: Ignorujemy
0: i tak samo ubezpieczenia. Powiedziałbym, że przez to, że hulajnoga jest bardziej lifestyle'owa niż często nawet rower szosowy, to możemy mieć do tego takie wolne podejście.
1: Tak jak trochę kiedyś do zapinania pasów w samochodzie?
0: Myślę, że tak.
1: Jadąc do sklepu 300 metrów?
0: Myślę, że tak.
1: Co się zmieniło w takim razie w ludziach, że dzisiaj zapinają te pasy najczęściej? Chociaż widać takich, którzy dalej nie zapinają, ale to jest promil.
0: Uciążliwe systemy w samochodach, to na pewno.
1: Czyli Pikachu.
0: Dokładnie, ale wiadomo, tego raczej w hulajnogach za szybko się nie będziemy tego mieli, ale mandaty i też kwestia prewencji. Było bardzo dużo mocnej prewencyjnej roboty włożonej przez ubezpieczycieli, przez państwo i to jest właśnie to, o czym też rozmawialiśmy w poprzednim wejściu, że lokowanie produktu nie zawsze jest złe.
1: Wiesz, dlaczego zapytałem cię o mandaty? Bo 2 lata temu dolnośląska policja, często podkreślam ten temat, wykonała takie badania wśród kierowców, których zatrzymano do kontroli. Zapytano ich, czego boją się najbardziej na drodze. 8 na 10 odpowiedziało, że mandatu.
0: Też bym tak odpowiedział.
1: No właśnie. I teraz, czy to nie jest problem, bo tak naprawdę nie boimy się tego, że stracimy nogę, że będziemy funkcjonować z przenośną toaletą do końca życia, jak mawia nasz częsty gość Tomasz Pacek, którego bardzo szanuję za te jego takie absolutnie bezpośrednie stwierdzenia, choć czasami żartobliwe, można by rzec, to trafiają bardzo mocno i zastanawiam się, czy nie ignorujemy właśnie tych podstawowych zagrożeń, nie myśląc o nich, stawiając je gdzieś tam z tyłu, na ostatnim miejscu, że przecież mnie się to nie zdarzyło nigdy, przecież ja 20 lat jeżdżę, nic mi się nie stało, to co ma mi się stać? Jestem ostrożny, potrafię jeździć.
0: Bo takie sytuacje są bardzo abstrakcyjne i ciężko nam je sobie wyobrazić, a łatwiej nam sobie wyobrazić, że gdzieś niepotrzebnie stracimy 500 czy 1000 zł z portfela. To jest bardziej przyziemne, więc częściej możemy o tym pomyśleć. Może dlatego ci kierowcy bardziej myślą o mandatach niż tym, że mogą stracić nogę.
1: Szymon, no to może skoro tak jest i wróćmy do badań policji, że te mandaty i te punkty karne, to może wróćmy do tego sposobu pokazywania tego problemu, że możesz być mi winien 500 000 zł.
0: Ja to jest
1: totalnie
0: prawdziwe.
1: Abstrakcyjnie wrzucam to do naszej rozmowy, bo odnosząc to do tego, co dzieje się, co zauważyliśmy wśród ludzi i to, na co reagują dzisiaj najszybciej i najmocniej, to być może to jest świetny sposób. Nie mówmy o tym, że coś się wydarzy, że zdarzy się coś złego, że krzywda. Nie, powiedzmy o kasie.
0: Myślę, że to nie jest zły
1: pomysł. Jak wiedziesz, mój samochód wyśmie pół bańki.
0: Myślę, że to nie jest zły pomysł. W sensie czasami trzeba pokazać.
1: Trafi do ludzi?
0: Zobaczymy, kto się skusi, żeby w ogóle zrobić taką kampanię prewencyjną, ale faktycznie najlepiej pamiętamy też takie kampanie prewencyjne, które wywołały u nas duże emocje. Była kiedyś taka kampania w Australii, gdzie samochody zatrzymywały się, były te zwolnione sekundy.
1: Tempo, tak, Nowa Zelandia.
0: Nawet,
1: to tak.
0: Nowa Zelandia, przepraszam, i nawet później Polska to zaadaptowała, bo to było tak mocne, że każdy chciał to wykorzystać. I to jest świetny przykład takiej kampanii prewencyjnej. I myślę, że gdyby zrobić coś podobnego z hulajnogami, może też pokazałoby to faktyczną sytuację, bo też musimy pamiętać, bo chciałbym, żeby

0: to też jasno wybrzmiało. Hulajnogi są bardzo dobrym środkiem transportu. Tym takim ostatnim, żeby dojechać pomiędzy jednym a drugim miejscem.
1: Zmokniesz, ale dojedziesz.
0: Nawet czasami, jeżeli jest bardzo ciepło, tak jak dzisiaj mamy, to na rowerze, jadąc pomiędzy biurem jednym a drugim, możesz się spocić, jadąc tak, nawet na elektrycznym. A jadąc hulajnogą, przejedziesz to w miarę bez problemu, jeszcze w bardzo nawet przyjemnym klimacie, więc to jest super. Ale też musimy pamiętać o tym, mimo wszystko, że to nie jest środek transportu, gdzie jesteśmy nieśmiertelni. Więc jednak, i co więcej, jadąc na hulajnodze, jesteśmy mniej chronieni nawet niż na rowerze chociażby, bo hulajnoga jest delikatnie mniej stabilna, no a jak nawiązujemy do samochodu, to też jest zupełnie co innego. Także gdzieś ta prewencja i świadomość, że hulajnoga jest okej, ale warto też czasami nawet na niej delikatnie zwolnić i mieć większą uwagę i to ograniczone zaufanie. Dużo mówimy o ograniczonym zaufaniu w poruszaniu się samochodem, ale jeżeli poruszamy się hulajnogą, to ograniczone zaufanie powinno być jeszcze większe.
1: Ale ograniczone zaufanie nie zapłaci za szkody. Za szkody zapłaci ubezpieczyciel, dlatego zachęcamy Państwa do ubezpieczania się, choćbyście jeździli tylko na hulajnodze, tylko na rowerze, to takie OC zdecydowanie warto mieć. Moim Państwa gościem był Szymon Grzybczyk, Balcja Ubezpieczenia. Szymek, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Wieczór.

0: 9,5 minuty do godziny 22. Czas na wiadomości drogowe. Prawda? Kuba Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A to będą już ostatnie wiadomości drogowe dzisiaj w Polskim Radiu Kierowców. I ten serwis zacznę od województwa mazowieckiego, od drogi krajowej nr 63. Ponad dwie godziny temu pomiędzy Siedlcami a Łukowem w miejscowości Wiśniew zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 284. Trasa jest tam całkowicie zablokowana w obie strony, a ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie drogi lokalne. Na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Dłużniewo a Płońsk Północ, to oczywiście także na Mazowszu, doszło do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 113. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pasem lewym. Ciężarówka uderzyła w bariery na trasie ekspresowej S14 na obwodnicy Łodzi, dokładnie pomiędzy węzłami Konstantynów Łódzki a Łódź Retkinia. Na kilometrze 24 zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Coraz późniejsza pora, a cały czas trasy wojewódzkie nr 215 i 216 są zakorkowane i zatłoczone. Chodzi o okolice oczywiście nadmorskich kurortów, czyli w pobliżu chałup Władysławowa obserwujemy spory kilkukilometrowy korek, a niedaleko Chłopowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi spore wieczorne spowolnienia, takie wakacyjne spowolnienia w obu kierunkach. Jeszcze kilka słów o Małopolsce. Tutaj na A4 jedzie się dużo wolniej, pomiędzy węzłami Kraków-Tyniec a Kraków-Bielany w kierunku Katowic, ale podobnie jest nieco dalej na fragmencie remontowanym pomiędzy Balicami a węzłem Rudno. Na Zakopiance natomiast cisza, raczej i spokój i w Libertowie, i w Gaju, i na samym Podhalu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Czas się żegnać. 7 minut do 22 pozostało. Chciałem podziękować wam za obecność, za mnogość wiadomości, szczególnie tych zabawowych, zagadkowych, bo rzeczywiście było ich sporo. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję też mojej ekipie. Dziękuję Paulinie Olak za wymyślenie tej audycji, Kubie Domorackiemu za serwisy drogowe i Dawidowi Twardziakowi za realizację. A ja się z państwem żegnam. Zapraszam na jutrzejszy poranek. Chłopcy na pewno państwa rozgrzeją. Kuba Hanak, dobrej nocy i szerokiej drogi wam życzę.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.